wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodziak.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

Radio. Radio. Depressante. Radio. Radio.

0: Eska Ostrzeszów News.
1: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. To najstarszy festiwal teatralny w Polsce. Kaliskie spotkania teatralne Festiwalu Sztuki Aktorskiej odbędą się po raz 66. To będzie niezwykłe święto teatru. To 19 spektakli z całej Polski, ponad setka aktorów i aktorek.
2: Tegoroczny festiwal opiera się na dwóch takich słupach. One się czasami ze sobą mieszają. To z jednej strony to jest kwestia właśnie takich namiętności politycznych, a z drugiej strony tych relacji między nami rodzinnych, nierodzinnych, opartych na miłości, nienawiści, ambicjach, zazdrości, zdradzie albo ufności. Właściwie każdy z tych spektakli jest albo w jednym, albo w drugim, albo w obu miejscach. Zaczynamy jak zwykle w sobotę, tym razem będzie to 9 maja w tym roku, ta sobota wypada i zaczynamy na inaugurację, pokażemy spektakl ze Starego Teatru w Krakowie, scenę z życia małżeńskiego według Ingmara Bergmana w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. To jest też taka, bo ja wiem, wielokrotny obraz, nie chcę powiedzieć wiwisekcja, ale z różnych perspektyw obraz życia. Myślę, że każdy, kto tam już troszkę tego życia kawałek przeżył, odnajdzie się w tym, to zawsze, myślę, różne rozterki, które w życiu nas spotykają, to każdego jakoś dotyczą. To jest także spektakl, nie wiem, o relacjach międzyludzkich. Jest to, mimo że jest tak Bergman, no tekst już przed jakiegoś czasu, to też niebywale współcześnie brzmi, bo to, jak się w nas rodzą namiętności, jak one znikają, jak pękają, jak powstają następne, jak jedne wypierają drugie, jak co się z nami dzieje w tym czasie generalnie to jest tak, że jakby spektakl po prostu o miłości. Więc to fantastyczne przedstawienie z fantastycznymi rolami, tam między innymi Anna Radwan, Ewa Kaj, Magda Grązio,

Polska, Juliusz Chrząstowski, Szymon Czacki, kawał wielkiego spektaklu. Bardzo się cieszę, że tu będziemy gościć Stary Teatr. Następny dzień, 10 maja, to jest dzień, w którym mamy aż 3 przedstawienia. Gościmy, jesteśmy częściowo w gościnnych progach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Zaczynamy

tę winę udowodnić. To jest tam, myślę, to ta sztuka, ona jest, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś z lat 80., lecz wciąż jest jakby niebywale aktualna i niestety no, będzie dotyczyć różnych z części świata. Przechodzimy do trzeciego dnia festiwalu, poniedziałek 11 maja. Tu mamy taki niezwykły przypadek, że mamy dwa spektakle przygotowane przez tego samego reżysera. Zaczynamy u nas na scenie kameralnej. Spektakl przygotowany przez Teatr Warszawy, Matka i Dziecko, to jest tekst Jona Fossego, jednego z też najwybitniejszych skandynawskich twórców, z niedawnego noblisty. To jest opowieść rodzinna, to jest opowieść o matce, która poszła za karierą kosztem dziecka i to jest spotkanie już z dorosłym synem, którego ona próbuje odzyskać, ogarnąć, zrozumieć po latach. Też jakby dość dramatyczna opowieść, ale też są to takie wybory, przed którymi często stoimy. I no przede wszystkim jest samo to przedstawienie też polega na fantastycznej grze dwójki aktorów. Tego syna granego przez Macieja Czerkańskiego i matki, którą gra Kamila Bahar. I to jest też taki wielki popis aktorski, taka czysta opowieść o relacjach. A drugi spektakl, zapraszamy, proszę Państwa, do takiej nowej sali. To się nowa sala będzie nazywała Teatrodrom Łódzka. I dawniej to było nazywane hala Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, ale tu mam nadzieję, że Państwa zaskoczymy i to będzie Teatrodrom Łódzka, ponieważ próbujemy tę salę troszkę inaczej oswoić i mam nadzieję, że to będzie też jakby niespodzianka dla widzów. Będziemy tam pokazywać dwa spektakle i pierwszy właśnie 11 maja. Teraz już powiem, bo reżyserem i Matki i Dziecko i teraz tego drugiego spektaklu jest Adam Sajnuk, a spektakl przyjeżdża do nas z Teatru Szóste Piętro z Warszawy. To jest sztuka Hanocha Lewina, Handlarze Gumek. Hanoch Lewin już od bodaj 20 lat, ponad 20 lat nieżyjący wybitny izraelski autor. To jest człowiek opowiadający z niebywałą czułością, chociaż czasami w taki dość groteskowy sposób, nawet się niekiedy, nie wiem, ocierający o takie prostactwo, czy nawet jakąś wulgarność, ale w gruncie rzeczy jakby niebywale czule opowiadający o człowieku i bardzo często te opowieści dotyczą ludzi, którzy są, dla których już jakby czas się kończy, to jest jakby ostatni dla nich gwizdek i tacy są bohaterowie tej sztuki. Trzyosobowe przedstawienie z piosenkami śpiewanymi na żywo, z orkiestrą graną na żywo, a w rolach głównych Katarzyna Dąbrowska, Grzegorz Małecki i Borys Szyc. Czwarty dzień festiwalu. Zaczynamy u nas na scenie kameralnej 12 maja. Gościmy Teatr imienia Jaracza z Olsztyna. Też dwuosobowe, nieduże przedstawienie pod tytułem Mireczek. Ono jest oparte na książce reportażu Aleksandry Zbroi pod tytułem Mireczek. Pa, to opowieść o moim ojcu, więc to znowuż mamy jakby sytuację rodzinną. I to jest opowieść o uzależnieniu. Ten tytułowy Mireczek jest alkoholikiem. Przedstawienie na scenę przystosował i wyreżyserował Krzysztof Popiołek. Powiedziałbym, naprawdę w fantastyczny sposób podszedł do tego bardzo trudnego tematu. Znaczy sama jakby skala, jakość adaptacji jest zupełnie zdumiewająca. Nawet ktoś, kto nie zna książki, myślę, będzie mógłby być zaskoczony, że to taki anime inny sposób jest pokazane. I też jest to jest jak na kameralne przedstawienie, całkiem spora inscenizacja, ale przedstawienie jest bardzo mocno aktorskie. Grają tam Agata Zielińska i Grzegorz Gromek w tytułowej roli. To też znakomity olsztyński aktor. Nie wiem, czy on tutaj w Kaliszu już bywał, czy nie bywał, ale mu się należy. Stworzył tam jakby niebywałą kreację. I to jest też przedstawienie, no nie wiem, opowiadające o tym, jak przed tym problemem się ucieka, jak się chowamy, jak się z nim mierzymy. To bardzo wielu stron na to spogląda i myślę, że też jakby bardzo przejmujący, wspaniały spektakl nawet dla osób, które, chwała Bogu, nigdy się nie zetknęły jakby bezpośrednio z tym problemem, ale jest to też jakby fantastyczna praca teatralna i porywający emocjonalnie spektakl. Drugie przedstawienie tego dnia, ono będzie u nas na dużej scenie i to jest teraz thriller polityczny, bardzo mocny. Oczywiście wątek miłosny i rodzinny też tam jest, bo jakoś one się tutaj mieszają. To jest opowieść, która jest umieszczona w nieodległej przyszłości w Polsce, ale w takiej, no właśnie cała Unia Europejska jest też taka, to jest takie tło, ale w takiej Polsce, jakbym tak chciał powiedzieć, najkrótsze skojarzenie, to jest taki kraj, który mógłby trochę przypominać, nie wiem, kraj z opowieści podręcznej Margaret Atwood. To jest taka jakby właśnie taka dystopijna opowieść o przyszłości, o takim państwie właściwie szalenie policyjnym.

Osią tego jest też jakby polowanie na z imigrantów i pozbywanie się ich jakby kompletnie. Spektakl nosi tytuł Pigmalion, ponieważ tytułowa bohaterka przypadkowo znajduje się w takim postępowym domu i ludzie chcą jej pomóc, ale żeby jej pomóc, ona musi zacząć dobrze mówić po polsku, czyli mamy taki sam model jak u Bernarda Shawa, nauczenia obcej osoby poprawnego mówienia po to, żeby ją uchronić. Spektakl jest z Teatru Polskiego w Poznaniu. Sztukę napisali do spółki Andrzej Błażewicz i Mikita Iulińczyk, inspirując się oczywiście sztuką Bernarda Shawa. Wyreżyserował to Mikita Iulińczyk. To jest też takie przedstawienie, przepraszam, że zachęcam do tego, ale czasami jakby warto, także dla refleksji, która może potem przyjść, to jest takie przedstawienie, że tam mogą zimne stróżki po plecach polecieć. Ono właściwie się zaczyna jak u Hitchcocka i potem do końca nie puszcza. Znaczy to już taki nie bardzo jest się gdzie tam rozprężyć, więc też jako po prostu dzieło estetyczne jest to znakomity spektakl. Kolejny dzień to jest środa, 13 maja i gościmy dwa przedstawienia. Najpierw u nas na dużej scenie też dwuosobowy spektakl opowiadający, bardzo taka ironiczna opowieść też

Ona musi zacząć dobrze mówić po polsku, czyli mamy taki sam model jak u Bernarda Shawa, nauczenia obcej osoby poprawnego mówienia, po to, żeby ją uchronić. Spektakl jest z Teatru Polskiego w Poznaniu. Sztukę napisali do spółki Andrzej Błażewicz i Mikita Iulińczyk, inspirując się oczywiście sztuką Bernarda Shawa. Wyreżyserował to Mikita Iulińczyk. To jest też takie przedstawienie, przepraszam, że zachęcam do tego, ale czasami warto, tak, spektakl. Kolejny dzień to jest środa, 13 maja i gościmy dwa przedstawienia. Najpierw u nas na dużej scenie, też dwuosobowy spektakl, opowiadający, bardzo taka ironiczna opowieść też

paradkę. No i tak lądują na jednym łóżku, żadna nie chce z nich ustąpić, natomiast mają bardzo skrajne poglądy i są szalenie zacietrzewione. Mamy sytuację, że jedna z pań nie chce wstać z łóżka, żeby druga tego nie zajęła. Spektakl jest tak niebywale jakby błyskotliwie napisany, jakby fantastyczne dialogi. Jest tam kupa śmiechu, chociaż on jest de facto gorzki, bo to jest też taki obraz bardzo się do nas bezpośrednio odnoszący i myślę też jakby bardzo dobrze pokazujący hipokryzję różnych takich skrajnych podstaw. Spektakl nosi tytuł Separatka. Został przygotowany przez Fundację Joanny Szczepkowskiej oraz Teatr Polski w Warszawie. Wyreżyserowała to, napisała to Joanna Szczepkowska i grają w tym Joanna Szczepkowska i Dorota Landowska. 2 godziny fantastycznego, bardzo inteligentnego, zabawnego, choć podszytego gorzką refleksją spektaklu. I drugi spektakl tego dnia. Znowuż zapraszamy na Teatrodrom Łódzka i tym razem będziemy gościć nowy teatr z Warszawy. Spektakl Kaufman, Podwójne wiązanie. To też współczesna sztuka, napisana przez Janusza Margańskiego i Monikę Muskałę. W reżyserii Katarzyny Kalwat, jednej z najciekawszych reżyserek, no już chyba średniego pokolenia. Kiedyś gościliśmy jej w Reykjavik z Teatru Chorzycy w Toruniu. To jest spektakl z udziałem Małgorzaty Hajewskiej, Krzysztofik, Marii Maj, Maji Ostaszewskiej, Jacka Poniedziałka. Bohaterką tego, to jest tak na poły fabularyzowane, bohaterką tego jest francuska filozofka Sara Kaufman, profesorka Sorbony. I to jest opowieść też taka jakby biograficzna, z jednej strony też jakby opowiadająca o tym, jak w czasach powojennych, czyli tam lata 50., 60., jak kobieta, filozofka, która była tam, nie wiem, bliską współpracowniczką Jacques'a Derrida i Gillesa Deleuze'a, jak musi się przebijać przez tą karierę uniwersytecką, mając jakby właściwie bardzo, nie wiem, tą samą jakość, nazwijmy to myślową, ale jest to także opowieść, szalenie rodzina, także o dziewczynie, o kobiecie, która została uratowana z Holokaustu i też która miała jakby tą matkę przybraną, która ją tam przechowywała, i matkę prawdziwą, jak te relacje się między nimi układały, więc też jest to taka bardzo wnikliwa historia, bardzo osobista i kawał wielkiego teatru. Kolejny dzień, proszę Państwa, mamy z 14 maja. Wracamy na scenę Studio w Centrum Kultury i Sztuki. Spektakl z Teatru Śląskiego. Znowuż współczesny tekst napisany przez Bartosza Cwalińskiego, którego niektórzy mogą kojarzyć. Grał u nas Bertrama we Wszystko dobre, co się dobrze kończy, ale jest także dramaturgiem. Przez Bartosza Cwalińskiego i Stanisława Chludzińskiego i w reżyserii Stanisława Chludzińskiego. Stanisław Chludziński tydzień temu został wyróżniony nagrodą przyznaną przez Fundację Hibnera Złoty Prolog, jako człowiek tam jakby bardzo mocno rokujący. Spektakl został przygotowany w Teatrze Śląskim i to jest, nie wiem czy powiedziałem tytuł, to już powiem, miło cię było zobaczyć. Spektakl o spotkaniu dwójki ludzi, 40-paroletnich, którzy tam powiedzmy jakieś 20-25 lat się nie widzieli, a była dosyć silna relacja między nimi i teraz się spotykają i no tam się między nimi różne rzeczy wyczyniają. Wspaniałe aktorskie przedstawienie, dwuosobowe, w roli żeńskiej Agnieszka Radzikowska, którą Państwo pewnie pamiętacie w zeszłym roku z przedstawienia Godej do mnie, pokazywanego w hotelu, ale możecie też kojarzyć z filmu Strzępy Moniki Dzianowicz, gdzie też gra jedną z głównych ról, a tam w tamtym filmie i w tym spektaklu gra razem z Michałem Żurawskim. Kawał jakby znakomitego z aktorstwa i taka wiwisekcja relacji i tych, które kiedyś były między tymi młodymi ludźmi, które teraz wracają, ale takich relacji to jest tak naprawdę opowieść o tym, to wszystko przeżywają tak samo, nie wiem, nastolatkowie, ludzie w średnim wieku, dojrzali i starzy, więc to jest też takie przedstawienie, w którym się można bardzo mocno przyjrzeć. I drugi spektakl tego dnia, tym razem na scenę kameralną zaglądamy i gościmy Teatr Narodowy z Warszawy, on nosi tytuł Zaćmienie w 2 aktach. Autorem tego jest Pablo Remon, też współczesna sztuka, ale tym razem zagraniczna, to jest polska prapremiera. Spektakl wyreżyserował Grzegorz Małecki. Jeśli Państwo pamiętacie kilka edycji temu Tchnienie, taką dwuosobówkę przygotowaną przez niego, gdzie grała Justyna Kowalska i Michał Rusin. Tutaj też gra i Justyna Kowalska i Mateusz Rusin. Do tego jeszcze Anna Lebden i Oskar Hamerski. I to jest taki tragikomiczny portret z artystów. Takie przedstawienie też jakby bardzo opowiadające, nie wiem, o teatrze, o filmie, o twórczości z dużą ironią.
ironią i z dużym humorem przy

0: przyglądające się temu, o tym jakby naszym dążeniom, ambicjom, ale one myślę dotyczą jakby każdego zawodu, temu jak i w rzeczywistości, i w tym zawodzie, jak się spotykamy z teatrem, w teatrze, jakie maski przywdziewamy. Jest to z niebywałem wdziękiem i dużym humorem opowiedziana rzecz i no po prostu majstersztyk aktorski. No mamy też tutaj na przykład Oskara Hamerskiego, który też no, dużą rolę, istotną rolę gra w Termopilach polskich, i Grzegorz Małecki jest tutaj też takim przykładem twórcy, który i u nas i wystąpi jako aktor w Andrze Gumek i tutaj jako reżyser, i będzie jeszcze jeden taki przypadek. Przechodzimy do przedostatniego dnia festiwalu. W piątek już mamy takie podejście z bliżej końca, więc postanowiliśmy zaaplikować publiczności 3 spektakle. Najpierw zaczynamy znowuż na sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki przedstawieniem, też współczesnie rzecz napisana, napisał to Wojciech Ogrodziński, wyreżyserowała Marta Miłoszewska. Spektakl nosi tytuł Król Komedii, przygotowany został przez Teatr Komedia w Warszawie. Jest to monodram Dawida Dziarkowskiego, też znakomitego młodego aktora. Jest to opowieść o Adolfie Dymszy. Bohaterem tego jest Adolf Dymsza. Dawid Dziarkowski fantastycznie wciela się w Adolfa Dymszę. Z niebywałym wdziękiem potrafi przywołać różne jego tam wice komediowe. Ale też ta opowieść oczywiście dotyczy także tych trudniejszych, ciemniejszych w życiorysie Adolfa Dymszy spraw, czyli jakby kolaboracji czy grania w oficjalnych teatrach w czasie II wojny światowej i tego, jak potem no, wskutek tego został przez środowisko ukarany jakby takim zakazem z występu, więc to jest także opowieść o takim dramacie człowieka. Przeuroczo to Dawid gra, tak mówię to z ciepłem i radością, bo miałem kiedyś okazję z Dawidem współpracować jako reżyser, więc strasznie go jakoś tak lubię. To dużo mówić przy całej tej opowieści Król Komedii, owszem, jest to śmieszne przedstawienie, także dla rozrywki też zapraszam. Drugi spektakl tego dnia to będzie na dużej scenie i tym razem gościmy Teatr Ludowy z Krakowa na z ostatnich premier. Uroczystość Tomasa Wittenberga w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej. Tekst znany z znanego filmu spod znaku dogmy. Małgorzata Bogajewska przygotowała prawie dawno co dużą częścią znakomitego krakowskiego teatru. Też jakby wielkie przedstawienie, myślę, zupełnie inaczej cieniowane niż film. Oczywiście znowu, że jest to dramat, tu mamy do czynienia z dramatem rodzinnym, z konfrontacją tego jakby jubileusz głowy rodu, który no, zostaje zakłócony. No, ważnym jakby punktem w tym spektaklu jest to, jak wywlekana jest na wierzch prawda i czy to dobrze, czy niedobrze, kto jest od tego szczęśliwy, kto jest nieszczęśliwy. Znakomite przedstawienie, myślę, jakby dające dużo do myślenia. Także stawiające, no, jest świetnie opowiedziane, równocześnie to jest przedstawienie, które myślę, potrafi postawić różne takie pytania moralne, etyczne i czasami to wcale nie ma jakby tam prostych rozwiązań, co jest czym, chociaż wydaje się, że jakby znamy tę prawdę, tylko różne znaki zapytania są nad tym postawione, co to znaczy jakby dochodzić do tej prawdy jak ją ujawnić. I na koniec tego dnia, i to będzie wyjątkowo tak zupełnie na koniec, późno, wracamy na scenę Studio Centrum Kultury i Sztuki. Spektakl, który jest króciutkie przedstawienie, ale zaprezentujemy je o 21:30. I to jest też taki monodram muzyczny, z muzyką na żywo jest dwóch muzyków, przygotowany przez Ewę Szumską, Teatr Polski w Poznaniu. Znowuż Piosenki mojej mamy, czyli W domu bez dnia. Też szalenie osobista opowieść, no ona też jakby osnuta na osobistych przeżyciach autorki, o rodzinnych, o relacji, o relacji z mamą, o jej odchodzeniu. Śpiewane są piosenki, Ewa Szumska fantastycznie śpiewa, ale też jakby bardzo bezpretensjonalny sposób opowiada taką historię. Powiem, to jest tak, nie chcę tego powiedzieć na wyrost, ale jest taki moment w tym spektaklu, którym kto z Państwa widział, to przywoła sobie w pamięci, jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję. To brzmi coś takiego skromne, ale bardzo wzruszające przedstawienie. I dochodzimy, proszę Państwa, do ostatniego dnia. Na zakończenie dwa spektakle. Jeden z nich pokażemy dwa razy, ale zacznę od tego, który będzie w środku, między innymi. To jest spektakl z Teatru Nowego w Poznaniu. Ellen Babić, znowu współczesna sztuka, Mariusza von Weinburga, wybitnego niemieckiego autora średniego pokolenia, który też chyba od dawna nie napisał tak dobrej sztuki. Trzyosobowa sztuka. To jest po trosze też, jakby to powiedzieć, relacja osobista, relacja rodzinna, bardzo czytelna, myślę, znaczy taka, że z jednej strony właściwie jest jak z pierwszych stron gazet, chociaż to wcale nie jest gazeta. Myślę, że ten spektakl, ta sztuka się długo nie zestarzeje, tak jest znakomicie napisana. Trochę trudno to opowiedzieć, żeby nie zaspoilerować za bardzo, nie zdradzić jakby o co chodzi, więc to jest jakby bardzo trudne zareklamować to przedstawienie. Ale powiem tak, to jest też drugi... Mieliśmy Grzegorza Małeckiego, który wystąpił jako aktor i jako reżyser. I wracam do Piotra Biedronia. To jest spektakl wyreżyserowany przez Piotra Biedronia, aktora Teatru Wybrzeże, wyreżyserowany w Nowym Teatrze w Poznaniu. Więc żeby to zareklamować, powiem, to jest niebywały majstersztyk reżyserski. Nie mówię, że inne nie są, ale to jest taki, którym ja jako twórca siedzę, bo to akurat może dla widzów nie być takie widoczne, ale pławię się w tym, jak on to zrobił, jakimi to z fantastycznymi chwytami zrobił, niesamowicie precyzyjnie, jest tak pięknie zagrany. Weronika Jasińska, Marta Herman, Sebastian Grek. Powiem, może tyle zdradzę. Trójka głównych bohaterów, ale są dwie dziewczyny, które żyją, dwie kobiety, które żyją w szczęśliwym związku. Jedna z nich jest nauczycielką w szkole i przychodzi do nich dyrektor tej szkoły. I tu się zaczyna. No tak, i sobie możecie Państwo, proszę, spróbujcie sobie wyobrazić, co się może tam dziać, ale sobie nie wyobrazicie. Właśnie strasznie, czy większość tych spektakli, które mam w tym roku, co też jeszcze by jakoś łączyło, są naprawdę, przychodzi mi od razu do głowy po prostu słowo thriller, bo one tak chwytają emocjonalnie, chwytają za gardło i nie puszczają do końca. I się naprawdę trudno z tego wyrwać. I proszę Państwa, przedstawienie, które zagramy na koniec z festiwalu, Ellen Babicz pokazany na scenie kameralnej, a na dużej scenie o 16, potem o 20 już jakby na zakończenie festiwalu sztuki aktorskiej. Proszę Państwa, mamy taki rodzynek. To jest tekst Chandraya Maraya, węgierskiego noblisty, adaptowany przez Christophera Hamptona, też wybitnego scenarzysty, laureata, chyba co najmniej dwóch Oscarów za scenariusz. Nosi to tytuł Żar, Teatr Polonia z Warszawy i to jest trzyosobowe przedstawienie i na scenie zobaczymy i chyba tylko tyle tutaj powiem. Jest Maja Komorowska, Daniel Olbrychski, Jan Englert. I tym przedstawieniem będziemy kończyć festiwal. Kawał takiego aktorstwa, które się nigdy się nie zastarzeje, ale jakby tam jest to wyreżyserowane też przedstawienie przez Jana Englerta. Nie, no dobrze, opowiem jakby o czym to jest. Dwóch panów po, już nie pamiętam ilu latach, 50 czy coś w tym rodzaju, spotyka się na temat kobiety, z którą obaj kiedyś mieli bardzo silną relację, ona nie żyje. I w końcu panowie sobie wypróbują to wyjaśnić, co zaszło. Żar. Tak, Polonia z Warszawy. I tym optymistycznym akcentem spróbujemy zakończyć 66. Kaliskie spotkania teatralne.
1: Mówi Bartosz Zaczykiewicz, dyrektor Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. A szczegóły na sk.pl.
2: SK Ostrzeszów radzi.
1: W okolicach Ostrzeszowa łąk i lasów nie brakuje, a w nich jest sporo dobrego. Znajdziemy tu między innymi brzozę, tarninę, głuk czy krwawnik. Jak wyczarować z nich lecznicze napary, ziołowe sole, a nawet domowe kosmetyki? I jak to zrobić, by sobie jednak nie zaszkodzić? Podpowiada zielarka Katarzyna Kokoszko-Chodyjas.
3: Około 80% ziół, które ja stosuję, moja rodzina i moi bliscy, to są zioła, które rosną w okolicy mojego domu. Czyli okolica Ostrzeszowa, tu Mikstatu. Ja zawsze w tych okolicach zbierałam zioła. Mamy tu charakterystyczne, ubogie ziemie, więc tych ziół nie ma aż tak dużo, jakbyśmy sobie mogli życzyć. Nie mamy takiego wysypu różnorodności, jak na Dolnym Śląsku, w Karkonoszach.

0: po prostu dobrego funkcjonowania, ale również do spożycia, do urozmaicenia diety, szczególnie na przykład w takim okresie, jaki teraz mamy. Mamy przedwiośnie, za chwilę się tak zacznie wszystko rozkwitać i te pierwsze pączki wszystko możemy stosować, zamiast nowalijek drogich ze sklepów, używać tego, co rośnie na łąkach i w lasach. Tego mamy całkiem sporo, natomiast nie jest to taka bogata flora, jak wymienione chociażby w obszarach Polski.
1: To co możemy w tych naszych okolicach znaleźć?
0: Pokrzywa, podagrycznik, bluszczyk kurdybanek, krwawnik, mlecze, czyli tak mniszek lekarski, liście borówki, brusznice, rumianek. Po kolei można wymieniać. Tak naprawdę musielibyśmy rośliny podzielić na może kilka kategorii. Możemy zacząć od drzew, czyli z drzew możemy pozyskiwać różne elementy. Kwiaty, liście, pączki, korę. Takim przykładem drzewa, który rośnie chyba wszędzie w naszej okolicy, jest sosna. Ona rośnie na bardzo słabych glebach, u nas się świetnie tutaj udaje. Wiele osób robi syrop z pędów sosny, ale to mamy tylko króciutki okres, kwiecień, maj, kiedy te pędy sosny można pozyskać. A tak naprawdę z sosny możemy pozyskiwać surowce zielarskie calutenki roku. Możemy pozyskać żywice, młode gałązki. Teraz przez całą zimę te zamknięte pączki, które możemy nawet na spacerze rzucić, jak gumę do rzucia, żeby przeinhalować troszeczkę sobie zatoki i gardło. Zimą możemy igły z tej sosny zrywać, robić z nich napary, herbatki, sól, cukier ziołowy, czyli po prostu przez znielenie w równych proporcjach igieł i soli lub cukru i wykorzystywać do przetworów domowych, do gotowania. Więc tak samo brzozę. Brzozę możemy wykorzystać w przeróżnych celach, chociażby do tego, żeby z pączków brzozy robić napar. Młode listki możemy jeść, troszeczkę bardziej rozwinięte listki. Warto suszyć na herbatki, będą to herbaty bardzo intensywnie oczyszczające nasz organizm i układ krwionośny. Korę taką dojrzałą z brzozy możemy wykorzystywać jako kadzidło. Świetna jest przy różnych chorobach skórnych, żeby tym dymem się okadzać. Także mam no i oczywiście sok z koła, która jest też bardzo taka znana i pozyskiwana. Więc od drzew, schodząc niżej, mamy krzewy. W naszej okolicy bardzo intensywnie występują tarniny, głogi, jarzębiny, małe drzewa, a nie krzewy. I teraz co możemy przykładowo z takich krzewów robić? Jeżeli chodzi o tarninę, to mamy niesamowicie dla nas korzystne w jej jagodach działające barwniki, które będą dobrze wpływały nam na oczy. Jeżeli chodzi o głów, możemy pozyskiwać kwiaty, możemy pozyskiwać owoce i tu możemy wykonywać przetwory na sercowe bądź na układ krwionośny. Dobrze rośnie na naszym terenie, nienaturalnie występująca, ale dobrze rośnie na naszym terenie aronia, która z kolei będzie obniżać ciśnienie krwi, ale też wpłynie dobrze na parametry właśnie tej krwi. I przechodzimy niżej, tak? Mamy drzewa, krzewy, idziemy dalej, to będziemy mieli rośliny wieloletnie, bylinki przeróżnego rodzaju i to będą przykładowo krwawnik, który będzie działał przeciwzapalnie, herbata będzie pomagała na układ trawienny. Pity regularnie przed operacjami będzie zmniejszał krwawienie, ale też przyspieszał później gojenie po takiej operacji, ale to trzeba zgłosić lekarzowi, bo może nastąpić zmiana krzepnięcia krwi. Kolejne troszeczkę niższe pasmo, bo krwawnik jest wyższy, patrzy się na przykład na mniszek lekarski, który jako liście możemy używać zamiast sałaty. Zresztą we Francji bardzo często jest hodowany mniszek lekarski właśnie jako sałata. Kwiaty oczywiście tradycyjnie używane są w Polsce do zrobienia syropu, który podaje się często na przeziębienie. Ja akurat nie jestem miłośniczką syropów, też mogę w przyszłości opowiedzieć dlaczego, ale najważniejsze akurat z mniszka będzie korzeń, który będzie miał najwięcej substancji wpływających na pracę naszej wątroby i żołądka, czyli układ trawienny. I jeszcze niżej będziemy w ogóle mieli korzenie, nie tylko mniejsze, będą korzenie, które można pozyskiwać. Także jak widzimy, patrzymy w niebo, widzimy czubki drzew, patrzymy w ziemię, widzimy korzenie. Każdy element roślin można wykorzystywać. Tak naprawdę jak ktoś zaczyna myśleć o ziołach, zaczyna uczyć się rozpoznawania ziół, to przechodzi się przez taki pierwszy etap, kiedy doznajemy olśnienia, że nie ma chwastów, że szkoda nam nadrepnąć na trawę, bo a nóż tam na przykład będzie poniżej gwiezdnica, a jest świetna na odchudzanie. I każdy dzień jest odkryty kolejnej rośliny i kolejnego skarbu.
1: Czyli jak dobrze rozumiem, a w zasadzie z tego, co jest na zewnątrz, co jest w lesie, co jest na łące, tak chyba najprościej mi też mówić, w lesie, na łące, my możemy korzystać przez cały rok.
0: Tak.
1: A czy sposób, w jaki zbieramy pewne rzeczy, pewne rośliny, też jest ważny? Czy my możemy zrobić sobie krzywdę nieumiejętnie, nie wiem, zrywając coś, wycinając?
0: Krzywdę raczej nie, natomiast możemy zmarnować surowiec zielarski. Dużo osób pije melisę, bo uspokaja, tak? Natomiast to, co jest lecznicze w melisie, to jest jej olejek eteryczny, którego tak naprawdę jest tam bardzo, bardzo malutko. I teraz melisę sadzimy w

0: ogródka, ona się sama rozsiewa pięknie, pięknie w naszych ogrodach, w naszym klimacie tutaj ona się czuje. Natomiast co jest ważne, melisę należy zerwać w dzień, w którym nie ma wiatru, nie ma chmur, najlepiej około godziny 12, najlepiej, żeby dzień wcześniej nie padało, dlatego, że łatwo się na niej rozwijają grzyby różnego rodzaju. Dlaczego w pełnym słońcu i dlaczego około 12? Dlatego, że wtedy jest najwyższe stężenie olejków eterycznych w tej melisie. I co jest ważne, jeżeli chcemy, żeby ona działała uspokajająco, to tą świeżo zerwaną melisę przynosimy do domu, wkładamy do słoika i zalewamy ją od razu ciepłym alkoholem, najlepiej właśnie ciepłym alkoholem, i wtedy mamy produkt, który będzie uspokajający. Jeżeli tą melisę zerwiemy, powiesimy do góry nogami w jakimś zacienionym miejscu, żeby przeschła, żeby mieć smaczną, pachnącą dalej melisą herbatkę, będzie ona działała głównie dla nas przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, natomiast efekt uspokajający niestety jest trochę efektem placebo.
1: Czyli jedna roślina, wiele zastosowań.
0: Tak, tak.
1: Czyli jak rozumiem, też ten sposób przechowywania jest bardzo istotny. Jest jakiś taki, nie wiem, jest jakiś taki uniwersalny przepis, recepta na to, żeby dobrze te zioła przechowywać?
0: Przede wszystkim tak, zioła zawsze suszymy w miejscu, w którym nie mamy dostępu światła, słońca. Musi być to miejsce w miarę przewiewne. Kiedyś to robiono na strychach, w stodołach, tak? Podwieszano te zioła. Świetnie sprawdzają się suszarki do grzybów, dlatego że one najczęściej mają temperaturę ustawianą nawet od 40 do 60 stopni i 40 stopni to jest taka właśnie najbardziej uniwersalna temperatura do suszenia ziół, chociaż jeżeli byśmy mówili o korzeniach, łączach, to często jest to bliżej 50, ale najbardziej uniwersalna będzie ta 40 stopni. I teraz jak ususzymy te zioła, to należy je rozdrobnić i zamknąć w szczelnych słojach. Idealnie by było, gdyby te słoiki nie były przezroczyste. Takich słoików mamy bardzo mało i są trudno dostępne, a jak już są dostępne, to są drogie i na pewno nie kupuje nikt takich słoików po to, żeby zamknąć je gdzieś tam w szafie, a raczej chce mieć na pokaz takie ładne słoiki. Więc tak, słoik szczelny, najlepiej z gumką, żeby był ten słoik, żeby to powietrze tam faktycznie nie dostawało się, tak samo na przykład molo, żeby się do tych ziół nie dostawały. I tak najbardziej uniwersalnie, gdybym miała powiedzieć, to przechowujemy te zioła maksymalnie do roku. Dlatego, że one z czasem i tak tracą swoje wartości lecznicze. One mogą zachować aromaty, nawet częściowo smak, natomiast ten poziom substancji, które będą wpływały korzystnie na nasze zdrowie, będzie spadał.
1: A czy właśnie tutaj na jakimś etapie, jeżeli my już popełnimy błąd przy, że tak powiem, obróbce tych ziół, czy one mogą już całkowicie stracić te swoje właściwości, bądź nam też zaszkodzić, bo na przykład, nie wiem, zalegnie się gdzieś w nich pleśń, jakiś grzyb?
0: Tak, dokładnie tak. Okay. Jeżeli zalegnie się nam pleśń, jeżeli się dostanie, jakieś drożdżaki się dostaną, bądź inne grzyby, to jak najbardziej możemy podtruć się po prostu taką rośliną. No nie są to takie sytuacje, które zdarzają się nagminnie, bo działoby się to samo z kawą, z herbatą, bo to też są rośliny, tak? Po prostu no, rzeczy, które są suche, wysuszone, tak jak suszone grzyby, które trzymamy w domu, kasza, ryż, no staramy się, żeby nie zwilgotniały, tak? I na tej samej zasadzie będziemy w tym momencie traktować właśnie te zioła nasze zebrane.
1: Wspominasz o suszarce do grzybów, wspominasz o metodach suszenia, a w piekarniku?
0: Piekarnik, jeżeli mamy możliwość ustawienia w piekarniku 40 do 45 stopni, da radę. Natomiast wszystkie piekarniki, które do tej pory przerabiałam, były od 50 stopni. No to w przypadku, kiedy miałam tych ziół dużo i musiała chodzić i suszarka, już był cały dom obwieszony, ten piekarnik uruchamiałam, ale zawsze przy mocno uchylonych drzwiczkach i no jest to wtedy duża strata energii, więc trzeba się liczyć z wysokim kosztem za rachunek.
1: A jeszcze tak, jesteśmy na etapie tego przygotowywania, obróbki, przechowywania, suszenia, a czy na przykład wpływ na to, jakie zioła wiszą koło siebie są,

0: to jakoś też...
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Podwieszam faktycznie zioła tak, jak one rosną sezonowo, dlatego że ja podążam za naturą, zbierając te zioła. Czyli jak się zaczyna ten sezon od tak naprawdę pierwszych takich wiosennych ziół, chociaż tak jak mówiłyśmy wcześniej, zioła zbieramy cały rok, ale do takiego przetwarzania, do suszenia, to początek wiosny, to mamy wielkie otwarcie i to trwa do późnej jesieni i zimą po prostu pewne rzeczy zbieram w miarę jak potrzeba, jak się na przykład infekcja pojawi. Ale tak jak zaczynamy tą wiosnę i zaczynamy zbierać zioła, to ja je zbieram i jeżeli nie suszę w suszarce, to suszę je obok siebie. I może tak, jeżeli zbierzemy dziki bezkwiat, dzikiego bzu i będziemy go suszyć w suszarce z na przykład pylicą pospolitą, to ta pylica przejdzie tym zapachem. Więc na pewno zapachy, molekuły,

0: to są też olejki eteryczne, będą się przenikać. Czy na tyle intensywnie, że będzie to miało wpływ na ich oddziaływanie lecznicze na nas? Tego nie jestem w stanie powiedzieć, nigdy nie dotarłam do takiej informacji. Myślę, że niewielkie tak naprawdę.
1: To mamy ten etap przygotowywania, obrabiania, suszenia. A co z takich ziół możemy zrobić?
0: No, najprostszą rzeczą, którą chyba robimy tak od zawsze, to są herbatki wszelkiego rodzaju. No, to mamy tutaj na myśli napar. Napar to jest właśnie przygotowanie zioła, które zalewamy wrzącą wodą, odczekujemy 10 minut i taką herbatkę pijemy. Więc napar. Drugą wersją są odwary, czyli wrzucenie do garnuszka tej samej porcji ziół, zalanie szklanką zimnej wody i gotowanie tych ziół. One będą wtedy o wiele bardziej intensywne i często są zalecane bardziej do takich rzeczy jak przeróbka kory czy korzeni. Czasami owoce bądź takie substancje, to na przykład skrzyp, którego bardzo trudno jest wydobyć chrzan. Syropy,
1: których nie jesteś zwolenniczką.
0: Nie jestem zwolenniczką, dlatego że syropy najczęściej są robione z takich elementów jak kwiaty, bądź czasami właśnie te pędy sosnowe. To są takie najczęściej wykonywane syropy. Kwiaty nagietka, są czasami też wykorzystywane dziewanny, mniszek. Kwiaty są bardzo delikatnym surowcem zielarskim. Trzeba z nim się naprawdę delikatnie obchodzić. Natomiast długie moczenie i gotowanie go, jeszcze do tego potem gotowanie tego z dużą ilością cukru, po to, żeby uzyskać konsystencję trochę gęstszego płynu w kierunku, takiego właśnie, który ma w kierunku syropu, powoduje, że my tam oprócz aromatu już tak naprawdę nic nie mamy. Za długie po prostu jest to, to obrabianie jest za długie.
1: Czyli syropów,
0: ale jeżeli ktoś po prostu szuka aromatu, bo chce na przykład w ten sposób złodzić ciastka, to okej, no nie mówię, że nie, ale nie patrzmy się na to pod kątem leczniczym.
1: Czyli mamy napary, odwary, syropy. Coś jeszcze?
0: Tak. Z takich produktów, które możemy w kuchni wykorzystywać, no to możemy wykorzystać sole ziołowe. Czyli to będzie na przykład wykorzystanie ziół, które rosną w ogródku, chociażby krwawnik, tymianek. Można zmiksować z solą i to nawet świeże, nie muszą być suszone. Świeże będą miały nawet ładniejszy aromat. Tą sól rozłożyć na talerzyku, poczekać, żeby ona wyschła i korzystać przez cały rok z takiej soli do przyprawiania potraw. One będą z reguły pomagać nam w trawieniu. Będą wpływały korzystnie przy różnych zgagach albo refluksach, tak? No to mamy solę. Tak samo można cukier do ciast wykorzystywać. Dalej mamy nalewki lecznicze. One są robione też na różne sposoby. To jest cała olbrzymia, że tak powiem, oddzielna szkoła, dlatego że czasami zalewamy zioła gorącym alkoholem, czasami zimnym, czasami 40%. Idziemy aż do 90%. Tu trzeba naprawdę słuchać autorytetów. Jakie zioło, jakim stężeniem, jaką temperaturą alkoholu, jakim alkoholem. Czasami używamy wina, czasami koniaku, czasami wódki, a czasami rozrobionego spirytusu. Więc jest to bardzo rozbudowana wiedza i każde zioło jest oddzielnie traktowane. I co mamy dalej? Mamy też z alkoholi, obok alkoholi są wina, są też używane inne substancje do wyrabiania, na przykład tłuszcz. Możemy robić oleje ziołowe, ale też na przykład często tradycyjnie stosowany był smalec do wyekstrahowania substancji leczniczych z zioła i służyło to jako baza do robienia maści przy różnych schorzeniach skórnych, przy odnowujących się ranach, także możliwości mamy dużo.
1: Czy my jesteśmy w stanie to zrobić sami w domu, czy faktycznie najpierw warto jednak zasięgnąć gdzieś tej wiedzy, żeby zrobić to po prostu najzwyczajniej w świecie poprawnie. Czy my sami możemy się doedukować właśnie bazując to, co gdzieś wcześniej wspominałaś, na jakichś książkach, nie tych nowszych, tylko raczej tych starszych? Czy jednak może warto by pójść na jakieś warsztaty, może gdzieś mimo wszystko u kogoś tej wiedzy zaczerpnąć?
0: Byleby się uczyć, to jest najważniejsze. Okay. Wszystkie te rzeczy tak naprawdę możemy zrobić sami w domu. Nie zrobimy na pewno w domu, w warunkach domowych, produktów, które będą standaryzowane. Czyli przypuśćmy, że kupujemy suplementy diety, w których mamy ekstrakty ziołowe. Ja się tu na przykład spojrzałam na półeczkę, mamy dziką różę, tak? Tam jest prawdopodobnie w porcji produktu, jaka jest ilość witaminy C. Nie jesteśmy w stanie w warunkach domowych wyprodukować takiego produktu, gdzie powiemy, że w łyżeczce u mnie sproszkowanej skórki z dzikiej róży mam 1000 jednostek witaminy C. Tego nie będziemy w stanie wiedzieć, bo to tylko laboratoryjnie jesteśmy w stanie zbadać, tak? Natomiast no na pewno zmielona ta skórka cytryny, dzikiej róży, na pewno ona będzie tą witaminę C zawierać i będzie wpływać korzystnie na przykład w momencie infekcji układu moczowego czy przeziębienia. Także wyprodukować jesteśmy w domu w stanie bardzo dużo, ale

0: Nie możemy nigdy określić tego, ile konkretnej substancji leczniczej mamy w przetworach domowych zielonych.
1: A co w takiej naszej domowej zielarskiej apteczce powinno się znaleźć? Chodzi mi o takie podstawowe rzeczy. Czy możemy to jakoś wymienić w ogóle?
0: Tak, na pewno potrzebujemy mieć u siebie w domu kwiatnicy, melisę, miętę, krwawnik. Rzeczy, które są łatwo dostępne. Liście brzozy, liście borówki, mniszek, ale tutaj liście w tym momencie bym powiedziała, bo bardzo trudno jest ususzyć kwiaty, żeby nie doszło do efektu dmuchawca w domu. Dalej kwiaty, owoce dzikiego bzu, owoce aronii, mogą być w przetworach typu soki. Kwiatów, co jeszcze? Przydatne są kwiaty jarzębiny. Ja obawiam się, że nie będę w stanie zatrzymać się w tej szance. Tak, mi się wydaje, że po prostu jak tylko zaczynam zbierać, to co chwilę coś jest potrzebne. I co znajdę, to jest potrzebne. To ale łatwiej by mi było powiedzieć na przykład na proste dolegliwości, typu najczęściej, no mamy sezon przeziębień teraz, grypy, tak? Więc warto mieć faktycznie tą lipę w domu, kwiat czarnego bzu, do tego coś, co da nam dosyć dużo witaminy C. No to chociażby ta właśnie dzika róża by była dobra. Co jeszcze tutaj? Miód by się przydał, bo zielarstwo to nie tylko produkty roślinne. Tak? Mamy jeszcze cały asortyment innych produktów, które możemy tutaj komponować. Chociażby apiterapię właśnie, wszystkie produkty pszczele. Dalej dziewanna. Majeranek, który jest bardzo przydatny przy mokrym kaszlu. To jest taka podstawa na przeziębienia. Jeżeli nie jesteśmy uczuleni na salicylany, a to najczęściej już jako dorośli wiemy, przy dzieciach trzeba uważać, to warto mieć też korę brzozy, dlatego że ona ma naturalne salicylany w swoim składzie i zrobiony z niej odwar pozwoli nam obniżyć temperaturę i zadziała przeciwbólowo. Co ważne, że jest to, że kora wierzby nie daje tyle efektów ubocznych, co syntetyczna aspiryna.
1: Wierzby czy brzozy?
0: Wierzby, brzozy tutaj możemy stosować, one będą mieli, chociaż wierzba będzie faktycznie miała więcej. Co jeszcze? Z takich rzeczy, które teraz rosną, mamy kwiaty leszczyny. One będą miały działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, pączki brzozy, pączki lipy. Na przykład bardzo mało osób wie, że młode listki lipy smakują niemalże podobnie jak sałata lodowa i są krótkie. Więc też warto je zjadać. Mają dużo śluzów, będą nam nawilżać układ pokarmowy, wpływać właśnie na nas tak kojąco i też uspokajająco.
1: Jestem kobietą, więc nie mogę nie zapytać, a

jest kwawnik, który będzie regulował nam intensywność miesiączek. Świetnie sprawdzi się też kozieradka, która będzie regulowała nam poziom estrogenów. Tych ziół jest bardzo dużo i tak naprawdę warto z nich korzystać, ale co jest ważne? Te zioła nie zadziałają poprzez stosowanie ich przez dzień, dwa czy nawet tydzień. To są długofalowe stosowania, ale jest jedna z takich zasad w ziołolecznictwie, że stosujemy zioło do 3 miesięcy, niektóre można krócej. Te, które dzisiaj wymieniłam, wszystkie można do 3 miesięcy i robimy przerwę miesiąc, dwa i możemy wrócić do tych ziół. Bądź na przykład zrobić przerwę 3-miesięczną i wprowadzić inne zioło, które potem znowu wymienimy na to poprzednie. Cennym ziołem dla nas jest też kocanka piaskowa,

0: na przykład na własnej działce, no to można ją wyrwać.
1: Same zioła wystarczą, czy za tym musi iść coś więcej? Nasz styl życia, nasze odżywianie, sprawność fizyczna, aktywność fizyczna.
0: Niestety muszę powiedzieć, że nie ma tu magii. To nie jest tak, że weźmiemy sproszkowane zioła, sypniemy do gara i wszystko zadziała.
1: Szkoda.
0: Szkoda, chciałoby się tak. Ja coraz częściej mam wrażenie, że powtarzam, ale tu nie ma czarów, tak? Jeżeli chcemy tak naprawdę czuć się dobrze, zachować maksymalnie swoje zdrowie na tak długo, jak to jest to możliwe, funkcjonować, im starsi jesteśmy, na w miarę podobnym poziomie, odciąć się od chorób cywilizacyjnych, bądź jeżeli je mamy, złagodzić ich przebieg i wspomóc leczenie, no to nigdy same zioła nie

żyjących duchów w Mikstacie. Problem, który występował w miastach Europy, gdzie mamy wąską, ściśniętą zabudowę. I na przełomie XVI i XVII wieku już powstawały w europejskich miastach tak zwane towarzystwa powietrzne. One nie zajmowały się lotami. Te towarzystwa zwalczały morowe powietrze w tych miastach. Jak to robiono? Jak zwalczyć morowe powietrze? Dzisiaj byśmy włączyli klimę. Okej, dobra, na filtrach jeszcze mamy coś tam. Ale wówczas biciem w dzwony, rozpalaniem ognisk, w których palono różne kwiaty, rośliny, które dawały jakiś intensywny zapach, oraz przepędzając zwierzęta ulicami tych miast, żeby zwierzęta biegnąc wychwytywały to morowe, niedobre powietrze. Stąd właśnie, z tego właśnie źródła jest Pampeluna. Tam jako gonitwa byków dzisiaj i zresztą nie ku czci świętego Rocha, a w Mikstacie to pozostało jako procesja zwierząt z poświęceniem tych zwierząt, pokazaniem tej jedności świata zwierząt, przyrody i ludzi, ale właśnie to źródło jest w tym przepędzaniu morowego powietrza. I efektem tego było również postawienie tego kościoła. Ja sądzę, że to był koniec XVII wieku, początek XVIII. Niestety nie zachowały się księgi metrykalne. Mikstat ma bardzo stare księgi metrykalne, bo sięgające początków XVII wieku, 1630 rok. Ale są to księgi małżeństw i księgi chrztów. Niestety nie mamy ksiąg dotyczących zgonów. One sięgają dopiero od 1740 roku, więc te najstarsze księgi ponoć urzędnicy pruscy zabrali je, bo tam były również zapisy dotyczące śmierci, odnotowane zgony czarownic, bo i takie rzeczy w Mikstacie miały miejsce, czyli sądy nad czarownicami, tam miejscowi księża starali się to zwalczać. Pruscy urzędnicy zabrali te księgi i dlatego nie możemy również dojść do dokumentów dotyczących epidemii, kiedy te epidemie dokładnie były. Ale według mnie to jest koniec XVII wieku, początek XVIII, gdzie Kościół Świętego Rocha powstaje. I to była kaplica. Kaplica poświęcona Świętemu Rochowi, bo zresztą legenda mówi, że jeden z mieszkańców Mikstatu, mając chorą żonę, wiózł ją do lekarza do Ostrzeszowa. I na wzgórzu pojawił mu się właśnie, przy wyjeździe z Mikstatu, na tym wzgórzu pojawiła mu się postać Świętego Rocha, która do niego przemówiła: módlcie się za moją przyczyną, na pewno będziecie uzdrowieni. On wrócił, rzeczywiście ta żona wyzdrowiała, no i na pamiątkę tego wzniesiono tą kaplicę Świętego Rocha. Ona po jakimś czasie już była zrujnowana, tak jak zresztą w księgach odnotowują, że ludzie zapomnieli o tym, żeby dbać o tą kaplicę, no bo już zdrowie wróciło. Jeszcze nie myśleli o tym, że kiedyś COVID przyjdzie i zapomnieli o tym kościele. Ale przyszedł ksiądz Łapczyński na proboszcza, który ten kościół odbudował. Po nim przychodzi ksiądz Marszałkowski, niesamowita też postać, bo on dokonuje rzeczy bardzo ważnej, przeniesienia cmentarza. Cmentarze kiedyś w miastach, one były przy kościele. I tak było w Ostrowie, tak było również w Mikstacie, że wokół kościoła farnego był cmentarz. Tylko że one miały ograniczenia obszarowe. Po jakimś czasie już warunki higieniczne nie pozwalały na pochów. I tak mieliśmy również w Mikstacie, ale w Mikstacie była już ta kaplica Świętego Rocha. I co ciekawe, ten cmentarz świętorochowy, on już funkcjonował, tylko rzadko tam dochodziło do pochówków. W 1750 roku to jest jeden z najstarszych cmentarzy w Polsce. Żadna tam Rosa w Wilnie, Łyczaków czy inne Powązki. 1750 rok odnotowany jako cmentarz u Świętego Rocha w dokumentach. Ale żeby wszystkich ludzi, żeby już to było powszechne, te pochówki, no trzeba było jakoś tych ludzi przekonać. No jak do tych ludzi dotrzeć, jeżeli oni mają tam dziadka pochowanego przy kościele farnym, ciotkę, wuja, mamę? Ksiądz Marszałkowski, no dziwnym zrządzeniem losu, to był rodowity Mikstacza, który trafia do Mikstatu na proboszcza. On tych ludzi zna, on potrafi do nich dotrzeć. On do tego kościoła Świętego Rocha dobudowuje, do tej kaplicy dobudowuje wieżę, może nic takiego. Dobudowuje wieżę, tam zresztą funduje dzwony. Uwaga, zachowane do dzisiaj oryginalne dzwony. I on tym ludziom pokazuje, słuchajcie, to też jest kościół. No bo oni wychodzili z założenia, ale tam mamy się chować, za miastem, tu jest ziemia poświęcona, a tam... No kto się chował za miastem? Panie lekkich obyczajów, złodzieje. I nagle

oni mają przejść w inne miejsce. On im musiał pokazać, że to jest kościół. Jak oni zobaczyli, że to jest budowla, widać, że to jest kościół, okej. Zaczęli akceptować to. I zrobił jeszcze jedną rzecz. Jego poprzednik, proboszczy w Miksacie chowano pod podłogą w kościele przed ołtarzem. I jego poprzednik tak był pochowany jeszcze w kościele. Natomiast on już kazał się pochować też w kościele Świętego Rocha. I od tego

0: przebudowywano w Nieksstacie, to nabożeństwa przeniesiono do Świętego Rocha. No, w Nieksstacie było to szczęście, że mieliśmy kościół Świętego Rocha, gdy wyburzano stanowisko. Tego na przykład nie było w Ostrowie i dlatego w Ostrowie fara została wybudowana obok starej drewnianej fary i dlatego ulica Kościelna nie wychodzi w Ostrowie do fary, a w Nieksstacie ulica Kościelna z rynków wychodzi do fary, bo można było przenieść nabożeństwa do Kościoła Świętego Rocha. Gdyby w Ostrowie był Kościół Świętego Rocha, to prawdopodobnie fara by stała przy ulicy Kościelnej i nie byłoby tego problemu, że stoi przy ulicy, powiedzmy, Wiosny Ludów, na wprost Te elementy, które przeniesiono z fary w Nieksstacie przy budowie nowej fary, one tam pozostały i dlatego oprócz tych płaskorzeźb, które są na ścianach, również jest chrzcielnica. Piękna XVIII-wieczna chrzcielnica, co jest niezgodne z prawem kościelnym, ponieważ prawo chrzcielnicy, zgodnie z prawem kanonicznym, to jest tylko kościół parafialny. A Święty Roch nie jest kościołem parafialnym. Słyszałem, że tam były chrzty udzielane. Nie chcę ich kwestionować, żeby tych ludzi gonić z powrotem do chrztu w kościele parafialnym, ale z tego co wiem, to zgodnie z prawem kanonicznym prawo chrzcielnicy przysługuje tylko kościołowi parafialnemu, a nie kościołowi filialnemu, takiemu jak Kościół Świętego Rocha. Natomiast jest to taka pozostałość po starej farze w Nieksstacie. No i unikalna rzecz, bo ten obrzęd Świętego Rocha odpustu błogosławieństwa zwierząt, to trzeba powiedzieć, że ten kult cały czas jest żywy. Mamy szkołę Świętego Rocha. Dzieciaki przychodzą co miesiąc, 16 każdego miesiąca odbywają się zajęcia w szkole Świętego Rocha. Pani doktor Małgorzata Strzelec znakomicie to prowadzi, pomysł księdza kustosza Ordziniaka. Dzieciaki przychodzą. Ten kult jest żywy. To nie jest tylko odpust odbywający się 16 sierpnia. To żyje przez cały rok. I sam odpust, błogosławieństwo zwierząt, jako pierwsze w Wielkopolsce wpisane na listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ten kult żyje.
1: SK Ostrzeszów News.
2: Jagoda Moszpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Ostrzeszowianie znów meldują się w ścisłej czołówce. UKS Piast właśnie zakończył pierwszoligowe rozgrywki. To 18 rozegranych meczów, 11 zwycięstw, 2 remisy i 5 porażek. I drugie miejsce w tabeli. Sezon dobiegł końca. Czas więc go podsumować. Ale na początek nowy skład.
3: Bardzo nas cieszy, że ten trzon tego zespołu, który był w tym sezonie bardzo udany, zostaje z nami. Zostają liderzy Antek Witkowski, Michał Bańkosz, Kuba Masłowski. Wraca po kontuzji i mamy nadzieję, że też nas wesprze w kolejnym sezonie. Zostaje również Wojtek Iwaszyn, który wróci do rozgrywek trzeciej ligi i będzie wspierał rozwój Akademii Tenisa Stołowego. Także tak naprawdę zdecydowana większość tych kluczowych zawodników pierwszej drużyny zostaje z nami. Bardzo nas cieszy też, że zawodnicy w trzeciej lidze w zdecydowanej większości pozostaną. No i to jest dla nas taki trzon, na którym będziemy bazowali w kolejnym sezonie, ale dojdzie do nas też dwóch młodych, perspektywicznych zawodników. Obaj są z rocznika 2005. Jest to Michał Gawlas i Dawid Michna. Michał jeszcze niedawno był powołany do kadry narodowej przed Mistrzostwami Świata w Londynie, także na pewno bardzo wysoki poziom sportowy. Dawid Michna też jest w szerokiej kadrze Polski. W tym sezonie zakwalifikował się do najlepszej ósemki Mistrzostw Polski w grze indywidualnej. To pokazuje, jak dużym potencjałem dysponują ci zawodnicy. Dawid był drugim zawodnikiem w rankingu pierwszej ligi Grupy Północnej. W poprzednim sezonie reprezentował Poltarek z Pogoń Lęborg. Michał Gawlas też występował na parkietach pierwszej ligi. Nawet mieliśmy okazję się z nim zmierzyć. Reprezentował Barwy Bogor i Grodzisk Mazowiecki. Na pewno dwóch bardzo młodych, bardzo ambitnych, walecznych zawodników, których potencjał sportowy jest już duży, a myślę, że oni są jeszcze w tym wieku, że ten progres jest pewny, więc cieszymy się. W mojej opinii jest to najlepszy skład, który był kiedykolwiek w Ostrzeszowie. Myślę, że ten skład da dużo radości ostrzeszowskim kibicom. Natomiast też już wiemy, że są zespoły, które mają naprawdę bardzo mocny skład, chociażby Mac Rzeszów, który ma na pewno aspiracje superligowe. Dlatego cieszy nas to, jaki mamy skład, ale z pokorą podchodzimy do tego kolejnego sezonu, bo wiemy, że o te punkty na pierwszoligowych parkietach jest z każdym rokiem coraz trudniej. Natomiast ten skład, który mamy, na pewno jest bardzo mocny i myślę, że w poprzednich sezonach on by był, pewnie biłby się o superligę.

0: Liga, a może by do tej Superligi nawet awansował, ale tak jak mówię, z roku na rok ten poziom w pierwszej lidze wzrasta i zobaczymy, na co nam to pozwoli, ale na pewno nie będzie tutaj tajemnicą, że znowu będziemy walczyli o czołówkę tej ligi.
1: Myślę, że w tym momencie nie mogę wręcz nie zapytać o to, że w tym trzonie tak naprawdę nie wymienił pan Adriana Spychały, który grał z UKS-em Gwiazd bardzo długo. Ta wiadomość gruchnęła dość nagle. Czy mogę tutaj podpytać o komentarz dotyczący tego rozstania się takiego w cudzysłowie? Czy rozchodzicie się w dobrych stosunkach, w dobrych relacjach?
0: Oczywiście, że tak. Adrian w styczniu poinformował nas, że nie będzie już reprezentował naszego klubu w kolejnym sezonie. My tą decyzję oczywiście przyjęliśmy. 5 fantastycznych lat w jego wykonaniu w UKS-ie Piast Poprawa Ostrzeszów. Na pewno nie osiągnęlibyśmy tych sukcesów w ostatnich latach, gdyby nie ta waleczność, zaangażowanie, bardzo dobra forma Adriana Spychały. Adrian był już z nami tak naprawdę od czasu, gdy występowaliśmy na parkietach drugiej ligi. To on był jednym z głównych liderów tego awansu na pierwsze ligowe rozgrywki. I my jesteśmy mu za to wdzięczni. Zrobił przez te 5 lat naprawdę dużo dobrego dla naszego ostrzeszowskiego klubu. Pewnie z naszej perspektywy można było poczekać na to ogłoszenie jego transferu na koniec sezonu, ale jak gdyby na pewno rozstajemy się w dobrych stosunkach. Trzymamy za Adriana kciuki i myślę, że on jeszcze sporo sukcesów sportowych ma przed sobą. Na pewno jeszcze nie raz zobaczymy się na tenisowych parkietach i trzymamy za niego mocno kciuki, bo na pewno zrobił bardzo dużo dobrego w kontekście naszego klubu i to na pewno nigdy nie zostanie zapomniane.
1: Teraz w kontekście podsumowania sezonu. Ubiegły rok, 30-lecie klubu, początek, inauguracja tego sezonu, który w zasadzie właśnie się zakończył. No i kurczę, jedyne co tak naprawdę przychodzi mi do głowy, to co to był za sezon tak naprawdę. Ten początek był dość trudny, ale im później, tym było lepiej. No i piękna wisienka na torcie, jaką jest brąz podczas Europe Trophy. Jak mógł pan podsumować właśnie trochę, co się w tym sezonie działo?
0: No to trzeba przyznać obiektywnie, że te początki tego sezonu były bardzo trudne. Zdawaliśmy sobie sprawę, że przystępujemy z dużo niższym budżetem. Dodatkowo już na początku sezonu, 16 października, Kuba Masłowski uległ poważnemu urazowi. Ta kontuzja wykluczyła go z gry do końca sezonu. No i to były naprawdę trudne momenty, bo w tym październiku drżeliśmy o to, czy uda nam się utrzymać na parkietach pierwszej ligi. Wojtek Iwasyszyn, który przez wiele lat był liderem trzeciej ligi, ze względu na tą kontuzję został przeniesiony do pierwszej drużyny. My nie mieliśmy już wtedy za wielu takich celów, które chcemy zrealizować. Bardziej skupiliśmy się na tym, żeby po prostu ten sezon się odbył, żebyśmy zajęli pierwsze pewne miejsce w kwestii utrzymania. To było miejsce 7. To był nasz cel wtedy tak naprawdę. A ta atmosfera, to zaangażowanie wielu osób pomogło, że zrobiliśmy gigantyczne sukcesy. Przyznam szczerze, że przed tym sezonem mieliśmy pewnie jakieś ambicje ze względu na 30-lecie klubu, ale ja nie sądziłem, że tyle nam się uda osiągnąć, bo to naprawdę jest... My co roku sobie bardzo wysoko stawiamy tą poprzeczkę, ale myślę, że w tym roku ta poprzeczka powędrowała jeszcze wyżej, bo pomimo tych problemów ze składem zajmujemy drugie miejsce na koniec sezonu pierwszej ligi. Gramy 4 lata w pierwszej lidze, 4 lata zajmujemy drugie miejsce. To jest sezon, gdzie ja na pewno najbardziej to drugie miejsce doceniam, bo wiedzieliśmy, jak trudnej sytuacji byliśmy i udało nam się to mimo wszystko zrealizować. Ta absencja Wojtka też sprawiła, że w trzeciej lidze mieliśmy troszeczkę inny skład i tam trzecia liga zajmuje bardzo dobre 4. miejsce. To jest świetny wynik. Nasi wychowankowie awansowali w poprzednim sezonie z 6. do 5. ligi. Teraz awansowali, wygrywając wszystkie 16 spotkań w sezonie, awansowali do 4. ligi. Więc my sportowo, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, nie mogliśmy zrobić więcej. Po prostu wycisnęliśmy ten sezon na 100%, biorąc pod uwagę tą trudną sytuację, bo tam były też inne kontuzje, inne urazy. To naprawdę jest świetny, świetny wynik. No i dokładamy kolejne ważne sukcesy. Przede wszystkim po raz 6. wygrywamy w Wielkopolsce Wojewódzki Puchar Polski, co pokazuje, że nie jest to przypadek. Robimy to konsekwentnie od wielu lat. Tak naprawdę w ostatnich 7 edycjach 6 razy to my wygraliśmy. Więc tutaj duże słowa uznania dla chłopaków, szczególnie, że teraz w Wielkopolsce mamy również inny zespół, który rywalizuje na parkietach pierwszej ligi. No i dokładamy tą wisienkę na torcie, czyli to Europe Trophy. Dla nas samo wygranie tego turnieju w Tallinie w styczniu to była duża rzecz, bo pamiętamy, jak rok wcześniej przegraliśmy jednym setem awans. Natomiast teraz wygrywamy bardzo pewnie ten turniej w Tallinie. Teraz wszyscy patrzą na to, że mamy 3. miejsce i to jest gigantyczny sukces, bo jako drugi klub polski zajęliśmy w Europe Trophy miejsce na podium. Tylko my i drużyna Sukedniowa może się tym poszczycić. No ale też wiemy, jak trudnych okolicznościach się to działo, bo przegrywamy zdecydowanie mecz pierwszy w grupie z drużyną z Serbii, z Beocina 0-3 i tak naprawdę przed meczem z Włochami, z wiceliderem włoskiej Serie A, wiedzieliśmy, że musimy wygrać 3-0. W tej drużynie występują byli reprezentanci Włoch Andrea Pupo i Marco Capuccio i wiedzieliśmy, że to jest praktycznie nierealne, żeby to zrealizować, ale wierzyliśmy w to i wygrywamy ten mecz z Włochami 3-0, wyrzucając ich z całego turnieju, bo oni odpadli w grupie, co było gigantyczną sensacją, bo Włosi byli rozstawieni z numerem 2 przed tym turniejem. My mogliśmy, tam jedna piłeczka zadecydowała o tym, że mogliśmy też odpaść z tej grupy, a my tą grupę przeszliśmy z drugiego miejsca, pierwsze miejsce drużyna z Serbii, drugie miejsce my, trzecie Włosi, którzy nie kryli swoich aspiracji, że chcą w tym turnieju powalczyć o medal. Także bardzo trudne tutaj te początki tej grupy. Później wygrywamy z drużyną z Malty, ale tam było dwóch Szwedów plus zawodnik, który teraz w najnowszym rankingu jest na 147 miejscu w Polsce, w świecie. Irańczyk, który wiele lat już na tych europejskich parkietach rywalizuje. I my po bardzo zaciętym meczu wygrywamy z tymi zawodnikami 3-1. Później trafiamy na w półfinale na 20. drużynę europejskiego rankingu na Panathinaikos Ateny, który już w przeszłości wygrywał Europe Trophy. Przegrywamy w walce 3-1. Na pewno możemy być zadowoleni z tego meczu. No i w meczu o brąz gramy po raz drugi z drużyną z Beocina, z którą dwa dni wcześniej przegraliśmy zdecydowanie. Teraz to my wygrywamy bardzo pewnie 3-0, nie tracąc jednego seta w tej całej rywalizacji. Więc myślę, że ta Europe Trophy to jest takie idealne podsumowanie tego, jak to często u nas wygląda, że te sukcesy często rodzą się w bólach, często naprawdę kosztują nas bardzo dużo czasu, zaangażowania, siły, ale później koniec końców my przywozimy bardzo dobre wyniki, bo to nie jest tylko kwestia tego sezonu, ale jakby spojrzeć na poprzednie sezony, to również osiągaliśmy bardzo dużo sukcesów. A taką rzeczą, którą myślę, że dokładamy jeszcze kolejną, to są coraz większe sukcesy dzieci i młodzieży. W tym roku nasi wychowankowie zajęli drugie miejsce w Wielkopolsce w Mistrzostwach Szkół Podstawowych. Niedawno byliśmy naprawdę o krok od medalu Mistrzostw Wielkopolski Kadetów. Czwarte miejsce ostatecznie po bardzo dobrym turnieju z naszej strony. Przywozimy multum medali z Mistrzostw Południowej Wielkopolski. No i tak jak już wcześniej powiedziałem, ten zespół oparty o wychowanków notuje 2 awanse z rzędu. Więc czy sportowo mogliśmy coś zrobić więcej? W moim przekonaniu chyba nie. Mam wrażenie, że ja jestem z tego sezonu bardzo zadowolony. Wiem też, ile kosztował nas, ale wiem, że było warto, że naprawdę osiągnęliśmy sukcesy, które zapisały się w historii tutaj naszego klubu, ale też ostrzeszowskiego sportu, bo myślę, że takiego sukcesu, jak zrobiliśmy w tym roku, w tym Europe Trophy, to niestety, ale przez wiele lat nie będzie i że to jest na pewno rzecz, z której możemy być dumni, bo to była taka piękna wisienka na torcie na ten sezon z okazji tego 30-lecia. Jesteśmy z tego dumni. Na pewno to będą rzeczy, które kiedyś będziemy wspominać z łezką w oku, bo nikt nigdy nie marzył o takich sukcesach w Ostrzeszowie. Trzeba pamiętać, że jeszcze 7 lat temu występowaliśmy na parkietach trzeciej ligi, a teraz jesteśmy czwarty rok na parkietach pierwszej ligi i dodatkowo mała miejscowość z Wielkopolski rywalizuje chociażby z takimi potęgami jak Panathinaikos Ateny, więc no to jest duża, duża sprawa i na pewno doceniamy ten sezon bardzo, a jeszcze jest kilka startów dzieciaków i myślę, że oni tam nie powiedzieli ostatniego słowa i że będzie można o kolejnych sukcesach w tym sezonie jeszcze napisać.
1: Patrzę się na waszą historię i na to, co pan mówi, no to chyba dla UKS-ów jest nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Takie mam czasami wrażenie, że faktycznie po każdym sobie sezonie mówię, że kurczę, już chyba zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, a my tam dokładamy co roku coś więcej i to jest takie na maksa pozytywne, że nie można powiedzieć w naszym przypadku jakiejś stagnacji. Cały czas jest to rozwój i mam nadzieję, że to dalej będzie w ten sposób szło, bo naprawdę te sukcesy drużyn ligowych to jedno, ale to jak teraz wygląda ta akademia, jak ci chłopcy i też dziewczęta ciężko pracują, to jest bardzo motywujące i myślę, że oni też przyniosą nam wiele sukcesów w przyszłości.
1: Myślę, że przyjdzie jeszcze moment, kiedy o tym przyszłym sezonie będziemy rozmawiać, ale wracając do poprzedniego, wysoki poziom, wielu też nowych, z tego co dobrze kojarzę, rywali, czy któryś zaskoczył?
0: Znaczy na pewno taką drużyną, która w tej pierwszej lidze ewidentnie odstawała od reszty, to było BKS Stal Bielsko-Biała. To była drużyna, która prezentowała równy, stabilny poziom przez cały sezon. Nam się udało z nimi raz zrealizować zremisować 5-5 w pierwszej rundzie. Natomiast trzeba sobie obiektywnie powiedzieć, że to była drużyna zdecydowanie najlepsza. Jakby spojrzeć na tą rywalizację w tym roku, to była najbardziej równa liga.

0: jaką kiedykolwiek ja widziałem. Bardzo dużo zespołów wybiło punkty i dlatego też zajęliśmy to drugie miejsce. Bardzo solidnie punktowaliśmy od stycznia, naprawdę ta nasza forma była w tej drugiej części sezonu bardzo wysoka, ale przez to, że było dużo wyrównanych drużyn. Frysztak, MAZ Rzeszów, Politechnika Rzeszowska, ZKS Zielona Góra i nawet te doły tej tabeli, które walczą o utrzymanie, Borucin, Czechowice Dziedzice, Grodzisk Mazowiecki, to tam byli zawodnicy, którzy dysponowali dużym potencjałem, tak jak chociażby Michał Gablas, który do nas trafi, i nie było łatwych punktów w tej lidze. Czasami było tak, że był jakiś zespół, który odstawał negatywnie od reszty, natomiast w tym roku było tak, że każdy, praktycznie z każdym mógł zrobić punkty, licząc oczywiście tej bielsko-białej, która bardzo solidnie i bardzo konsekwentnie punktowała. To drugie miejsce to jest duża zasługa nasza, bo przez długi czas mieliśmy szóste, piąte miejsce. Natomiast też trzeba sobie obiektywnie powiedzieć, że ci nasi konkurenci, jeżeli chodzi o drugie miejsce, jak właśnie Frysztak czy Zielona Góra, pogubiła sporo punktów na koniec sezonu i dzięki temu ta dobra lokata. Więc doceniamy swoje starty, ale mamy też świadomość tego, że rywale nam trochę w tej końcówce kolokwialnie mówiąc pomogli.
1: Co nie zmienia faktu, że cel wykonany osiągnięty w 150%.
0: Zdecydowanie tak, nas każde miejsce od siódmego wzwyż satysfakcjonowało po kontuzji Kuby Masłowskiego, więc to drugie miejsce to jest zdecydowanie sukces ponad miarę, mam wrażenie.
1: Jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy, wspominał Pan o tym, że najprawdopodobniej ten nowy sezon nie będzie już rozgrywane na Solce Piasta. Na jakim etapie jesteśmy teraz?
0: Bardzo jest to prawdopodobne. Jesteśmy przed procesem licencyjnym, jeżeli chodzi o kolejny sezon, ten 2026-2027. I istnieje możliwość, że ta Solka Piasta nie zostanie dopuszczona do rozgrywek pierwszej ligi. Dlatego szykujemy takie wyjście awaryjne z tej sytuacji. Jeżeli nie będziemy mogli grać na Piaście, to mecze w przyszłym sezonie będą odbywały się w zespole szkolno-przedszkolnym w Rojowie. Nowoczesna hala, na pewno dużo większa, spełniające wszystkie wymogi, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, więc no, czekamy na ostateczną decyzję. Myślę, że w tym momencie, gdybym miał powiedzieć, to dużo bardziej prawdopodobne jest to, że będziemy występować w Rojowie. My już wstępnie sobie przygotowujemy, co powinniśmy jeszcze ze swojej strony zrobić, żeby ta sala była idealnie przygotowana na te mecze pierwszej ligi i w tym kierunku raczej zmierzamy. Zależałoby nam jako stowarzyszenie, żeby zostać w Piaście, bo to bardzo duża tradycja, historia naszych występów, ale zdajemy sobie sprawę, że ze wstępnych konsultacji z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego raczej ta sala nie będzie spełniała wymogów i wtedy skupimy się na tym, żeby ta sala w Rojowie była jak najlepiej przygotowana na nasze mecze, żeby kibice czuli się jak najlepiej. Myślę, że ten duży, nowoczesny obiekt daje nam też spore możliwości, więc pewnie będzie troszeczkę smutno, jeżeli nie będziemy mogli wrócić na Piasta, ale widzimy też perspektywy w tej sali w Rojowie.
1: Kiedy mniej więcej wy jako klub, a także my jako kibice poznamy tą informację, gdzie?
0: Myślę, że do końca lipca będzie ten temat zamknięty i już wtedy definitywnie będziemy mogli powiedzieć, czy gramy w Rojowie, czy jednak uda nam się jeszcze zostać na sali Piasta.
1: Okej, w kontekście też przyszłego sezonu klasycznie zawsze rozmawia się o budżecie. Czy wasz klub też można w jakikolwiek sposób wesprzeć?
0: No właśnie, to jest rzecz, która chyba w tej całej działalności boli nas najbardziej. To jest najtrudniejszy temat, o którym tutaj rozmawiamy, że odnosimy mnóstwo tych sukcesów, a niestety z tymi finansami bywa różnie. Jesteśmy klubem w pełni wypłacalnym i mogą to wszyscy nasi zawodnicy przyznać, że działamy bardzo zorganizowanie i myślę, że oni nie mogą złego słowa na nas powiedzieć. Natomiast pewnie moglibyśmy robić więcej dla dzieciaków, moglibyśmy też osiągać jeszcze większe sukcesy, gdybyśmy mieli to finansowanie lepsze, a może bym powiedział, że bardziej złożone. Bo w tym momencie jesteśmy oparci o tak naprawdę dwa podmioty. Jest to wzorowa i nieoceniona współpraca z miastem i gminą Ostrzeszów oraz od wielu, wielu lat możemy liczyć na naszego sponsora popularnego, pana Zdzisława Poprawę. Natomiast chciałoby się, żeby tych firm zaangażowanych w ten proces było więcej. Myślę, że jako klub pokazaliśmy przez te wiele lat, że potrafimy osiągać sukcesy, że wiemy, jak to robić, że potrafimy też zadbać o naszych sponsorów. Mamy szeroką ofertę sponsorską i naprawdę my już nie tylko reprezentujemy Ostrzeszów na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej, ale tak naprawdę Ostrzeszowie jest już głośno w tenisowym świadku w całej Europie, więc myślę, że jest sporo argumentów, które my możemy dać, żeby ten sponsor był zadowolony, żeby ta osoba widziała faktycznie, że te pieniążki tutaj na nas mają sens, że my wiemy, jak to zagospodarować, ale to nie jest też tylko tak, że mogą nas wesprzeć osoby, które mają duże biznesy, duże firmy. To jest też oferta ukierunkowana dla osób fizycznych, które utożsamiają się z naszym projektem, a jest takich osób coraz więcej. Mamy Patronite,

0: gdzie można wesprzeć naszą działalność, już kilka osób to robi i tam, jeżeli będzie się cyklicznie, nawet małymi kwotami wspierać nasze stowarzyszenie, to można liczyć na szereg bonusów, takich jak chociażby trening z pierwszoligowcem, wspólny wyjazd na mecz, gadżety, czy wiele innych bonusów, które wynikają z tego. I myślę, że tam mamy kilka osób, które nas teraz wspierają, a liczymy, że to, że tak dużo osób jest przy naszym klubie, sprawi, że tych osób będzie coraz więcej, bo to jest troszeczkę tak, że my mamy bardzo duży klub, a niestety jest to na barkach kilku tylko osób i jest to dosyć trudne. Ja sam wiem, jak na przykład teraz ten sezon dobiega końca, jak bardzo wyczerpujący, jak bardzo angażujący jest to przedsięwzięcie. Dlatego chcielibyśmy, żeby to było na bardziej profesjonalnych warunkach, jeżeli chodzi o finansowanie. Chcielibyśmy mieć lepszy komfort pracy, a nie co sezon drżeć o to, czy my w ogóle będziemy w stanie wystartować w rozgrywkach. Jesteśmy jak gdyby klubem, który pokazał przez wiele lat, że jesteśmy bardzo wiarygodni, bardzo rzetelni w tym, co robimy i chciałoby się, żeby ta sytuacja finansowa była spokojna, bo jeżeli mam powiedzieć, co najbardziej mi przeszkadza albo co najbardziej jest takie męczące, no to jest to zdecydowanie finansowanie w naszym klubie. Jest to taka bardzo trudna kwestia, która co roku wraca jak bumerang, co roku mamy z tym problemy i co roku liczymy, że to się w końcu zmieni.
1: Czy marzeniem jest, bo sportowo ten poziom już jest, a marzeniem jest Superliga w kontekście właśnie też tych pieniędzy, żeby było stać UKS Piast, Poprawa, Ostrzeszów na to, żeby na tych parkietach superligowych zagrać?
0: My rok temu byliśmy blisko sportowo tej Superligi, naprawdę blisko. My tam przegraliśmy jeden mecz decydujący z Kielcami, które ostatecznie awansowały do Superligi i my wtedy wiedzieliśmy, że nie mamy tego finansowania, więc czy ta Superliga byłaby fajna w Ostrzeszowie? Myślę, że wiele osób by się z tego cieszyło i to byłaby duża gratka, że po dziesiątkach lat do Wielkopolski wróciłaby najwyższa klasa rozgrywkowa, ale no w tym momencie musimy mieć zapewnione rozsądne finansowanie, oparte o wiele podmiotów. Jeżeli tego nie będziemy mieć, to niestety na pewno nie wejdziemy do tej Superligi tylko po to, żeby narobić długów, czy żeby spaść z hukiem. Będziemy na pewno walczyć w każdym meczu o jak najlepszy wynik. Myślę, że już kibicom to nieraz pokazaliśmy. Natomiast no, mamy teraz taki okres, gdzie

wcześniej składane reklamacje bądź odpowiedzi na te reklamacje, zdjęcia produktów czy jakichś wyników pracy, jeżeli umowę o dzieło. No i siadamy sobie, omawiamy temat, tak? Oczywiście sprawę rozpatrujemy chronologicznie od początku, sprawdzamy, gdzie nastąpił pierwszy kontakt konsumenta z przedsiębiorcą produktu, dokładnie jak najbardziej. Oczywiście, jeżeli chodzi o zakupy stacjonarne, dużych zagrożeń nie ma, bo my widzimy, co kupujemy. Natomiast problem się pojawia z zakupami na odległość, tak? Czyli przez internet. 99% zakupów na odległość odbywa się przez internet i tutaj jest pewnego rodzaju problem, gdzie ktoś skuszony na przykład tanią ceną i ładnym zdjęciem klika w pośpiechu, wyraża wszystkie zgody na wszystko, przelewa pieniądze i później się okazuje, że na przykład w ogóle nie dostaje towaru, albo dostaje towar zupełnie odbiegający od jego wyobrażenia, co on kupił, tak? I później się na przykład pojawia problem następny, gdzie jeżeli mamy na przykład przedsiębiorcę, który działa legalnie i zakupiliśmy coś na odległość przez internet, wtedy wiadomo, możemy odstępować od umowy, możemy reklamować ten produkt. Problem się pojawia następny, gdy nie sprawdzimy tej strony dokładnie internetowej. Bardzo często się zdarza, że niestety ludzie szukają w różny sposób zarobku i są tacy ludzie, którzy po prostu tworzą fikcyjne strony, oferują pewne produkty, ludzie zamawiają, płacą te pieniądze i nigdy te produkty do nich nie docierają. Później strona znika i się okazuje, że nie można namierzyć kogoś, kto nam to sprzedał i te pieniądze zabrał. To już nie jest sprawa w tych dużych sprawach konsumentów, to jest sprawa wyzgłoszenia na policję. Także przed zakupami jest taka porada, gdzie zakupujemy coś przez internet, sprawdzić tą stronę internetową dokładnie, czy są tam jakieś dane tej firmy, która tą stronę, że powiem, obsługuje i sprzedaje ten towar, sprawdzić w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy taka firma faktycznie istnieje, czy tam są podane te numery NIP, REGON czy KRS. Jeżeli jest strona wiarygodna, nawet możemy się pokusić o to, żeby zadzwonić tam, gdzie na tej stronie jest podany numer telefonu. Czy możemy się tam dodzwonić, czy możemy z kimś porozmawiać, czy to wszystko jest autentyczne, prawdziwe i legalne. Bo czasami wystarczy zadzwonić na ten numer telefonu, który widnieje na stronie internetowej. Jeżeli ktoś już nie odbiera, to może być sygnał, że okej, to może to być coś nie tak. Bo później, jeżeli zamówimy ten towar, przelejemy pieniądze, nie dostaniemy tego towaru albo dostaniemy totalnie jakiś odbiegający towar od tego, co myśleliśmy, że zamawiamy, wtedy może być za późno gdzieś tam dzwonić czy pisać, a strony czasami znikają. Kolejny problem z tymi zamawianiem przez internet jest taki, że często strony internetowe w języku polskim, tak naprawdę firma działa zupełnie w innym kraju, a ma stronę internetową w języku polskim i też jest później problem z reklamacjami, tak? A tutaj oczywiście jest prawo Unii Europejskiej, natomiast te postępowania są później dosyć problematyczne. Także tutaj więcej porad jakby takich i pułapek jest przy zakupach przez internet. Natomiast przy takich zakupach stacjonarnych to główna jakby taka rada, żeby sprawdzać dokładnie, co kupujemy i przy zamawianiu tego typu produktów jak meble czy cokolwiek, gdzie ta specyfika jest istotna, te wymiary są istotne, ten materiał, z którego ta rzecz jest zrobiona, żeby to wszystko ujmować albo w zamówieniu, albo po prostu wpisywać umowy i to wyszczególniać, co z czego ma być zrobione i tak dalej, żeby później jakby, jeżeli reklamujemy, bo nam się coś nie podoba, bo nie było tego, sprzedawca później uważa, że ale umawialiśmy się na coś takiego. Forma pisemna jednak, czyli w formie pisemnej to wszystko zapisywać, takiego typu zamówienia, żeby później nie było niespodzianek, że dostaliśmy coś innego niż zamówiliśmy, a sprzedawca mówi, że przecież to właśnie było zamówione. Nie mamy tego dowodu w postaci umowy, gdzie to wszystko powinno być szczegółowo opisane. Może jeszcze taka informacja dotycząca, bo to są też częste umowy i ja się z tym stykam w pracy. To są właśnie wszelkie rodzaje te usługi remontowe. Kiedyś to było jako prawo budowlane, umowy o... Właśnie nie chcę się w to zagłębiać. W każdym razie są to wszelkie możliwe umowy. To są umowy o dzieło właściwie, gdzie zlecamy komuś właśnie wymianę dachu, wymianę podłogi, pomalowanie mieszkania, wymianę okien. Wszystkie takie możliwe usługi remontowe czy jakieś instalacji. Tutaj to nie jest taka prosta umowa, jak wchodzimy do sklepu, kupujemy, płacimy pieniądze i dostajemy paragon, który jakby potwierdza tą zawartą umowę, nie? Sprzedaży. Tutaj trochę trzeba się natrudzić i trzeba sporządzić umowę pisemną. Trzeba pisemną umowę sporządzić i w tej umowie dokładnie zawrzeć, co my zlecamy komuś, w jakim terminie to ma być wykonane, bo też widziałem umowy, gdzie nie ma terminu i człowiek później na przykład mówi, że umawialiśmy się ustnie, że miało być zrobione do końca kwietnia, jest połowa czerwca. Ja czytam umowę, a w umowie tego nie ma. Oczywiście wtedy wiadomo, zgodnie z prawem cywilnym, taki konsument może złożyć wezwanie do wykonania zobowiązania w terminie określonym, 14 dni najczęściej i wtedy, jeżeli w umowie jest brak terminu wykonania czegoś, to sami ustalamy tym wezwaniem, tak? Druga rzecz, w tej umowie często są na przykład kwestie właśnie kar umownych za opóźnienie.

którego konsumenci w ogóle nie ujmują, wymowa, a to jest na ich korzyść, tak? Czyli to jest taki bug na przedsiębiorcę, że zlecam wymianę okien i ma to być zrobione w ciągu miesiąca, a za każdy dzień opóźnienia będzie mi płacił karę wymowną, tak? Oczywiście przedsiębiorcy znają się na tym i tego unikają, ale dlaczego konsument nie miałby sporządzić umowy na swoją korzyść? Oczywiście pierwszy punkt wyjścia jest taki, że warto z tym przedsiębiorcą, z tą firmą, która ma coś dla nas wykonywać, umówić ten termin, czy ufać komuś na słowo, tutaj raczej nie jestem zwolennikiem takiego zaufania. Oczywiście to przelewasz napis na papiery, tak? Napis w piśmie, w formie pisemnej, gdzie na wszystko umowy spisywać i ustalać te terminy. Oczywiście, jeżeli ktoś nie jest w stanie się wyrobić z tym terminem, a nam się bardzo spieszy z tym wykonaniem, wtedy możemy odstąpić od tej umowy, tak? Możemy w umowie na przykład zawrzeć taki punkt, że jeżeli na przykład nie zostanie wykonana ta praca w terminie ustalonym, to wtedy na przykład konsument ma obowiązek złożyć na przykład pisemne wezwanie do wykonania zobowiązania i wyznaczyć dodatkowy termin. Zresztą tutaj takie przepisy wynikają z kodeksu cywilnego, gdzie jakby to jest wezwanie do wykonania zobowiązania z wyznaczeniem takiego ostatecznego już granicznego terminu i jeżeli w tym terminie to nie zostanie wykonane, to wtedy jest odstąpienie od umowy i zwrot wzajemnych świadczeń, czyli jeżeli na przykład zapłaciliśmy jakąś zaliczkę i ktoś miał na przykład 30% zapłaty za to, co ktoś miał zrobić do końca miesiąca, a już upływała połowa następnego miesiąca, wtedy no, piszemy, że no, wezwanie do wykonania zobowiązania w terminie do tej daty pod warunkiem, pod rygorem, przepraszam, odstąpienia od umowy i zwrotu tego, co Państwo otrzymaliście, czy ta firma tych pieniędzy już na coś spożytkowała. To są już kwestie indywidualne. Jeżeli ktoś chce czekać, tak, to ja jednak też zalecam tą cierpliwość, bo naprawdę nie chcę bronić jakoś specjalnych przedsiębiorców, ale bywa różnie i faktycznie ten przedsiębiorca czasami no, nie jest w stanie z czymś się wyrobić. Są jakieś okoliczności typu, czy pracownik zachorował, czy jest jakaś okoliczność faktycznie, której nie da się przeskoczyć i gdzieś ten termin się przesuwa. To wszystko w granicach rozsądku, tak? Jeżeli mam wymienić te okna do końca na przykład czerwca, tak? Umowę zawarłem w kwietniu, to tak naprawdę no, powiedzmy dałem komuś ponad 2 miesiące na wykonanie i ktoś na przykład informuje mnie przed upływem tego terminu, że nie będzie w stanie tego zrobić, bo nastąpiły jakieś okoliczności i zrobi to do połowy lipca. Jeżeli mi się nikt nie spieszy, nie walczmy o ten termin, tak? Te 2 tygodnie ekstra. Także to jest takie polubowne wyjście do kogoś, tak? Jeżeli ktoś nie jest w stanie tego zrobić, to dajmy ten ekstra czas. Chyba, że nam się naprawdę jakoś bardzo super spieszy, no to wtedy jest też problem, bo trzeba poszukać innego wykonawcy, tak? I to też jest znowu problem, bo on też ma i już nam nie zrobi. Czy generalnie to jest kwestia znalezienia dobrej firmy, sporządzenia pisemnej umowy, bo jeżeli umawiamy się ustnie, a co gorsza płacimy do ręki takiemu przedsiębiorcy pieniądze, to są bardzo duże problemy. Czyli

poszukać innego wykonawcy, tak? I to też jest znowu problem, bo on też ma i już nam nie zrobi. Czy generalnie to jest kwestia znalezienia dobrej firmy, sporządzenia pisemnej umowy, bo jeżeli umawiamy się ustnie, a co gorsza płacimy do ręki takiemu przedsiębiorcy pieniądze, to są bardzo duże problemy. Czyli

0: tendencja była i ktoś udzielał jakiejś odpowiedzi, który się zadeklarował, że na przykład przesuwamy termin wykonania do następne dwa tygodnie. I wtedy mamy to napisane i SMS też może być w takiej sytuacji dowodem, nie? Także wszystko w formie pisemnej. No i jeżeli nam się bardzo spieszy, albo na przykład już wiemy, że no, ta firma nie będzie w stanie tego wykonać, a mamy zarobienie kogoś, kto czeka, aby nam to zrobić, no to wtedy wezwanie ostateczne do wykonania zobowiązania i odstąpienie od umowy, wtedy możemy sobie wziąć żeby inną firmę, żeby nam to zrobiła. Ale nie być przede wszystkim też dyplomatycznie podejść do tematu, nie? Zupełnie nie wchodzić w kłótnie, w jakiś konflikt z przedsiębiorcą, z którą dyplomatycznie po prostu ustalić jakiś termin, rzeczowa rozmowa, no, zawsze lepiej się kończy niż kłótnia. No i to chyba tyle tak naprawdę w tym temacie.
1: A w jakich przypadkach my jako konsumenci możemy odstąpić od zawartej umowy bądź złożyć reklamację?
0: No też rozłożony temat, może bym zaczął od klasycznej umowy, czyli powiedzmy od umowy sprzedaży. Jeżeli kupiliśmy produkt w sklepie stacjonarnym, to tu musimy rozróżnić. Obecnie, że ustawa wprowadziła sprzedaż na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli możemy zakupić towar na trzy sposoby. Możemy iść do sklepu i zakupić. Wtedy odstąpienie od umowy tak naprawdę przysługuje nam w sytuacji, gdy ten sprzęt nam się zepsuje, albo po prostu wykryjemy, że jest w jakiś sposób wadliwy, złożymy reklamację i ta reklamacja na przykład nie zostanie wykonana w określonym terminie, albo zostanie wykonana i nam się to ponownie zepsuje, to wtedy możemy złożyć odstąpienie od umowy, czyli rezygnujemy, chcemy zwrot pieniędzy. To jest pierwsza sytuacja, pierwsza sprzedaż. Druga sprzedaż to jest na przykład sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli ktoś przyjeżdża na tak zwane pokazy, bądź przedstawiciel firmy przyjeżdża do nas do domu i zawieramy umowę sprzedaży. Najczęściej to jest sprzęt jakiś typu fotowoltaika czy pompy ciepła, że my nie jedziemy do siedziby firmy, tak, 100 km, tylko przyjeżdża przedstawiciel do nas do domu. To jest wtedy umowa sprzedaży zawarta poza lokalem przedsiębiorcy. Wtedy od tej umowy możemy odstąpić, czyli zrezygnować, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Czyli przyjeżdża do mnie przedstawiciel firmy, zawieramy umowę sprzedaży pompy ciepła, a ja po 10 dniach stwierdzam, że to jednak nie była dobra decyzja, ja tego nie chcę kupić. To ja składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Mam na to 14 dni, bez podawania przyczyny. Nie musi być żadnej wady, nic nie musi być. Zresztą przedsiębiorca i tak nam tego nie, że tak powiem, nie przywiezie tego sprzętu, dopóki nie upłyną te 14 dni, bo przedsiębiorca też się chce upewnić, że na pewno nie odstąpiliśmy od tego, żeby nie jeździć tą z powrotem i nie odbierać później tego towaru, także to jest inne odstąpienie od umowy. Pierwsze było na zasadzie reklamacji, że tak powiem, źle zrealizowanej. Drugie jest odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy 14 dni, umowy przez internet. To jest to samo, tak? 14 dni, to jest z tym, że to jest umowa zawarta na odległość, taka jest definicja, ponieważ nikt do nas nie przyjeżdża, tak? Ale jednak coś kupujemy na odległość, najczęściej przez internet i wtedy to jest taka sama sytuacja. Powiedzmy, że kupuję laptopa, który przysłano mi, tak? Odebrałem go na przykład 10 dnia miesiąca, leży sobie w kartonie przez 10 czy 12 dni, w dniu 13 od zakupu stwierdzam, że jednak tego laptopa nie potrzebuję, nie chcę, to był chybiony strzał, tam gdzieś w promocji kupię dwa razy taniej, nie chcę tego, mam 14 dni, czyli tego 14 dnia po prostu odsyłam, tak? Odstępuję od umowy. Z tym, że przy odstępowaniu umowy tych towarów zamówionych na odległość musimy niestety my ponieść jako konsumenci te koszty odsłania, tak? Czyli to są różne rodzaje odstąpienia od umowy. Pierwszy w trybie z powodu reklamacji, drugi z powodu tego, że mamy takie prawo w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Są też tak zwane umowy zawierane na tak zwanych pokazach, tak? Najczęściej to jest tak, że firma, która trudni się sprzedażą przeróżnego sprzętu, RTV, AGD, jakichś zdrowotnych przedmiotów. Najczęściej są to oferty skierowane do ludzi starszych, którzy nie pracują, często są na emeryturze i że takie firmy celują wręcz w takich klientów. Wtedy możliwość odstąpienia od umowy wynosi 30 dni. Także znowu powiedzmy, że jest pewien pokaz, przychodzi kilkanaście osób, pan czy pani z przedstawiciel firmy, która sprzedaje takie produkty, pokazuje te produkty, jak to działa, jakie urządzenia RTV, AGD. Najczęściej w sumie gospodarstwa domowego ktoś się decyduje na taki zakup przy okazji takiego pokazu, bo on wtedy ma 30 dni i nawet tego 30 dnia może stwierdzić, że kurczę, faktycznie popełniłem błąd, ja tego nie chcę, tak? Ja tego nie potrzebuję, tak? Ktoś mnie tu namówił i się dałem namówić, a tak naprawdę tego nie chcę. Wtedy mogę odstąpić od umowy też, nie? Także terminy odstąpienia od umowy są różne w różnych trybach.
1: To teraz bezpośrednio, jeżeli chodzi już o powiat ostrzeszowski. Mhm. Czy mieszkańcy często korzystają z usług Rzecznika Praw Konsumenta i z jakimi sytuacjami najczęściej przychodzą na podstawie tak jakby danych z ubiegłego roku?
0: No uważam, że na pewno korzystają, tak? Uważam, że jest tych konsumentów coraz więcej. Najczęściej są to oczywiście telefoniczne, ten kontakt telefoniczny, także przychodzą, niektórzy przychodzą, jeżeli umówimy się na spotkanie,

0: Jeżeli wystarczy porada przez telefon, to oni wiadomo, że już nie przychodzą tutaj do biura. Ale uważam, że jest duże zainteresowanie, jest też ta świadomość, że rośnie, tak? Świadomość rośnie tego, że są te prawa konsumenta, można dużo na tym zyskać. Jest rzecznik konsumentów, który pomaga i uważam, że z roku na rok tych konsumentów jest coraz więcej. Ta świadomość tych praw też jest coraz większa. Natomiast jeżeli chodzi o takie statystyki, powiedzmy z poprzedniego roku, no to myślę, że to było ponad 300 porad, tak? I też to są porady jakby jednorazowe, gdzie ktoś zadzwonił, chciał zadać pytanie, dostał odpowiedź, też jest powiedzmy porada, ale też w toku sprawy na przykład też ktoś dostaje porady, bo powiedzmy dzwoni osoba, która chce zareklamować jakiś sprzęt i ja daję tej osobie tą poradę prawną, w jakim trybie złożyć reklamację, w jakiej formie, czyli w formie pisemnej, w trybie niezgodności towaru z umową, bezpośrednio wobec sprzedawcy i tak dalej. I powiedzmy, że taka osoba nawet dostaje wzór, albo po podaniu danych sam jej sporządzam reklamację, która później sobie ta osoba gdzieś tam dostaje mailem, drukuje, podpisuje i sobie taką reklamację składa. Taka osoba może do mnie już nigdy nie wrócić, bo ta reklamacja może się udać. Natomiast może się tak zdarzyć, że ta reklamacja zostanie odrzucona. Więc taka osoba do mnie wraca, tak? Powiedzmy. I kontynuujemy, że tak powiem, sprawę. Wtedy ja wstępuję do sprawy w imieniu tego konsumenta. Piszę do tego przedsiębiorcy z pewnymi żądaniami, czego się domagamy w przypadku braku spełnienia żądań, udzielenia odpowiedzi i podjęcia jakiegoś stanowiska, czy wyjaśnień w sprawie. Także czasami jak gdyby jeden konsument otrzymuje kilka porad w terminie, w okresie kilku miesięcy, ponieważ sprawa jest w toku i też nie zagłębiam się jakby na kolejne etapy sprawy, żeby wyjaśniać na etapie reklamacji na przykład konsumentowi, czym jest odstąpienie od umowy, bo to nie jest ten etap, tak? To jest dopiero etap reklamacji, więc to też jest tak etapowo. Te porady są jakby od początku tego procesu, od zakupienia towaru, od pierwszej reklamacji, też często do wniesienia sprawy do sądu, bo też się sprawy, też ludzie do sądu kierują te sprawy w sytuacji, gdy nastąpi odstąpienie od umowy, a przedsiębiorca nie chce zwrócić pieniędzy. Wtedy też jest pozew o zapłatę, także ta, powiedzmy, pomoc konsumentom tak naprawdę jest dosyć szeroka, bo to są nie tylko porady, to są spotkania, analiza dokumentów, analiza umów, analiza korespondencji konsumenta z przedsiębiorcą, gdzie to też czasami nastęcza tyle problemów, gdzie po analizie dokumentów też trzeba zadzwonić do tego konsumenta i to potwierdzić wszystko, co zostało napisane, obmyślić jakąś strategię działania, a czasami nawet ostatecznie jest pisany pozew do sądu. Tak? Gdzie to wszystko trzeba, że powiem, poskładać w jedną całość. No z tego tytułu, że jestem też radcą prawnym pracy kancelarii, to mi te pozwy jest w miarę łatwo pisać. Tak? Nie wiem, jak jest w innych starostwach, ale powiedzmy, to już jest taki zaawansowany etap pomocy, gdzie raczej rzecznicy praw konsumentów takiej ilości spraw do sądów że tak powiem, nie składają tych pozwów, tak? To jest, powiedzmy, znikoma jednak ilość tych pozwów, a może faktycznie to też wynika z tego, że konsumenci sami decydują o tym, czy chcą pójść do sądu, czy nie chcą pójść do sądu, tak? Także pomoc prawna pod tytułem porady, sporządzanie pism, występowanie w imieniu. Najwięcej na pewno też taka część pytania była, że to są reklamacje dotyczące VAT towarów zakupionych, tak? Urządzeń gospodarstwa domowego, RTV, AGD, sprzęt komputerowy, elektroniczny, dużo telefonów, laptopów, tak? Także meble, dosyć popularny temat, ostatnio wyposażenie wnętrz, odzież, jak zawsze, to są sprawy konsumenckie reklamacje. W ostatnich czasach też sporo reklamacji urządzeń typu pompy ciepła, fotowoltaika, trochę mniej sektora energetycznego, troszeczkę związane z turystyką, rekreacją, troszeczkę prawo przewozowe, kurierskie.
1: A dużo tych spraw, jeżeli chodzi o tę naszą tutaj okolicę, dużo spraw trafia do sądu?
0: Czy dużo spraw trafia do sądu? Powiem szczerze, że uznałbym, że nie dużo spraw trafia do sądu, ponieważ jest część spraw, gdzie okazuje się, że no, do końca ten konsument też nie miał racji, jak gdyby, tak? Przy dłużeniu stanowiska przedsiębiorcy okazuje się, że no, jednak sprawę trzeba zakończyć i nie da się nic zrobić. Oczywiście to jest bardzo mała część spraw, ale zaczynam od takich, powiedzmy, spraw, które się najszybciej kończą. Także po rozpoznaniu sprawy okazuje się, że nie ma tutaj konsument takich praw, jak się wydawało i gdzieś tam, powiedzmy, nie ma kontynuacji sprawy. Następna kategoria jest taka, gdzie te sprawy są faktycznie załatwiane. Myślę, że tych spraw jest najwięcej, tak? Gdzie przedsiębiorcy jednak akceptują po interwencji rzecznika to stanowisko konsumenta i zgadzają się sprawić te roszczenia. Myślę, że to jest połowa, jak mniej więcej, tych spraw procentowo. Także już nam odpada jakieś 60-70 spraw, bo one są załatwione, tak? Następnie powiedzmy z tych 30% spraw, gdzie jest do podjęcia decyzja, czy konsument chce skierować sprawę do sądu, czy nie chce. Część

0: Konsumentów rezygnuje z różnych przyczyn, natomiast część konsumentów chce do tego sądu pójść, a sam czasami uświadamiam tym ludziom, że to może nie być łatwa sprawa, bo też są przeróżne są sprawy, które nie są czasami takie zero-jedynkowe, czarno-białe i nie jest przesądzony wynik w tym sądzie. Także ostatecznie z tych wszystkich spraw, które trafiają, to tak naprawdę tych spraw, które są ostatecznie kierowane do sądu, to jest garstka. To jest kilka do maksymalnie kilkunastu spraw w skali roku. Jest ta skuteczność rzeczników, a jest też z drugiej strony, uważam, taka, a może nie obawa przedsiębiorców, ale pewnego rodzaju refleksja, gdzie w sytuacji, gdy konsument może nie do końca prawidłowo gdzieś te roszczenia kieruje, to być może jest w pewnym sensie ignorowany też przez tego przedsiębiorcę, albo łatwo przez przedsiębiorcę sobie poradzić z takim konsumentem, tak? Natomiast rzecznik praw konsumentów, który jest, powiedzmy, ma pewnego rodzaju doświadczenie, ma tą wiedzę fachową, i oczywiście reprezentuje urząd, tak, starostwo. Taki przedsiębiorca do takiego pisma rzecznika konsumentów może troszeczkę inaczej już podchodzić, tak? On już czuje ten, że tak powiem, że ten konsument coś z tym zaczął robić, poszedł gdzieś tam o krok dalej, tak? Zaangażował rzecznika konsumentów, który przecież zna się na prawie konsumenckim, wie co pisze, wie czego się domaga, na podstawie jakich przepisów, więc ci przedsiębiorcy jednak pod wpływem interwencji rzeczników uważam, że są bardziej skłonni do akceptacji tych roszczeń, pójścia na kompromisy, niż w sytuacji, gdy konsument sam działa na własną rękę. Oczywiście ja uważam, że część konsumentów też jest w stanie świetnie sobie poradzić. Też widziałem świetne pisma, które pisali sobie sami konsumenci, może z czyjąś pomocą, może nie. Natomiast tak, uważam, że ta skuteczność jednak jest i na swoim przykładzie, na starostwie poradzonym w Ostrzeszowie, mogę powiedzieć, że bez tych interwencji rzecznika konsumentów większość spraw może nie byłaby tak załatwiona, jak ostatecznie została załatwiona, tak? Czyli jest warto skutecznie, a nawet czasami jest warto się odezwać do rzecznika konsumentów po to, żeby nam coś tylko wytłumaczył, albo na przykład nas upewnił w pewnej sytuacji prawnej, w której konsument się znalazł, ponieważ konsument uważa, że ma takie a takie prawa, a na przykład po telefonie i konsultacji z rzecznikiem też niestety czasami rzecznik konsumentów musi rozwiać wątpliwości konsumenta, który był w błędzie. Więc to też pomaga, już nie chodzi tylko o skuteczność spraw, czy tą relację rzecznik konsumentów przedsiębiorca, ale też o to, że rzecznik konsumentów czasami rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące sprawy, roszczeń konsumenta, także na wstępnym etapie ktoś już wie, na czym stoi, tak? I czasami nawet rzecznik konsumentów nie będzie interweniował, nie będzie pisał żadnych pism, ponieważ wie, że w takiej sytuacji jakby sytuacja konsumenta prawna stoi na straconej pozycji. Czasami nawet ten jeden telefon też jest ważny, bo ten człowiek nie myśli później, nie zastanawia się, nie szuka gdzieś tam informacji w internecie czy od znajomych, jak to załatwić, a gdzieś coś słyszał, może coś wyczytał, może coś mu się wydaje, nie do końca jest pewien. Zadzwoni do rzecznika, czasami wystarczy 15 minut rozmowy i on już wie, co mu przysługuje, jakie prawa, jaka jest jego sytuacja, czy się opłaca pójść dalej, czy się nie opłaca iść dalej, jest zwykle problem załatwiony.
1: Z takiej, co ważne, bezpłatnej porady skorzystać może każdy konsument. Rzecznik w Ostrzeszowie dyżuruje w czwartki i w piątki w godzinach od 7.30 do 15.30.
2: SK Ostrzeszów radzi.
1: Najpierw teoria i bezpieczeństwo, potem praktyka. Tak wygląda dobre szkolenie strzeleckie. O tym, co trzeba zrobić, by zdać egzamin i uzyskać pozwolenie na broń, mówi instruktor z Ostrowa Zbigniew Półtorak.
3: Większe zainteresowanie nauką strzelania, ale nie tylko, też pozwoleniami na broń. Widzisz tą tendencję w ostatnich latach?
4: Tak, jak najbardziej. To tak naprawdę zaczęło się od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. O ile przedtem byli zainteresowani nauką strzelania, ale to były jednostki takie, które były z tego, że chciały się nauczyć same dla siebie lub po prostu miały taką zajawkę. To teraz się okazuje, że to jest bardziej masowe. Każdy widzi ten problem, że jednak ta wojna za granicą jest. Każdy się obawia, że może do nas dojść. Tak naprawdę dobrze jest wiedzieć, jak z tą bronią się posługiwać. Można, dlatego też niektórzy robią pozwolenie na broń, niektórzy chcą się nauczyć tej obsługi, po to, żeby mieć tą elementarną wiedzę. No, to widać, przekłada się. Tak naprawdę przed wybuchem wojny to były jednostki, które chciały sobie zrobić jakieś pozwolenie, nauczyć się strzelać. Teraz to bardziej masowe jest tak naprawdę. To są już dziesiątki ludzi także na egzaminy, jeżeli ktoś, pod który chcemy się zapisać, to to jest z miejsca na poszczególne egzaminy znikają w ciągu minut.
3: Są jakieś grupy zawodowe, które szczególnie się zgłaszają?
4: Nie, nie, to nie ma czegoś takiego. Naprawdę to jest tak różnorodne. Wszystkie, cały przekrój społeczeństwa. Zaczyna się od tego, że księża bardzo dużo pierwszy zrobi pozwolenie, nauczyciele robią, lekarzy bardzo dużo. Ostatnio miałem, to może wynika z tego, co się dzieje nieraz, co wstrzymają ratownicy pogotowia. Bardzo wielu ratowników pogotowia, którzy chcieli się też nauczyć, zrobić sobie pozwolenie. Przedsiębiorcy. Tak naprawdę to jest cały rozsiew, to jest przedstawiciel każdej grupy zawodowej. Teraz tak naprawdę najbardziej popularnie to jest pozwolenie na broń sportową. Żeby dostać takie pozwolenie, trzeba po prostu należeć do klubu sportowego, uprawiać sporty, a jednocześnie dostajemy pozwolenie na tą broń. Jednocześnie możemy też starać się o pozwolenie przy okazji sportowej do celów kolekcjonerskich. Jest to tak mniej więcej bardzo pokrewne. Trenując i biorąc udział w zawodach, co jest tak naprawdę intencją tego pozwolenia, dostajemy też jednocześnie uprawnienie do tego, żebyśmy mogli tą broń nosić przy sobie załadowaną, bo prawo nam na to pozwala. Niektórzy po prostu wiadomo, że jakbyśmy chcieli dostać typowo broń do samoobrony, to jest do ochrony osobistej, to jest nierealne, żeby zwykły śmiertelnik został. Trzeba być niesamowitym VIP-em. Trzeba być osobą, która udowodni, że coś takie, taka broń jest mu potrzebna, że jest zagrożony. Ostatnio roku temu przepisy, które pozwalają żołnierzom z jakimś policjantom, którzy mają swój staż, mogą też się stać, ale zwykły śmiertelnik z ulicy, który chciałby takie pozwolenie do ochrony osobistej, no, może o tym pomarzyć. Się okazuje, że po prostu tak naprawdę ludzie korzystają z tej furtki, które daje pozwolenie sportowe, robią pozwolenie sportowe, biorą udział w zawodach, jednocześnie mają te uprawnienia podobne, które mają osoby do ochrony osobistej, bo mogą tą broń załadowaną mieć przy sobie. Prawo na to pozwala. Jeżeli ktoś oficjalnie ma tą broń, znaczy wiadomo, nie możemy na wierzchu. Przepisy zabraniają noszenia jak kowboje. To nie dziki zachód. Przepisy nam pozwalają posiadać broń przy sobie, ale musi to być w miarę skryte, żeby się nie rzucało w oczy. Jeżeli taka osoba posiada broń, możemy przypuszczać, że posiada ją legalnie. Przestępca nie będzie się chwalił, że tą broń ma. Oczywiście są miejsca, gdzie nie mogę tej broni mieć załadowanej, nie? To jest, ale o tym mówi ustawa o broni i amunicji. Nie mogę w środkach publikacji publicznych, nie mogę do sądów, prokuratury wnosić takiej broni, nie mogę do niektórych punktów handlowych, ale pod warunkiem, że jest to zaznaczone, że jest taki zakaz. Na imprezy masowe, do kina, teatru też nie powinien, ale to są całe przepisy. Nie, wtedy nie będę tej broni. Jeżeli ktoś w takim przypadku będzie miał broń, to znaczy, że to łamie przepisy, nawet w niektórych przypadkach policja nawet nie może mieć broni załadowanej przy sobie. Na przykład nie może do, tak naprawdę, jeżeli nie ma zgody instancji wyższego do celów na przykład zawodowych, jakich, nie może do prokuratury sądy wnosić broni. Mhm.
3: Jak wygląda właśnie taka procedura uzyskania pozwolenia na broń?
4: Ona wygląda w ten sposób. Najpierw zapisujemy się do klubu. Mówię o pozwoleniu sportowym typowo, nie? Który jest należy do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. W tym klubie musimy odbyć staż miesięczny. Teoretycznie może to być dłuższy. Ja uważam, że ten miesięczny staż, który jest od półtora roku prowadzony, no jest trochę za krótki, bo przez miesiąc czasu nie jesteśmy w stanie dobrze opanować wszystko, co związane z bronią, wszystkich aspektów bezpieczeństwa, zaznajomić się, nauczyć się dobrze ją wysłuchiwać. Ale w tym czasie powinniśmy się po pierwsze przeszkolić, nauczyć. Instruktorzy powinni pokazać, zresztą najważniejsze to jest nauczyć się nie tylko posługiwania bronią, ale wszystkich zasad bezpieczeństwa. W strzelectwie nie jest najważniejsze nasze wyniki na tarczy, tylko to, żeby to było bezpieczne. Po tym okresie, gdy już jesteśmy przeszkoleni, mamy prawo zapisać się na egzamin. One się odbywają w różnych miejscach, na przykład w Wielkopolsce mamy egzamin w Gostyniu, mamy w Opalenicy, Józefowie, w różnych innych miejscowościach. To jest zaznaczone na takim profilu specjalnym, który każdy strzelec ma założony. Gdy się zapisujemy na egzamin, jedziemy na ten egzamin, zdajemy część teoretyczną, gdzie ona składa się z takiego testu w formie pisemnej. 10 pytań zamkniętych typu ABC, gdzie musimy odpowiedzieć. Na pierwsze 4 nie możemy żadnego błędu zrobić, dotyczy to ustawy o broni amunicji. Na pozostałe 6 możemy zrobić ewentualnie błąd. Gdy to znamy, możemy podejść do egzaminu praktycznego. Tam jest, mamy strzelanie z pistoletu, karabinu, strzelby. Po takim egzaminie przyznawany jest nam patent strzelecki, to jest pierwszy krok. My wtedy wychodzimy o licencję sportową, robimy badania lekarskie już pod pozwolenie to musimy przejść badanie u psychologa, psychiatry, okulisty, mieć orzecznika też takie doświadczenie. Z tymi badaniami, z tym wszystkim kompletujemy dokumentację, piszemy wnioski, robimy opłaty. Opłaty związane z pozwoleniem, no to jest tak mniej więcej około 770 zł. Wysyłamy na Komendę Wojewódzką Policji. Tam jest każdy, w Komendzie Wojewódzkiej jest taki wydział, który zajmuje się w danym województwie, jest to Wydział Postępowań Administracyjnych. Wtedy wydział nam przyznaje lub nie przyznaje pozwolenie. Całość ta powinna trwać około miesiąca, plus minus czasu, bo to jest postępowanie administracyjne. Jak już mamy pozwolenie, idziemy dalej po prostu. Kupujemy szafę pancerną, bo tą broń musimy trzymać zawsze w szafie pancerną odpowiednimi atestami. Kupujemy broń, rejestrujemy to, cały taki obieg.
3: No, ale w części praktycznej, co mam?
4: Musimy po pierwsze bezpiecznie się zachować całą komendę, musimy odpowiednio reagować na komendy, odpowiednio obsługiwać się bronią. To nie polega na tym, że tylko chwytam i strzelam, tylko musi być reakcja na dany komend, odpowiednie trzymanie broni, odpowiednie trzymanie palca, wszystko co związane z bezpieczeństwem. Trafić to nie, że musimy wszystko, to wiadomo, nikt nie będzie tam, my się dopiero mamy uczyć, ale tak naprawdę jest brane pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo naszych zachowań i czy słuchamy komend, czy znamy te komendy, bo to jest najważniejsze. Tak naprawdę, jeżeli ktoś jest na strzelnicy, odbył kilka strzelań, jest obeznany, przejdzie ten egzamin, tylko tak naprawdę trzeba się tego nauczyć.
5: Są też dwie grupy. Jedna grupa twierdzi, że za łatwo. Nie za łatwo, bo trzeba jednak przejść. Też narudzą, że o Jezus Maria, jak ktoś ma broń, to jest wariatem. Nie, to są

0: się starać, jak ja dopomagam w tym. To jest pozwolenie sportowe i pozwolenie kolekcjonerskie. Przy pozwoleniu kolekcjonerskim wymóg jest taki, że muszę należeć do stowarzyszenia o charakterze historyczno-kolekcjonerskim. Po prostu to jest jedyny wymóg, czyli muszę co roku opłacać składkę takiej stowarzyszeniu i wtedy mam to pozwolenie. Na, co się mówi o kolekcjonerce, że taką broń trzymamy w szafie rozładowaną, bez podpiętych magazynków, magazynka nie może być. W tym formie jest rozładowaną, spakowaną, przewodzimy na strzelnicę i możemy jej dopiero użyć na strzelnicę na stanowisku strzeleckim. Każda broń na pozwolenie musi być w szafie pancernej o odpowiednim certyfikacie, jest co najmniej S1. I tam musi być i broń, i amunicja przerwana. Czarno proste możemy sobie powiesić, bo one są bezpozwoleniowe, bez żadnych regulacji prawnych, ale broń ostra musi mieć swoje miejsce w szafie. To chodzi o poważne potraktowanie w kwestii bezpieczeństwa, no bo mamy dzieci i tak dalej. I osoby posłane nie powinny w ogóle mieć dostępu do tej broni. Drugie pozwolenie to jest pozwolenie sportowe, które już mówiłem. Żeby te pozwolenie mieć, to też musimy składkę opłacić, co roku wyjść o licencję sportową i co roku odbyć zawody. To jest 8 konkurencji, musimy mieć zaliczonych. To są zawody, które są wpisywane w tak zwany kalendarz WZRZ albo PDTZ, gdzie to się nam zalicza, te starty. Mamy 2 razy musimy strzelbę wystartować, przeważnie 4 razy karabin, może albo zamienny pistolet i 2 razy pistolet lub karabin, nie? I dopiero jak mamy ten komplet, możemy się o licencję następny rok składać i co roku to powtarzamy, nie? I na te pozwolenie mamy wtedy, jak mamy tą licencję, mamy te starty, możemy cały czas kontynuować posiadanie tej broni sportowej.
1: SK Ostrzeszów News.
2: Jagoda Mosztan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Każdego roku wyjeżdżają do Włoch, by oddać hołd żołnierzom II Korpusu Polskiego. I to nie tylko w maju przy okazji rocznicy bitwy pod Monte Cassino, ale i w innych miesiącach, kiedy na przykład trzeba uporządkować groby poległych. Ostrzeszowianie Robert Bacik oraz Sławomir Dębny opowiadają o tym, skąd wzięła się u nich ta historyczna pasja, co zmieniła w ich życiu i dzielą się wspomnieniami ze swoich włoskich wyjazdów. Posłuchajcie sami.
3: Zaczęło się dawno, kilkanaście lat temu, od tego, że mój przyjaciel Robert usilnie za mną chodził, żebym pojechał z nim i z drużyną harcerską, której wówczas służyły nasze dzieci. I taki pomysł mu się zrodził. Pierwsze podejście przegrał. Nie pojechał. Pojechał sam. U niego już to było mocno zakorzenione, a ja ciągle czekałem na jakiś palec Boży, który mnie popchnie. I już w następnym roku poddałem się namową Roberta i pojechaliśmy wspólnie. Również z harcerzami. Wzięliśmy 5 druhów z tejże drużyny, w której zgoniałem. 3 drużyny harcerzy imienia generała Władysława Andersa Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dla mnie to był przełom. W momencie, kiedy pierwszy raz się tam znalazłem, to już wówczas we mnie takie postanowienie, jeszcze takie nieśmiałe oczywiście, się zrodziło. I jeszcze ostatni z tego pierwszego wyjazdu wątek, zanim Robert coś powie w tym temacie, bo są tam różne miejsca, pewnie za chwilę będziemy do nich wracać, ale kiedy znaleźliśmy się na wzgórzu 575, to jest wzgórze, o które walczyła 5. Klasowa Dywizja, to wówczas, już nie pamiętam jak to było, czy niezależnie od ciebie obaj takie postanowienie w sobie odkryliśmy. Ja wiem, że dla mnie już było jasne, że póki sił i środków starczy, chcę być tam co roku. I już wówczas przekazaliśmy pod tym krzyżem to w testamencie naszym dzieciom, że jak nam braknie sił i środków, to oni tę pałeczkę muszą przejąć. Jednym z tych harcerzy był też doskonale pani znany dyrektor Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, Michał Szmaj.
4: Tak naprawdę zaczęło się to bardzo, bardzo dawno temu. Styczeń 82 rok, stan wojenny, zimowisko z drugim komendantem stawskim. Dwie drużyny w Polsce wtedy tylko wyjechały na zimowisko. My pojechaliśmy do Parzynowa, już byliśmy wtedy 16-17-letnimi chłopcami i jedno z zadań mieliśmy odwiedzić żołnierza II Korpusu, który walczył pod Monte Cassino, pana Józefa Potyrały. 82 rok, to pani nie pamięta. To były bardzo, bardzo trudne czasy i bardzo dawno temu. I odwiedziliśmy tego pana, to jest zastępem. W ogóle z nami nie chciał rozmawiać. Przestraszony, jak usłyszał, że Monte Cassino, harcerze, cokolwiek chcą, pozamykał nam drzwi, okna. I wtedy się zrodziło we mnie coś takiego, żeby się dowiedzieć, pamiętać o tych ludziach. Liceum, praca, wszystkie inne rzeczy. No i dzięki Bogu, że powstała ta drużyna Andersa w Ostrzeszowie. I tak powolutku myślałem o tym, jak tutaj zrobić, żeby pojechać.

0: jechać na Monte Cassino, żeby oddać hołd Andersowi i jego chłopcom. I tak to poszło. Później poznałem Sławka i wspaniałych kilkadziesiąt wyjazdów, można powiedzieć, wspólnych. Poznawanie terenu walki, poznawanie kombatantów, przede wszystkim masę znajomych. Ja to już powtarzałem kilka razy, że w 1984 roku na dole kasino przemaszerowało 3,5 tysiąca żołnierzy Andersa, a 5 lat później, w 2009, było już tylko 220. I tak później co rok mniej. Ostatni wyjazd rok temu było ich tylko 3, w tym jeden stuletni pan, już wypadło mi teraz nazwisko, odtąd Halicki się nazywał. A poznaliśmy, mało tego, zaprzyjaźniliśmy się z wieloma żołnierzami, z którymi mało już poznaliśmy. Korespondowaliśmy, rozmawialiśmy, odwiedzaliśmy, nawet nam się udało ich gdzieś tam w świecie odwiedzić. I to są wrażenia, których już nam a nikt nie weźmie, a drugie zostaną w naszych sercach na zawsze.
1: A to który, w sensie, który rok jest pierwszy wyjazd?
0: 2008
1: i pan 9 już wspólnie. A jak to wygląda w tych Włoszech?
0: Kto chce zobaczyć? Bo ja, Sławek powiedział, że zakochał się w tym wzgórzu 575, a ja mam swoje miejsce na cmentarzu kasińskim, gdzie mogę sobie usiąść i zamykam oczy i już myślę, kiedy tutaj przyjadę następny raz, czy za miesiąc, czy zimą, czy dopiero w maju. Udaje nam się nie tylko jeździć na obchody, ale też w ciągu roku wyjeżdżamy na Monte Cassino. Coś nas tam ciągnie. To są takie miejsca, że my nie potrzebujemy uroczystości. Nie, bardzo fajnie jest, to są piękne, takie państwowe uroczystości, ale bardzo często jesteśmy tam, kiedy się nic nie dzieje, kiedy nie ma ludzi, kiedy trzeba podlewać tuje, jak były sadzone małe i one, była taka susza, więdły i my z butelką 1,5-litrową podlewaliśmy tuje, jedno i po drugiej chodziliśmy do klasztoru po wodę i z powrotem, jakby wymiana była w drodze dojazdowej do cmentarza tuj. To jest pasja, ale to też jest potrzeba serca, żeby być tam. No, można się zakochać.
2: To, co powiedział Robert, jest dla nas taką odskocznią, tak? To są najpiękniejsze chwile, kiedy my na cmentarzu jesteśmy we dwójkę. Pusto, bo w taki normalny dzień tam cały czas się ktoś kręci, tak? Ale bywają takie chwile, jak sobie pójdziemy po zmierzchu gdzieś i zostajemy sami. I to jest to, co nas tam ciągnie właśnie, tak? Nie te tłumy, bo tak jak Robert powiedział, to jest potrzebne, jak najbardziej. Zresztą mieliśmy okazję już dwóm prezydentom to powiedzieć, tak? Bo w 2009 roku był obecny pan prezydent Lech Kaczyński i później kilkakrotnie już prezydent Duda. I zawsze, jak tylko mamy możliwość, a takie możliwości się zdarzają, to akcentujemy to i dziękujemy im i również politykom z pierwszego garnituru za ich obecność, bo oni przyciągają następnych, tak? Proszę się cofnąć 10-15 lat do tyłu, ten patriotyzm gdzieś umierał w narodzie. Ostatnie lata zostały pewne sprawy ożywione i to jest bardzo ważne. Uczestnictwo ważnych ludzi przeszkadza tym szarym czasem, tak? Bo oni nie dostąpią, że tak powiem, zaszczytu. Natomiast z drugiej strony pokazują, że to są miejsca, w których trzeba być. Dlatego my, oprócz tych wydarzeń głównych, na które staramy się jednak być, tak? Wybieramy też takie momenty ciszy, wyciszenia i to jest cudowne. Ja nawiążę do tego, co Robert powiedział o tych kombatantach, których poznaliśmy, tak? To jest wartość dodana. To są chwile, których już nam nikt nie odbierze. To jest wiedza, której nie ma w książkach. I to jest z drugiej strony też testament ich w stosunku do nas. Jak nas zabraknie, kultywujcie naszą pamięć. Oni to wprost mówią. Osobiście, ale też na tych wydarzeniach. Co 5 lat było już przekazywanie sztandarów do młodzieży, zaszczepianie tego patriotyzmu i pamięci o tym, że to, że dzisiaj żyjemy w wolnym państwie, w wolnym kraju, w zintegrowanej, no do niedawna bez wojny Europie, to w dużej mierze jest zasługą tych ludzi.
0: Ja ciągle wracam do tego, że ci ludzie byli zapomnieni. Oni mieszkali na emigracji bardzo dużej większości w biedzie. Trafili z Anglii, musieli opuścić Anglię, czyli trafili do Argentyny, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Australii, do Nowej Zelandii, po całym świecie. Część została we Włoszech. Garstka ich wróciła do Polski, zwłaszcza ci, którzy byli tutaj z województw właśnie wielkopolskich, ale wszyscy, którzy byli kresowiacy, nie wrócili, bo już Polski nie było.
2: Nie mieli gdzie wracać.
0: I oni przez, wie pani, no, przez 50 lat, 40 do 89 roku o tych ludziach nikt nie wiedział, a organizował im Kaczorowski, Anders do 60, do swojej śmierci organizował im tam uroczystości, a potem już tego nie było. Oni przyjeżdżali sami, ale z Polski nie przyjeżdżała żadna delegacja. Do tego stopnia, że w 87 roku Jaruzelski minął grób, jak

0: Na Monte Cassino ominął grób Andersa ostentacyjnie, bardzo to się nie spodobało kombatantom. Anders przecież nie miał obywatelstwa polskiego, miał odebrane, dopiero za nowej Rzeczypospolitej został umówrzony. Teraz ci ludzie, którzy spotykają nas przez wiele, wiele lat, widzą, że jesteśmy, a zaznajomili się z nami, a drugie chcieli jak najwięcej nam przekazać tych swoich emocji z życia, ale nie tylko w drugim korpusie, z Syberii, z wygnania, z drogi z Andersem przez Persję, Włochy do Anglii. Oni nam opowiadali swoje całe życiorysy, a to takie życiorysy, których się, to musiała pani zrobić specjalną audycję, to, tego się nie da opowiedzieć. To, co oni przeszli w 99%, bo wie pani, do Andersa trafiła tylko część Brygady Karpackiej z Afryki, a wszyscy to byli ludzie zesłańcy Sybiracy. On ich przeprowadził. Także emocje potężne, te rozmowy z nimi nieraz kończyły się łzami i w naszych oczach. Także to jest też ten moment, który nas tam jeszcze musimy w przyszłym roku pojechać, tak sobie mówiliśmy, jak będą, bo jeszcze się spytamy o to i o to, prawda? I potem i tak ciągnęliśmy to, cały czas ciągnęliśmy. A w ciągu roku wyjeżdżamy głównie w teren walk, gdzieś tam góry kasyńskie, wokół klasztoru na Widma, na tam, gdzie się toczyły walki, żeby no, zwiedzić, zobaczyć i poznać te tereny.
1: No bo góra klasztorna jako taka to tylko taki symbol, tak? Tych wzgórz jest kilka, o które toczyły się zaciekłe boje. Ale Robert tutaj podjął bardzo ważną kwestię i ja jeszcze się do tego też odniosę, co powiedział o tym, że nie było możliwości, czy jak gdyby, że był przemilczany fakt tego, że drugi korpus w ogóle istniał. Było dużo gorzej. Oni byli non-stop zniesławiani, tak? Czyli jeżeli byli, jeżeli już mówiło się o drugim korpusie, to tylko i wyłącznie źle. Anders był jako zdrajca, uznany jako zdrajca. Był uznany jako szpieg, dlatego został pozbawiony obywatelstwa polskiego bez prawa powrotu do kraju. Po rozwiązaniu już jednostki wojskowej, drugiego korpusu, tak? Alianci się też zachowali bardzo źle w stosunku do naszych żołnierzy. Dopóki Anders miał pod sobą ponad 100 tysięcy ludzi, Churchill się go bał. Ale w momencie, kiedy jednostki zostały rozwiązane, oni zostali rozwiezieni po różnych obozach takich przygotowawczych, to zaczęła się tragedia. Proszę sobie wyobrazić, że polscy generałowie musieli dorabiać na zmywach.
2: To jest niesamowite. Na Zachodzie, nie?
1: Tak, nie tylko drugi korpus, generał Maczek, tak, te środowiska były upokorzone, zostały upokorzone po prostu przez naszych aliantów, tak, bo zostali bez pensji, bez środków do życia, nie mogli wrócić do kraju, bo nie mieli gdzie. Nawet jeśli generalicja była z Polski, to wiadomo było, że nie mają do powrotu, bo mogło się zdarzyć, że nawet kara śmierci ich tutaj czekała. Żołnierze ci z Kresów nie mieli gdzie wrócić, bo tam już Polski nie było. Więc cały ten dramat w momencie, kiedy spotyka się ludzi, którzy przez to przeszli, oni to wszystko chcą powiedzieć w jednej chwili, opowiedzieć to wszystko. I mieliśmy takie sytuacje, czy Robert, jak poznał kapitana Podsiadło, czy w momencie, kiedy razem poznaliśmy państwa Knapczyków, że był w momencie poznania w niecodziennych okolicznościach, też już nie będę opowiadał, żeby tego nie wydłużać. Mieliśmy 15 minut podróży maleńkim samochodem, Lancią Y, jechaliśmy w szóstkę, bo nas było czwórka z Ostrzeszowa i wzięliśmy dwoje kombatantów, bo trzeba było ich zawieźć na górę na uroczystości. Tak. Proszę sobie wyobrazić, to był nasz pierwszy z nimi taki kontakt dłuższy, gdzie mogliśmy porozmawiać, że oni oboje równocześnie, jedno siedząc na przednim siedzeniu, a drugie siedząc u któregoś z nas na kolanach, bo no, autko małe, 6 osób, opowiadali swoje życie i myśmy wszyscy nie płakali, wyli po prostu. I takich chwil jest mnóstwo. W ubiegłym roku była taka sytuacja, Robert wspomniał tutaj Ottona Halickiego, on miał wówczas prawie 102 lata i no, mamy takie cudowne zdjęcia, jak odjeżdża busem spod klasztoru, jeszcze się samochód zatrzymuje, kiwa do nas, do zobaczenia za rok. Już go nie będzie.
0: Jest ważną rzeczą, jest też, wie pani, bitwa pod Monte Cassino, w ogóle drugi korpus, to jak sobie powiedział, został zapomniany, a była to największa, najbardziej krwawa bitwa na Zachodzie podczas II wojny światowej. Droga na Rzym tylko raz została otwarta, 1500 1550 czy 1565 roku i drugi raz po półrocznych walkach drogę na Rzym otwarli polscy żołnierze. We wszystkich książkach, które powstały o Monte Cassino, jest zawsze bardzo, my się też z tym spotykamy, będąc w kasino w mieście, wychwalani są spadochroniarze niemieccy. Jak oni się świetnie bronili, jak byli wystrzelani, jak byli zaopatrzeni, jak potrafili się przemieszczać. Masę książek powstało właśnie na temat niemieckich spadochroniarzy, czego oni to nie dokonali. No, tam była rzeź, 70 tysięcy ludzi zginęło na tych wzgórzach. Nie mówiąc już o osłach kilkadziesiąt tysięcy. No, masakra. I tu także polski żołnierz w tydzień zdobywa i otwiera drogę na Rzym. 25 maja, jak pada Piedimonte San Germano, czyli na linii Hitlera, za dwa tygodnie, 4 jest defilada w Rzymie. To, czego dokonał polski żołnierz, nie zostało opisane. Teraz się troszeczkę zmienia. No dobrze, że ten film powstał, ale są historycy amerykańscy, chyba jakiś australijski, którzy teraz zaczynają wreszcie pisać i doceniać to, co zrobili Polacy, co nie udało się wszystkim nacjom od 19 stycznia 1944 roku do nas przejść linii Hitlera, linii Gustawa i linii Hitlera. I to też nas potęguje, że my powinniśmy być z tego dumni. Nie uczyliśmy się o tym. Potem po 1989 roku i do dziś jeszcze to, a po co było to Monte Cassino, prawda? A po co tyle ludzi zginęło? Polaków zginęło 800 paru, a wszystkich zginęło 70 tysięcy, także to są porównania. Że to zupełnie, Anders nie miał wyjścia. Prędzej czy później musiał wkroczyć do walki. I tak jak jest w filmie, w tym wreszcie, który powstał, że miał do wyboru. Miał albo Dolinę Liry, gdzie zginęło w ostatnim tygodniu 3,5 tysiąca żołnierzy alianckich, albo zawiesić flagę na szczycie klasztoru i pokazać, że Polak potrafi. No wybrał oczywiście to drugie. I ciągle mamy dylemat z ludźmi, którzy musimy tłumaczyć, no a dlaczego, a po co, a to zupełnie niepotrzebne. Ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia, tak będzie mówił. Jest to obraźliwe dla tych ludzi, którzy tam walczyli.
3: Włosi pamiętają o Polakach.
1: Cudownie. Dużo lepiej niż sami Polacy, nie jest na problem. To, czego doświadczamy tam, ale to już nie można mówić tylko o kasino, bo to jest od samego południa aż po Bolonię, szlak drugiego korpusu, gdzie no w zasadzie tylko ciepło się mówi o Polakach. To nie tylko jest tak, że my Polacy jesteśmy dumni z tego, że wyswobodziliśmy Włochy. Oni są nam wdzięczni. Wdzięczni za to, że daliśmy im wolność.
0: Wolność to jest raz, a dwa, południe Włoch, skrajna bieda w tamtych czasach. Polacy jako żołnierze 8 Armii Brytyjskiej, bo drugiego korpusu wchodził w skład 8 Armii Brytyjskiej, dobrze stali żywieniowo, finansowo. No mieli ten odruch ludzki, jak tutaj opowiadał Francesco Materze po wojnie. Jeden z żołnierzy oddał koc jego matce, ona poszyła kurtki dzieciom. A takich przykładów było masek. Oni szli tą linią Gotów wzdłuż Adriatyku. Udało nam się przejechać w okolicach Ancony, Loreto, Senigale, aż do Bolonii. Tam w każdym miasteczku jest tablica upamiętniająca żołnierzy drugiego korpusu. Nie wiem, jak to wygląda w tych małych miasteczkach, ale i Ancona, która była majstersztykiem Andersa, i Bolonia, która została zdobyta tam, że Andersa akurat nie było. Tam co roku są też bardzo duże uroczystości powiązane, polsko-włoskie. Nie tylko przyjeżdżają Polacy, ale organizują, bo to jest na ziemi włoskiej, organizują to Włosi z udziałem Polaków.
3: To jest ważne, żeby tą naszą historię znać? Panów zdaniem.
1: No oczywiście, że tak. Gdyby nie to, to nie robilibyśmy, gdybyśmy nie mieli takiej świadomości, że to jest potrzebne, byśmy tego nie robili.
0: No spotykamy się też po to z panią, żeby tak, czy wpłynąć prasę, czy
1: nie, żeby wytłumaczyć. Nie, pustki, tak. Tylko po to, żeby
0: wytłumaczyć tym, którzy ciągle powiadają, że Anders II Korpus to była i bitwa pod Monte Cassino zupełnie niepotrzebna, krwawa ofiara. To jest paranoja. No, trzeba dobrze nie znać historii, żeby w ten sposób opowiadać. No i po to jeździmy tam, po to poznajemy wszystkie tajniki tej bitwy drugiego korpusu, żebyśmy mogli też rozmawiać z innymi.
1: I przypominam to, co powiedziałem wcześniej. Mamy taki dziejowy testament przekazany przez tych, którzy tam walczyli. Pytała pani o historię. Nie będę cytował dosłownie, bo tych cytatów są na ten temat dziesiątki, tak? Ale przecież to chyba każdy z własnego życia jest w stanie sobie już znaleźć taki moment, że jeżeli nie znamy historii, nie znamy tych błędów, które popełniano przed nami, to będziemy je musieli przeżyć jeszcze raz, tak? Czyli będziemy się uczyć wtedy na własnych błędach. Jednym z większych błędów historii są wojny. Więc jeśli nie będziemy mieli świadomości, jaką tragedią była wojna, co przeżyli ludzie, którzy w tej wojnie uczestniczyli, bądź też po prostu byli tylko i wyłącznie biernymi ofiarami. Jeśli tego nie będziemy znali, będziemy musieli kiedyś sami przez to przejść. Druga sprawa jest taka, że jeśli sami nie będziemy się uczyć historii, jeśli sami nie będziemy
2: jej poznawać,
1: poznawać i pisać tej historii niejako, tak? Bo przecież historia dzieje się cały czas, to zrobi za nas ktoś inny. Ktoś inny napisze na tą historię, niekoniecznie będzie to nasz przyjaciel. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje.

0: jak coraz częściej w mediach zachodnich słyszymy o polskich obozach śmierci. Bez dodatku, kto je zbudował, że byli to Niemcy, nie jacyś naziści z kosmosu, tylko Niemcy. Po to jest historia, żebyśmy wiedzieli, kto i jak to jest, był i będzie naszym przyjacielem, to jest wrogiem. Tego nie nauczymy się, odkładając książki historyczne na bok.
1: A nasze pokolenie uczyło się tej historii, gdzie głównym bohaterem był Czołg Rudy i Szarik, prawda? I to ta wojna była taka bardzo jednostajna. Wszyscy nam pomagali, ale ze wschodniej granicy. I byśmy sobie tej wojny nie wygrali, gdyby nie oni, prawda? To wiadomo było, że te kościuszkowcy z całym oddaniem, z całym szacunkiem dla wszystkich, no to było mięso armatnie, to jak Anders miał być mięsem armatnym dla Stalina, bo jak można wytłumaczyć fakt, że zabija 20 tysięcy polskich oficerów, kilka milionów ludzi ma w łagrach, a nagle jak wkraczają Niemcy, zaczyna palić mu się pod nogami, mówi, to ja tak właściwie z tymi ludźmi, którzy są w łagrach, tylko żartowałem, prawda? To wy sobie wyjście i teraz pomóżcie mi bronić naszej rodziny. Anders bardzo mądrze to przemyślał, że nie zgodził się. Stalin nawet miał taką teorię, żeby oddziały, nie żeby zrobić duży korpus czy armię, tylko kto żyw czuje się na siłach, to od razu powcielać do rosyjskiej armii. Za to trzeba cenić Andersa, że uratował dziesiątki tysięcy ludzkich istnień, nie tylko mężczyzn, którzy mogli służyć, ale i całe rodziny, dzieci, starców. On to wszystko udało mu się wyciągnąć, tak nie wszystkich, ale masę ludzi z tej ziemi zniewolonej. Nie?
0: A żeby podać skalę problemu, to armia Andersa wraz z całym tym otoczeniem, czyli kobiety, dzieci, często sieroty, grubo ponad 100 tysięcy ludzi wyprowadził, a 1,5 miliona Polaków, takich zliczonych, że tak powiem, było deportowanych. Anders jeszcze w 1969 roku, jak po raz ostatni uczestniczył w obchodach, właśnie o tym mówił, że...
1: Z wyrzutem do siebie, takim
0: tak,
1: sumienia,
0: tyle lat po wojnie,
1: wiąże tego,
0: a tam nadal umierają Polacy. Nikt się o nich nie upomniał, tak? Mieliśmy odwróconą władzę, władza była przyjacielem Wschodu, nie było w ogóle mowy o tym, żeby jakieś roszczenia, żeby tych ludzi spróbować do kraju z powrotem sprowadzić, tak? To są tragiczne dzieje i ja jeszcze wrócę, bo do tego, co powiedziałem przed chwilą, w sensie takim, co pani też podjęła zresztą, że Włosi czasem lepiej pamiętają. Ja nie powiedziałem tego w takim złej mierze w stosunku do Polaków. My nie mogliśmy się uczyć. Wielu z ludzi z naszego pokolenia nie miało o tym zielonego pojęcia.
1: Z drugiego obiegu.
0: Tylko i wyłącznie.
1: A w drugim obiegu, proszę pani, był tylko wtedy Wańkowicz, który był okrojony z każdego słowa tak. Andersie. Tam było bitwa pod Monte Cassino, ale Anders był okrojony kompletnie. Tak. Wielki wódz, wielki człowiek nie istniał w tej książce. Powstały te wtedy w czasach komuny wymyślili szkice spod Monte Cassino. Tak okroili Wańkowicza. Tam nie było Andersie ani słowa o generale, o mężu stanu i o jego lojalności wobec Brytyjczyków, bo to słynne jego rozkaz, żeby powiesić również flagę brytyjską na klasztorze, to wyszło z jego ust. Jest chyba nawet w filmie tutaj zaznaczone. On czuł, że musi to zrobić. Polacy zdobyli, ale drugi korpus był w 8. Armii Brytyjskiej. Należało powiesić tą flagę brytyjską, co też przez wiele, wiele lat było kwestionowane przez polskich pseudohistoryków, prawda, że tutaj poddał się, że to zrobił. Ciężko było o tym powiedzieć, bo tu naprawdę musielibyśmy godzinami siedzieć i o tym opowiadać.
0: To był wspólny sukces, przecież w tym czasie to, co Robert wcześniej powiedział, tak? Był taki podwójny front, jak gdyby wokół tych wzgórz, czyli była Dolina Liry i tutaj jak gdyby też cześć i chwała Andersowi, że wybrał teoretycznie gorsze zadanie, trudniejsze, a jednak ofiar było mniej, tak? Bo niespełna 1000, a drugim zadaniem, które mógł podjąć, była właśnie Dolina Liry, a tam zginęło 3,5 tysiąca w ostatnim tygodniu.
1: Tak, kto dziś pamięta Dolinę Liry, nie?
0: Tak. O tym, że ten front właśnie, że jak gdyby dwa odcinki frontowe, które się odciążały, tak? Jeśli pani widziała film, jeśli słuchacze widzieli ten film, tam jest o tym mowa, gdzie generał już bardzo mocno naciska, żeby dostać wsparcie właśnie na tym drugim odcinku. Wybrał mniejsze zło z pełną świadomością tego, że tylko i wyłącznie zdobywcy klasztoru przejdą do historii, tak? I zrobił wszystko, żeby o Polakach nie zapomniano.
1: A niestety, że dzisiaj byliśmy po Teheranie, wie pani, tak. Byliśmy po Teheranie i już była klamka zapadła.
0: On już wiedział, że wolnej Polski do końca nie będzie, tak? Że będziemy państwem okupowanym, ale jeszcze jedna dygresja do tego klasztoru, tak? Czyli, bo często się o tym mówi, jak

0: zdobyli klasztor, jak Niemcy się wycofali. Ale Niemcy nie wycofali się dla pięknych oczu Polaków, tak? Tylko po prostu pod presją tych pięciodniowych wcześniejszych walk. To była ucieczka, ponieważ groziło im otoczenie, to o czym mówiliśmy, że z różnych kierunków nacierały alianckie wojska. To spowodowało, że spadochroniarze uciekli.
1: No, już byli tak związani, że nie mieli pomocy, już nie było wymiany żołnierza, nie było zaopatrzenia, nie mieli amunicji.
0: To było skutkiem działania właśnie między innymi drugiego korpusu.
2: Ale jeszcze muszę wrócić, widzi pani, do tego podstawowego pytania, co pani przedtem zadała o jak Włosi pamiętają. Na Monte Cassino 10 lat temu kończył etap się Giro Italia, a to jest jeden z najbardziej prestiżowych turów w ogóle w świecie, Tour de France, Giro i Vuelta. I Włosi, żeby uczcić bitwę i Polaków, 16 maja czy 17, etap Giro Italia kończył się przy bramie klasztornej. No, fantastyczne wrażenie to było. To też jest takie, że przecież mogli zupełnie gdzie indziej, a tak poprowadzili Giro, żeby jeden z etapów kończył się właśnie na Monte Cassino.
3: A jak ta pasja, to zamiłowanie wpłynęło na panów życie? Mocno je zmieniła?
0: Taka pasja wywraca życie do góry nogami, tak? Zamiast jechać do kurortu, zamknąć się w spa, ładujemy wszystkie pieniądze w to, żeby kolejny raz jechać tam i grzebać się w tych historycznych śmieciach, że tak powiem, tak? Ale dla nas to jest coś pięknego. Może nasze żony mają nieco odmienne zdanie, ale też czasem z nami jadą.
3: Włochy znają już na pamięć.
2: Fantastycznie jest to, ja też wrócę, to też już to opowiadałem, jak szukaliśmy miejsca śmierci naszego tutaj Ostrzeszowianina, Walerego Gorbolewskiego, a pomógł nam niesamowicie taki nasz przyjaciel z Włoch, który nam pokierował na to widmo dokładnie, ale też Wańkowicz opisuje to miejsce, no można powiedzieć z dokładnością do 2 metrów kwadratowych, bo mówi, jak stoisz, to w prawo widzisz to, przed tobą jest to i to wszystko jest w książce opisane. Tutaj leży Gorbolewski, prawda? Kapitan drugi mu pomaga, i jeszcze jakiś sanitariusz, a przed tobą masz taki widok. Jak stanęliśmy w tym miejscu, jak się nam udało dotrzeć i otwieramy książkę Wańkowicza, żeby sprawdzić i faktycznie przed nami to, z boku to, z tyłu za nami widmo, no jak idąc drogą polskich saperów, czy przez miski, wszystko, to idziemy razem z Wańkowiczem i to jest piękne. Już mało tego, udało nam się poznać wielu wspaniałych ludzi, polskich historyków, już nieżyjącego profesora Wawra, który napisał dziesiątki książek o Monte Cassino. Pisał, mało tego, miał niesamowitą zdolność spotykania się z tymi ludźmi. Wiadomo, jako on był profesorem, to go zapraszano na cały świat i mówił, a wczoraj rozmawiałem z tym i z tym, a w tym roku nie przyjedzie pułkownik taki i taki. A bo tak z nim czasami w Cassino pod hotelem rozmawialiśmy, no to były rewelacyjne chwile, bo dodawał to, bo też właśnie tak samo, ta wartość dodana, on nam jeszcze nam powiedział, a jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze to. Także to, wie pani, to są rzeczy, które są niezapomniane i ciągle rozbudowujemy to coraz mniej, bo tych ludzi już nie ma. My staramy się troszeczkę teraz to, co wiemy, przekazywać. Między innymi też powstał ten mural, żeby było wiadomo, że tutaj z tego Ostrzeszowa było tych kilkunastu, czy nawet już kilkudziesięciu żołnierzy z drugiego korpusu, żeby tutaj Ostrzeszowianie wiedzieli o tym. No i tak się to, no może powiedzieć, bawimy.
0: To jest właśnie część naszego życia już, tak? Czyli gdy powiedzieć, nawiązać do tego, co Robert wcześniej mówił. Pytała pani o emocje. Odszukaliśmy oczywiście z jakimś przybliżeniem miejsce śmierci Walerego Gorbolewskiego. Umieściliśmy nieopodal na ruinach domku na widmie taką tablicę upamiętniającą, że w tym miejscu właśnie poległ Ostrzeszowianin Walery Gorbolewski. To wszystko tymi łapkami, tak? Poszliśmy tam we dwóch. Krzysiek, właśnie ten przyjaciel z Rzymu, nam pomógł, żeby się tam odnaleźć w ogóle w topografii, bo on to świetnie. I proszę sobie wyobrazić, że na kanwie tego wydarzenia nasz przyjaciel nieżyjący już z Kanady, o którym wcześniej wspominaliśmy, czyli pan Stefan Podsiadło, odczuł taką potrzebę, żebyśmy znaleźli też to miejsce, w którym on w czasie szturmu, bo był łącznikiem, tak? W łączności pracował, w czasie szturmu na klasztor, w którym on się znajdował. Przysłał nam rysunek własnymi rękoma, narysował pole bitwy, małą postać taką...
1: Chłopka,
0: taki chłopek. Nie wiem, czy pani pamięta, jak to był... Patafil i Filopat, takie z druciku, nie pamięta pani, pani rodziców spyta. Narysował taką postać, napisał: tu leżę ja, Stefan Podsiadło. No myśmy wyli po prostu. Jak zobaczyliśmy ten rysunek, to emocje po prostu na serce pęka, tak? Człowiek, który gdzieś tam 70 lat temu, bo to już było parę lat

0: temu, do tyłu, tak. 70 lat temu uczestniczysz w tym szturmie i odczuwa taką potrzebę, żebyśmy to miejsce znaleźli. To się oczywiście okazało zupełnie niemożliwe, bo tam w tej chwili taki las rośnie, że nie można było tej topografii tak jak u Wańkowicza. Na widmie, na samym grzbiecie jest łyso, więc widzieliśmy te wszystkie punkty, które on opisał, gdzie poległ Gorgolewski. Bo to też niesamowite, że nasz Ostrzeszowianin jest tak, ta śmierć jest tak dobrze opisana. Ale trzeba wiedzieć, bo często też się Wańkowiczowi zarzuca, że on tam te historie to w lazarecie gdzieś tam z umierającymi żołnierzami pospisywał. To nie do końca tak. Raz, że on rzeczywiście wchodził w pole bitwy, to widać zresztą w filmie, bo ten bohater, reporter, tak, to właśnie Wańkowicz, tak, tam nigdzie nie powiedziano tego nazwiska, ale to przecież któż inny jak nie on to był.
1: Anders dał mu wolną rękę po prostu, tak. Jako jedynemu dziennikarzowi.
0: I druga sprawa, my właśnie grzebiąc się w historii, dotarliśmy do takich dzienników 18 Baonu, tak, w którym Gorgolewski walczył i tam jest właśnie w rozkazie dziennym, czy w raporcie dziennym opisano ta śmierć, jak zginął. Czyli to nie są jakieś beletrystyczne wymysły Wańkowicza, tylko to jest żywcem niemalże przepisane z raportu kapitana Pawulskiego, który razem z Gorgolewskim szedł w tym zwiadzie, w patrolu. I to on opisał tą śmierć i zamieścił ją w raporcie 18.
1: Wdzięczność tych, bo od gdzieś 10-15 lat, dzięki Bogu, tak udowski i polskie władze zaczęły wreszcie dbać o tych Andersowców, że są zapraszani i przyjeżdżali. Ciągle mówię, to już się skończyło, bo ich nie ma. Ale oni, tak jak my, co roku przyjeżdżali z całego świata i pismy, podczas czy listownie, czy mailem, czy telefonicznie, oni już do nas dzwonili, a będziecie, to tęsknili za nami, a będziecie, to się spotkamy, fajnie, super, mamy, to państwo Knapczykowie napisali dwie książki i w obu jesteśmy wymienieni, a w jednej jesteśmy na zdjęciach, tak, żeby pamiętać, oni też nas darzyli takim dużym sentymentem, co rok rocznie nas widzieli, naprawdę z Polski, nie wiem, czy ktoś jeszcze przez tyle lat jeździ co roku na te obchody i jeszcze więcej w ciągu roku. A najmilszym naszym takim, co nam się udało, był pan Knapczyk z Nowego Jorku i zostaliśmy zaproszeni na taki obiad po uroczystościach wydawany przez prezydenta i panią Anders i czekamy a pan Knapczyk wtedy pełnił bardzo dostojną funkcję, jakąś tam szablę przekazywał prezydentowi. Tak jakiś był jednym z głównych VIP-ów, jeśli chodzi o żołnierzy drugiego korpusu.
0: Szefem w ogóle w Stanach
1: Zjednoczonych,
0: organizacji weteranów.
1: Pełna sala, piękne, okrągłe stoły, siedzimy ze Sławkiem w jednym z pierwszych przy wejściu stolików. Wchodzi prezydent, wchodzi pani ambasador Anders i oczywiście z nimi wchodzi pan Knapczyk w trójkę czy w czwórkę. No i pani Andersowa jest prezydentem. Dla niego jest tam miejsce przy stole prezydialnym, a on kątem oka zobaczył na nas i powiedział: ja dziękuję, tu są moi przyjaciele, ja usiądę sobie dzisiaj na tym obiedzie z nimi. Andersowa wiedziała, kto jesteśmy. Prezydentowi musieli chyba powiedzieć, bo jak tak, to oczywiście proszę bardzo. Czyli to są też takie dla nas bardzo miłe chwile, że darzyli nas sympatią. Za to, co robimy, to, co oni dla nas zrobili. Zawsze staraliśmy się pomóc przy ich jakichkolwiek problemach. To też musieli opowiadać, co nam się udało im załatwić, pomóc. Pewnych rzeczy nam, tak powiem, brakuje czasu teraz, żeby to wszystko opowiedzieć. Ale my jesteśmy im wdzięczni.
0: Takie fajne momenty, bo w następnym roku niestety już pan Knapczyk zmarł. Pani Helena, czyli wdowa, jest szefową tej organizacji Korpusu Pomocniczego Kobiet. Do dzisiaj ona ma pod 100 lat. Jest szefową na Stany Zjednoczone Korpusu Pomocniczego PAN, który działa jeszcze od Błękitnej Armii, można powiedzieć, czyli jeszcze sprzed wojny.
1: Od cholera.
0: Od cholera, tak. I udało im się w końcu wydać tą książkę. Te swoje wspomnienia poprzez Syberię, aż cały ten. Ale wiedziała, że nie przyjedzie. A bardzo jej zależało na tym, żeby tą książkę przekazać prezydentowi. Nie napisała do pani Anders, nie napisała do ministrów, tylko napisała do nas. Wsadziła książkę w kopertę, wysłała priorytetem lotniczym i w ostatni
1: dzień... Dedykację napisała dla prezydenta.
0: Tak, w ostatni dzień przed naszym wyjazdem otrzymaliśmy przesyłkę, no i znowu misja. Jak to dać prezydentowi? Historia...

0: Ja zawsze mówię o tym palec Boży, tak? Tak się stało, że nam się udało. Przekazaliśmy osobiście do rąk prezydenta książkę z dedykacją od państwa Knapczyków, bo pomimo, że pan Wincenty już nie żył, to pani Helenka wpisała również jego imię, że to od nich ta książka. Z Knapczykami w ogóle jest dużo takich niesamowitych historii. Ja właśnie chcę o tym powiedzieć, bo pani pytała, co jeszcze robicie. No na przykład stworzyliśmy taki album zdjęć z naszych kolejnych wyjazdów. Wyłapaliśmy te zdjęcia, które wcześniej, nawet nie znając państwa Knapczyków, później już ich znając, porobiliśmy i zrobiliśmy taki album. I państwo Knapczykowie w roku to był, nie wiem, 17, 18, nieważne, przylecieli do Polski. Były jakieś uroczystości.
1: Dzień Wojska Polskiego w sierpniu to bodajże było gorąco.
0: Koniec sierpnia, początek września. Jakoś tak. Ale chodziło o to, że to był zjazd w ogóle weteranów z całego świata w Warszawie. My mieliśmy tą książkę gotową, nawet 3 minuty się nie zastanawialiśmy. Proszę sobie wyobrazić, że wsiedliśmy w pociąg, pojechaliśmy, 15 minut się z nimi widzieliśmy w hotelu, bo oni po podróży napięte terminy. Dla tych 15 minut warto było. Zresztą zdjęcie z tego przekazania w następnej książce zostało opublikowane przez nich.
1: Podpisane jest w książce, nasi przyjaciele z Polski.
0: Spotkanie w ich prywatnym pokoju w hotelu, tak? Bo weszliśmy do tego, nie było innej możliwości i spotkaliśmy się 15 minut w pociągu do domu. Pani Knapczyk, to powiązanie takie tych dwóch korpusów, tak? Czyli pierwszego korpusu Kościuszkowskiego i drugiego korpusu Armii Andersa. W momencie, kiedy się ewakuowali, kiedy już
1: szli do Andersa,
0: cała rodzina się pakowała, musieli przepłynąć przez jakieś tam jezioro. Najstarszy brat, najbardziej rosły mężczyzna.
1: 18-letni wtedy Franciszek.
0: Nie mógł już wsiąść, ona zaczęła tonąć. Odepchnął ich, ja was znajdę. I tak się rozstali. On już nie zdążył do Andersa i poszedł
1: z Berlingiem.
0: Nigdy go już nie zobaczyła.
1: Przeżył Lenina, tak. Przeżył Odrę, przeżył
0: został wszystko. W Polsce.
1: I w 1946 roku.
0: W niewyjaśnionych okolicznościach zmarł.
1: Zginął, nie wiadomo jak to było.
0: I znowu misja. Odnaleźć grób.
1: Pani
0: wiedziała, że we Wrocławiu. No,
1: rzuciła nam hasło, że brat prawdopodobnie we Wrocławiu chciałaby jeszcze kiedyś na jego grobie być, albo chociaż zdjęcie. No i udało nam się znaleźć ten grób.
0: Opiekujemy się nim do dzisiaj. Zdjęcia zawsze wszystkich świętych, Wielkanoc, Boże Narodzenie, to pani Helenka dostaje zdjęcie brata i tak jakby zapaliła świeczkę, tak?
1: Kończąc. Jeszcze ostatnią rzecz. O Piedimonte San Germano, czyli o linii Hitlera. Jak byliśmy tam drugi czy trzeci raz, pan pułkownik Tomaszewski, żołnierz 6. Pułku Pancernego Dzieci Lwowskich, to jest ten pułk, który zdobywał to wzgórze, to miasteczko Piedimonte San Germano, przechylony przez barierkę i pokazuje na drogę na Rzym. Właśnie tam, bo tam właśnie Piedimonte przebiegała droga na Rzym, o którą były te najkrwawsze walki, którą niemieccy spadochroniarze zablokowali z każdej strony. I on opowiada, to było z 15 lat temu. Wszystko pięknie, ładnie. No i ktoś tam idzie i pozdrawiam Ostrzeszów. A my słuchamy pana Tomaszewskiego. No co, jak Ostrzeszów? No my tutaj z tym panem jesteśmy z Ostrzeszowa. Przecież kurde, Fedek mówi, ja tam mam dobrego znajomego żołnierza, który ze mną tutaj razem był w bitwie i mówi o Marianie Perskim, który też wtedy doskonale znaczy nieżyjący. Przyjaźniliśmy się całe lata jeszcze po wojnie. No i znowu się zazębiło, wie pani. No, obcy zupełnie człowiek, jak już usłyszał, że jesteśmy z Ostrzeszowa, że mamy powiązania z Perskim, no to już też był naszym najlepszym znajomym. Poznaliśmy córkę, jego wnuku w Liverpoolu mieszkał, też już nie żyje.
0: Marian Perski przeżył całą tą batalię włoską i wrócił do Polski. Jest pochowany w Ostrzeszowie na cmentarzu kapitan Marian Perski.
1: Wówczas kapitan.
2: Panowie nie tylko i aż oddawają hołd tym, którym ten hołd się po prostu należy, ale też najzwyczajniej w świecie przywracają pamięć o poległych. I to jest chyba taka największa zasługa.
0: Generalnie rzecz biorąc, tak, właśnie chodzi nie tylko o tych, którzy tam polegli, ale o pamięć o drugim korpusie, która była
1: przez dziesiątki lat zakłamywana.
0: Byli obrażani, tak. Byli robiono z nich zdrajców, morderców, zabójców. No Anders
1: nie bez

0: ale też najzwyczajniej w świecie przywracają pamięć o poległych. I to jest chyba taka największa zasługa.
1: Generalnie rzecz biorąc, tak, właśnie chodzi nie tylko o tych, którzy tam polegli, ale o pamięć o drugim korpusie, która była
2: przez dziesiątki lat zakłamywana.
1: Obrażani byli, robiono z nich zdrajców, morderców, zabójców. No Anders
2: nie bez

0: On wrócił do Polski. Nawet gdyby tam się zapisał złotymi włoskami, czy na Monte Cassino, czy Bankoń, czy gdziekolwiek, on był zawsze jako XX. Jeżeli wiedział, że Anders wiedział, że wrócił do Polski, nie był wymieniany z imienia i nazwiska. Nie było żadnej osoby, która była wymieniona z imienia i nazwiska, którzy wrócili do Polski przez Tańkowicza.
1: Były znane przypadki, kiedy wracali już pod innymi personaliami, tak? Czyli żeby odciąć się od swojej historii, w drugim korpusie wracali tutaj z papierami na inne nazwisko, tak? Żeby nie być skojarzonymi. Też tak było, dlatego właśnie te przemilczenia wśród też na takich rozsądnych nie myślących historyków czy pisarzy, żeby tych nazwisk nie ujawniać, ponieważ mogło to w dużej mierze zaszkodzić tym ludziom, którzy wracali. Oni i tak wracali w niesławie, tak? Czyli musieli mocno się tutaj nas starać, żeby odbudować swoją reputację tych szpiegów, zdrajców, bo tak ich nazywano. Tak? I tym ludziom należy przywrócić godność. To było jedno z zadań też tego muralu, tak? To jedna sprawa, czyli przypomnieć społeczności Ostrzeszowa, że byli tacy ludzie, którzy życie oddali i spoczywają na cmentarzu u stóp klasztoru, a pozostałe tych ludzi, którzy walczyli, udało im się przeżyć, przeżyli wojnę, wrócili do kraju, pozostali do końca na obczyźnie, bo są też znane takie przypadki. To mój kolejny sąsiad, tak? Jego stryj w Bolonii otrzymał odznakę drugiego korpusu pamiątkową, czyli był w drugim korpusie, ale nigdy już do Ostrzeszowa nie wrócił. Znaczy wrócił, ale w 90. latach, kiedy mógł przyjechać, osiadł na stałe, wylądował w Australii.
2: SK Ostrzeszów radzi.
3: Chcecie adoptować zwierzaka ze schroniska? A może wspomóc przytulisko i podarować na przykład karmę albo jakieś akcesoria dla czworonogów? To posłuchajcie naszej rozmowy z Marcinem Kozłowskim, kierownikiem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kęczu, który tłumaczy, jak przebiega proces adopcyjny, a także co można przynosić do schroniska.
4: Przede wszystkim poszukujemy domów, które zapewnią zwierzęciu, które przebywa na tą chwilę w schronisku, spokój, ciepło, atmosferę, no co tu dużo mówić, lepsze warunki niż w schronisku, które tutaj oceniam jako warunki bardzo dobre, natomiast no, nic nie zastąpi codziennego kontaktu z człowiekiem, spacerów i wszystkich innych doznań, gdzie zwierzę już będzie mogło tego, że tak powiem, to otrzymać w momencie, kiedy będzie już w nowym domu. A tak naprawdę, jeśli chodzi o kwestię adopcji, najpierw trzeba sobie to zwierzę wybrać. Jeśli wybieramy zwierzę, no to wtedy zaczynamy jakby całą procedurę. My jako schronisko musimy zwierzę wykastrować bądź wysterylizować, bo takie są uwarunkowania regulaminowe. No chyba, że zwierzę wiekowo czy zdrowotnie nie spełnia tego typu kwestii, ale to już jest jakby decyzja lekarza weterynarii, a nie nasza. Natomiast osoba, która chce adoptować, jest przez nas jakby, że tak powiem, sprawdzana, jakie może warunki zapewnić. Wolontariusze, którzy z nami współpracują, przeprowadzają rozmowy, opiniują, no wspierają w całym procesie adopcyjnym po to, żeby adopcja, która się, że tak powiem, zadzieje, czyli finalnie jest podpisana umowa adopcyjna i pies jest odebrany, czy kot jest odebrany z naszego schroniska, to już do nas, że tak powiem, nie wrócił, no bo na tym to ma polegać.
5: Później są jakieś kontrole?
4: Tak, oczywiście. Możemy prowadzić wizyty przed, jak i poadopcyjne. Natomiast powiem szczerze, że na etapie, kiedy już ta osoba się zgłasza i kiedy chce adoptować zwierzę, jest na tyle dokonana jakby analiza tej osoby i na tyle jest to jakby skontrolowane w ramach regulaminowych, że rzadko kiedy się zdarza, że my musimy gdzieś tam potem reagować, a sytuacje jakichś powrotu zwierząt, nieudanych adopcji, to jest tak naprawdę promilowe ilości, więc im lepiej jest zapoczątkowana etap adopcyjny i jak najlepsza kontrola, weryfikacja, tym lepszy efekt końcowy.
5: Czy przed adopcją odbywają się na przykład jakieś spotkania z tym zwierzęciem, spacery, jakieś takie zapoznawcze spotkania?
4: Oczywiście, właśnie to, co pani mówi, dokładnie tak się dzieje. Po to jest ten czas oczekiwania, bo najczęściej zwierzęta, które są już, że tak powiem, znajdują swojego chętnego do adopcji, no są zwierzętami, które czekają na zabieg, czyli muszą zostać wysterylizowane, wykastrowane. Czyli już mamy jakby taki okres czasu, kiedy osoba, która chce adoptować, czeka. Czas, który jest jakby tym okresem, kiedy już ta osoba no, wie o tym, że musi czekać, jest jakby taką też formą weryfikacji. Dlatego, że jak ktoś bardzo chce, to poczeka. My oczywiście w ramach możliwości takich przerobowych, nazwijmy to, no trwa to tam do 2-3 tygodni, w zależności od tego, jak tutaj możemy z lekarzem weterynarii, jak szybko możemy te zabiegi przeprowadzić i jak szybko to zbierać.

0: że może trafić do adopcji, natomiast im więcej czasu jest jeszcze tego, kiedy gdzie jest powiedzmy kolejka do zabiegu, czy potem już kwestia rekonwalescencji, jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby osoby, które chcą adoptować, miały kontakt z tym zwierzęciem, żeby go odwiedzały, żeby go poznawały, po to, żeby, tak jak powiedziałem wcześniej, ta adopcja była udana i finalnie wszyscy byli, że tak powiem, zadowoleni.
1: Ile z tych adopcji?
0: Gdybyśmy policzyli tutaj średnią, tak naprawdę wieloletnią, bo możemy brać pod uwagę tak naprawdę około ponad 5,5 roku okresu czasu, odkąd jesteśmy tutaj nowymi kierownictwem biura i pracownikami, którzy się tym wszystkim zajmują. Tak naprawdę średnio statystycznie wychodzi nam ponad jedno zwierzę dziennie. Mówimy tutaj, tak jak mówię, i o psach, i o kotach, bo tak to wygląda statystycznie. Czyli ponad jedno zwierzę dziennie wychodzi ze schroniska. Czy to w odbiorze nawet właścicielskim, jeśli komuś zaginie, ale również w adopcjach, gdzie jest to gro tych psiaków, które do tych nowych domów trafia. Czyli uważam, że to jest bardzo, bardzo dużo statystycznie. Jeśli mówimy o oczekiwaniu, o kwestii zabiegów, czyli kastracja, sterylizacja, jest jakiś czas oczekiwania. Mimo wszystko, jeśli statystycznie jedno zwierzę opuszcza dziennie schronisko, to myślę, że jest to bardzo dobry wynik.
1: Jakie schronisko ma potrzeby? W sensie, czy jest jakaś karma potrzebna, coś dla zwierząt, jakieś smycze, obroże? Co mogliby mieszkańcy Kalisza przynieść po prostu?
0: Jesteśmy schroniskiem, który podlega pod Urząd Miasta. Jesteśmy jeden z wydziałów Urzędu Miasta Kalisza, dlatego jesteśmy finansowani z budżetu miasta. Natomiast nigdy nie jest tak, że nie potrzebujemy czegoś, jeśli ktoś ma ochotę coś podarować. Zawsze i nigdy tego jakby nie odsuwamy gdzieś na bok, bo zawsze kwestią, która nam jest potrzebna, to karma. Jakakolwiek by ona nie była, czy to będzie karma sucha, czy mokra. Natomiast zawsze staramy się ludziom tłumaczyć, że preferowana, zresztą chyba tak jak każdy nawet posiadacz swojego zwierzęcia, preferowałby coś, żeby dać, że tak powiem, lepszego, mniej, ale jakościowo dobry towar, więc tutaj tak samo sytuacja ma się, jeśli ktoś nas pyta o to, co potrzebujecie, no to potrzebujemy karmę suchą bądź mokrą, ale jeśli możemy komuś zasugerować, że ma to być, nie deklarujemy, że to musi być taka czy inna, natomiast sugerujemy, żeby lepiej to była mniejsza ilość, a lepsza jakościowo. Dalej, jeśli chodzi o koty, przede wszystkim pelet. Pelet jest tym składnikiem, który często ludzie wykorzystują do palenia w piecach dzisiaj, natomiast my wykorzystujemy to jako podkład do kuwet. Bardzo fajny towar, dlatego że on świetnie chłonie wilgoć, jest łatwo biodegradowalny, więc jakby takie dobre rozwiązanie do tego typu rzeczy. I to też jest ciągłość, więc tutaj nigdy nie ma tak, że my powiemy, a my nie chcemy. Pelet zawsze jest nam potrzebny, więc to też jest taka z tych rzeczy, która jak najbardziej może być nam ofiarowana. Poza tym oczywiście jakieś materiały typu ręczniki, koce, taka cięższa, bym powiedział, materiałówka. Nie przyjmujemy kołder, nie przyjmujemy poduszek, dlatego że niestety zwierzaki lubią się tym bawić. Jak rozszarpią taką kołdrę czy jakąś poduszkę, cokolwiek by w niej nie było, jakiekolwiek wypełnienie, one potrafią to zjadać. One potrafią mieć potem problemy zdrowotne, więc nie preferujemy tego typu rzeczy, bo to raczej szkodzi niż pomaga. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, drobna materiałówka, właśnie ręczniki, koce, poszewki, coś, co może nam pomagać właśnie gdzieś tam, czy to w szpitalach, czy to w jakichś klatkach, na kwarantannie, kociej, czy w szczeniakarni, tam gdzie możemy wykładać tego typu rzeczy, to zawsze się też przydaje, bo to jest tak naprawdę jednorazowe, tak? Wyłożone, zabrudzone, wiadomo, zwierzęta to zabrudzą, więc to jest potem utylizowane i tyle, ale jest nam zawsze potrzebne.
2: Kaliskie schronisko mieści się przy ulicy Warszawskiej.
3: SK Ostrzeszów.
2: Ataki na ratowników medycznych to nie jest wyjątek, ale chleb powszedni. Pracownicy oddziału ratunkowego szpitala w Ostrowie przyznają, że agresywni pacjenci zdarzają się wszędzie. W domu, gdzie jest wezwanie dla karetki, na ulicy podczas wypadku, czy nawet na samym oddziale, gdzie ataki dotyczą całego personelu. Mówi Wojciech Kornaszewski, ratownik ostrowskiego SOR.
4: Czy agresywni pacjenci to jest norma, czy to jest jednak sporadycznie?
5: Agresja, której doświadczają ratownicy medyczni, pielęgniarki w szpitalnym oddziale ratunkowym, lekarze, nie jest to sytuacja odosobniona. To są sytuacje, które zdarzają się codziennie. Moglibyśmy na to spojrzeć tak zero-jedynkowo, że ten problem dotyczy tylko sytuacji, w których do nas trafia pijany pacjent i pewnie większość tych sytuacji jest związana z alkoholem. Kiedy ten problem się przeanalizuje tak dogłębnie, okazuje się, że my znajdujemy się, czy trafiamy na tych pacjentów często agresywnych, w bardzo newralgicznym momencie ich życia. Newralgicznym dlatego, że dotyczy to ich cierpienia albo cierpienia ich bliskich. I człowiek, który nie spotyka

0: Tyka zrozumienia albo uważa, że nie spotkał tego zrozumienia, zaczyna być agresywny. I wtedy tak naprawdę wystarczy drobna sytuacja, drobna iskierka, krzywe spojrzenie, obrócenie się zbyt szybko, napięcie, wrzucenie jakiejś uwagi do kolegi, która w ogóle nie dotyczy tej sytuacji. To już będzie iskra na beczkę prochu, która doprowadzi do eskalacji całego problemu. I wielokrotnie doświadczałem agresji. I wiem, jak reagowałem jeszcze kilka lat temu. Wiem, jak myślę, potrafię sobie radzić, żeby nie eskalować tych problemów. I wiem, nad czym ja jeszcze muszę pracować. Natomiast agresja była, jest i obawiam się, że nadal będzie. Bo gdyby nie śmierć naszego kolegi, prawdopodobnie ta dyskusja w ogóle by się nie rozpoczęła. Ten problem nie wyszedłby tak bardzo na światło dzienne, bo on wychodzi przy okazji każdych kolejnych ataków, każdej kolejnej zniszczonej karetki w Polsce. Ale tutaj śmierć naszego kolegi doprowadziła do tego, że ludzie nawet w tej chwili gdzieś tam zaczepiają nas na ulicy i mówią, że oni nie rozumieją, dlaczego ktoś nas atakuje. Kiedy mówimy o tym, że ktoś nie jest pod wpływem substancji psychoaktywnych, mamy na myśli tylko i wyłącznie, bo w naszym wyobrażeniu są tylko takie substancje psychoaktywne, negatywne, ale przypomnę, że stres, smutek, żal to też będzie substancja, która ma wpływ na zachowanie człowieka i potrafi wyzwolić najgorsze demony tego człowieka. Poszturchiwanie, popychanie, krzyk to są rzeczy, z którymi ratownicy medyczni spotykają się na co dzień i muszą sobie na co dzień w pracy radzić. Raz są to pogróżki słowne, raz, tak jak już wspomniałem, są przepychanki, a innym razem fizyczny atak, taki, który kończy się w najlepszym wypadku zwolnieniem lekarskim, w najgorszym wypadku, tak jak miało to miejsce niedawno, śmiercią. I to jest straszne.
1: Macie prawo się w takiej sytuacji obronić, tak? Kurs samoobrony byłby dla Was skazany?
0: Tak, tylko znowu, czym jest kurs samoobrony? Jeżeli to będą zajęcia, które odbędą się raz, to będą zajęcia po to, żeby ktoś mógł wyjść i powiedzieć: odbyli zajęcia z samoobrony. Spełniliśmy swój obowiązek wobec nich. Wiele osób nie wie, że od kilku lat w rozporządzeniu ministra zdrowia dotyczącym doskonalenia zawodowego ratowników medycznych jest punkt, w którym ratownicy mogą otrzymywać punkty edukacyjne właśnie za udział w zajęciach samoobrony. I to w ogóle przy okazji tej dyskusji ostatniej gdzieś tam umknęło. Ale jako człowiek, który przez kilka ładnych lat swojego życia trenował sztuki walki, trenował samoobronę, trenował dzięki uprzejmości kolegów z policji takie techniki interwencji. Wiem, ile wymaga czasu, poświęcenia, wyrobienia sobie pewnych odruchów. I to nie jest rzecz, którą się zrobi raz, przez 2 godziny i to już ze mną zostanie. Dlatego znowu będę bardzo taki może nie sceptyczny, bo to będzie złe słowo i źle zostanie odebrane. Ale tak naprawdę z całym szacunkiem do pracy wszystkich psychologów, wszystkich osób, które zajmują się dziedziną negocjacji. Jeżeli oni nie założą moich butów, nie wejdą w moje środowisko, nie wejdą w miejsce, w którym ja byłem, to oni, obawiam się, że ze swoimi radami, jak mam sobie poradzić w sytuacji pacjenta agresywnego, zostaną tylko z tymi radami i skończy się to jak większość zajęć, które odbywamy z psychologami, śmiechem i taką może nie tyle konsternacją, co wnioskiem tego człowieka, który nas szkoli, oni są zdrowo przepięci. To jest nasz sposób radzenia sobie ze stresem. Kto nie przeżywa tego, co my przeżywamy? Nie jedzie na te wizyty, nie rozmawia z tymi ludźmi i bardzo często my musimy rozmawiać z ludźmi o tematach, które są nawet nie tyle niepopularne. To są tematy, które są uważane za tematy zabronione w wielu polskich domach. Temat chorób, śmierci, co zrobić wtedy, kiedy ta osoba umrze. I wtedy trafia 2 gości, że jesteśmy ubrani w kolory drażniące i mówimy komuś, że z medycznego punktu widzenia, na podstawie dokumentacji, która tutaj jest, gdzie jedna, druga, trzecia klinika napisała, że to jest terminalne stadium choroby nowotworowej, na przykład z przerzutami, wszędzie, gdzie się tylko da. Nasze możliwości jako karetki pogotowia są bardzo ograniczone. My możemy zrobić dużo, ale drodzy Państwo, to nie jest tak, że my jesteśmy panaceum na wszystko. I nagle okazuje się, że ale jak? Co? I zaczyna się agresja. Albo te rozmowy są trudne, bo to my jesteśmy, którzy przekazują informacje, albo uświadamiają tych ludzi, w jakim stanie jest ten pacjent.
1: Przecież czego nie zrobił wcześniej lekarz.

0: może powinien.
1: Znaczy, jeden, to... drugi, jedna klinika, druga. I ci ludzie często wychodzą z tej kliniki z jedną rzeczą. Z kartką, na której mają w sposób medyczny napisane, że ich bliski umiera. Ale nikt im tego nie powie, bo może nie umie, nie potrafi, boi się, może nie ma czasu przekazać im tej informacji. I ci ludzie potem trafiają, nadal mając, nie wiem, że nadzieja zawsze umiera ostatnia, ale mając takie przeświadczenie, że a jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze może to, może tu się uda, łapią się tej brzydki, tą brzydką często jest właśnie to pogotowie ratunkowe, no i potem mamy sytuacje, jakie mamy. Więc ta, często ta rola ratownika medycznego jest zupełnie inna niż ta, do której ratownicy medyczni są przygotowywani, ta, do której mnie przygotowano jako ratownika medycznego, ta, do której musiałem dorosnąć jako ratownik medyczny i ta, której uczyłem ratowników medycznych, którzy aktualnie leżą w operacji.
0: Jak ty konkretnie sobie radzisz w takiej sytuacji, że jedziecie do pacjenta albo na samym oddziale i ktoś faktycznie fizycznie na was rusza?
1: Wszystko będzie zależało od samej sytuacji, bo jeżeli to jest ktoś, kto, tak jak już wspomniałem, będzie pod wpływem środków psychoaktywnych, będzie to człowiek, który będzie pod... I znowu, użyję takiego sformułowania, które bardzo dużo złego niesie potem w sądzie, że ten człowiek nie wiedział, co robi. Potem stąd się biorą niskie wyroki. To jest taka trochę błędne koło, bo zawsze pierwszym wyborem, jaki mamy, to jest nie pić. To jest ten pierwszy prosty wybór. I wtedy ta zależność by nie wystąpiła. Co mi da, że ja będę temu człowiekowi tłumaczył, zostaw mnie również dotykę, jak dla niego jedyne słowo, które by pewnie dotarło do jego głowy, choć idziemy się napić. Bo to będzie jedyny przekaz, który do niego trafi. Co mi z tego, że ja z nim usiądę i będę 20 minut mu tłumaczył, że proszę się zachowywać spokojnie, bo tutaj są inni pacjenci, oni też. To tutaj nie zagra. Tak? Jeżeli w tym momencie doszłoby do agresji fizycznej, no to chcąc, nie chcąc, spotka się to z odpowiedzią również w postaci twardej odpowiedzi fizycznej. No bo musi się, tak? Ja nie poszedłem i większość moich kolegów, koleżanek, kolegów nie pracuje w szpitalu, żeby być czyimiś chłopcami do bicia. Żeby na nas można było sobie frustrację gdzieś tam wylewać. Inaczej będziemy zachowywać się i na pewno inaczej zachowam się wtedy, kiedy przyjdzie do mnie i będzie wobec mnie agresywny ktoś, kto będzie miał pretensje, dlaczego się nie udało komuś uratować życia. I tutaj znowu dochodzimy do takiej złożonej sytuacji, no bo z jednej strony latamy, myślimy o locie na Marsa, a ludzie nadal na Ziemi umierają. Włączysz telewizor i masz tabletkę, która cię uratuje ze wszystkich opresji twojego życia, a tutaj przyjechali ludzie, wzięli do szpitala i nagle ten człowiek umarł. Często właśnie tak rozmawiamy o tym, że w umysłach ludzi jedyne miejsce, gdzie człowiek nie ma prawa umrzeć, to szpital. W ogóle takie jest gdzieś tutaj to rozumowanie, a tak nie jest. No. I w tej sytuacji co mi da agresja fizyczna? Nic. Czasami będzie to rozmowa. Na każdego trzeba znaleźć sposób. Podam prosty przykład. Powiesz komuś, Bóg tak chciał, była to wola Boża, a zaraz usłyszysz od tego człowieka, jestem niewierzący i weź sobie, bo kiedy wchodzimy do mieszkania, gdzie widać, że osoba, do której przyjechaliśmy, jest mocno wierzącą osobą, to wiem, że takim wyzwalaczem może być głupie sformułowanie na temat tego, że ktoś powie o Jezu, a ktoś przypływie głupiego odpowie Jezusa, proszę w to nie mieszać. Mamy iskrę? Mamy iskrę. No i właśnie tak to wygląda. No. Na każdą osobę trzeba znaleźć inny sposób. To nie jest tak, że jest uniwersalny środek. To nie jest coś, czego nauczy nas ktoś, kto tego nie zaznał, kto tego nie widział takiego pacjenta.
0: I tak naprawdę wam by się przydał ratownik, który na przykład dodatkowo skończył psychologię i ma narzędzia, załóżmy takie, żeby sobie z tym radzić.
1: Przydałby się ratownik, czyli ktoś ze środowiska, ktoś, kto pracował, kto skończył psychologię, przemielił tą psychologię pod kątem tego i dopiero wtedy będzie mógł iść powiedzieć i stanąć przed tymi ludźmi, wiem, o czym mówisz. Przerobił na sobie wszystkie możliwości.

0: okazuje się, jesteś słaby, albo z takim przekonaniem ludzie próbują korzystać z takiej pomocy, ale jak pójdę, to powiedzą, że jestem słaby. Jak pójdę, to powiedzą, że nie mogę pracować, bo mam za słabą psychikę do tego. Jak można mieć za słabą psychikę do pracy w miejscu, gdzie jest niezbędna empatia? Jak można mówić, że ktoś jest za miękki w środku, wtedy, kiedy czasami właśnie te miękkie odruchy, to, że na moment się zatrzyma, przytrzyma kogoś za rękę, z nim porozmawia, może właśnie w tej ostatnim momencie jego życia, że jest za słaby na to. Kiedy ja uczyłem się ponad 20 lat temu w szkole dla ratowników medycznych, mieliśmy zajęcia z panią psycholog, która mówiła nam o czymś, co nazywa się empatia. To, żebym nie tyle ja poczuł ból pacjenta, ale żebym umiał w tym bólu z nim funkcjonować. To z jednej strony muszę być twardy, żeby się przy nim nie rozkleić, ale z drugiej strony, żeby rozumieć, dlaczego on cierpi. Nie tylko ze względów tych medycznych, w sensie, co powoduje u niego ten ból, ale żeby umieć zrozumieć, dlaczego tak się zachowuje, dlaczego jego rodzina się tak zachowuje.
1: Muzyką się żyje. Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Sanach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live. 22 maja ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy umrę kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia SK. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej dwudziestki, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po dziewiątej, Imagine Dragons i Thunder. Just a-

Madcon i Begin w Esce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. No i wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio SK. No wiecie jak jest. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love.

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w Esce. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie. Czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany. I to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. Radio SK. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama.
2: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
1: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
1: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz, Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
8: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Fast Cars and Superstars. Weste 5 minut do 10 to Christian Marki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić. Weste mamy dla Was odlot ściśle tajny. To jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja. A dokąd? Tego Wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano. No i wtedy też rozdamy Wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. To powodzenia!

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj.

0: złotych. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców...
2: Od początku wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
3: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję i jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
4: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei,
3: tak,
4: to jest mniej więcej
3: to samo. Nie znaczy, że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
2: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni. Ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela, dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby miło, żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej dwudziestki. Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Ja to Mati Fuczyło. Cześć!

0: Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku. A ja dzisiaj Westę sprawdzam, co sprawiło ostatnio, że zapadliście się pod ziemię. Przed chwilką na eskowy Messenger wpadła pewna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię, pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
0: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Gataisia.

0: Scott powiedział dalej, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w Esce i tylko w Esce można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami, a tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice, potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył, a jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być. Wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć bledka? To za chwilę.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie.

0: Dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza. Druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo

0: Klient to Maciek.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 razy 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też to w sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w Estate.

Hit czeka na Was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18:00. Wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram Wam już jutro o 23:00. SK.pl, tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Radio SK. Gramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

O 18 wpadajcie wtedy. Rap 20 zagram wam już jutro o 23. SK.pl, tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Radio SK. Gramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: SK. SK. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
11: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
10: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
12: Ten zabójca nie popełnia błędów.
10: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity Maty na

Największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowe koncerty 15 maja może być Wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800%

Ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Nida Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć, 11:00.

To Amy McDonald i This is the Life w Radiu SK, 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii. Wiem, że były już pierwsze tydzień temu. Będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru. A reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Harry Z, Zuccaria, tak gramy.

0: To BZ Jauerii, dom nad wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. No i do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejsa.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem do konkursu. Ja nie spodziewałem się, że zadzwoni.
0: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
1: Dominika,
0: no dobra. I napisałeś, że słuchanie Maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?
1: Tak, jak byłam w brzuszku, to mama słuchała i tak jest już i słucha też.
0: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy córcia będzie miała ewentualnie z kim zostać, gdyby rodzice zniknęli na chwilkę?
1: Tak, ma najwspanialszą babcię na świecie.
0: No dobra, no to Grzesiek, przekonałeś mnie, załatwione. Podwójna wejściówka na Matę na Narodowym 15 maja jest twoja, co ty na to?
1: Jezu, zajebiście, dzięki!
0: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
7: I po reklamie.

ten hit ideálne pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy.

pracy. Mamy dla Was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za Was. Radio SK. Na teraz też playlistę dla Was mam. 5 Seconds of Summer, to już zaraz.

Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.

0: Skoda.
1: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
2: Właśnie źle w Skolejnik ruszył tydzień bibliotek, a to oznacza mnóstwo atrakcji dla czytelników, także biblioteki w Ostrzeszowie, a jedno z nich jest spotkanie z Mariuszem Kędzierskim.
3: Z mówcą, motywatorem, osobą z niepełnosprawnością, a jednocześnie osobą, która prowadzi kilka firm oraz skończyła Akademię Sztuk Pięknych, to pan Mariusz Kędzierski z Wrocławia.
2: Mówi szefowa biblioteki Dorota Owczarczak. Spotkanie w poniedziałek o 17:00. Więcej na sk.pl.
4: Muzyką się żyje.
5: Poznaliśmy reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji Junior. To zwycięzca ostatniej odsłony programu The Voice Kids. W czasie wczorajszego finału został nim Victor Sass. Wczorajszy finał był czymś w rodzaju eurowizyjnych preselekcji. Widzowie wybierali zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym. Victor Sass był w drużynie Tripsa. Już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkurs pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwycięzczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Niko się z kawałkiem Nie da się zasnąć. Podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23:00. Na ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką Na koszulce. Już dzisiaj o 21:00 słynie.

Słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminem, Without Me. Mam oczywiście na myśli to la, nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12 przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja, a do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No a co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Radio SK. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kungs i Theophilus London, bo wszystkie hity zaczynają się w Estonii.

Esce! Przydałoby się takie ochicha. Och i jach, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla Was najlepsze świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Candy Night. To teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Jankes, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd lecicie, dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami. A zgłaszać się możecie w aplikacji Radia Eska. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy. A Jankę, Skama i Wiktor czekają na lotnisko.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes. James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
6: ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
11: I po reklamie.
12: Sk-

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bałzaj, Magnetyk w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę.
1: Aha. To wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie,
0: no
1: tak wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia, a Mati fuczyło na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No pewnie,
1: leżeć
0: tak.
1: Do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest i Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagram. Dracula na przykład będzie Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
1: Zapraszam, zapraszam. SK.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za

0: otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada. A tym kawałkiem jest Die Die. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru. No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
1: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
0: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Radio.sk macie idealną playlistę do samochodu. No i tak to można jechać, słuchajcie. Wiem, że niektórzy teraz jadą do rodziny na obiad. Ci, co byli wczoraj na weselu, pewnie jakieś poprawiny w planach. No a my jedziemy razem z wami, gdziekolwiek jesteście. Macie hity na czasie. Dobre w podróży. 19 minut po 13, to jest Radio.sk Gips.

nami, a ja się wam przyznam, że same pokusy dzisiaj na mnie czekały w drodze do radia. Najpierw jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że lodziarnia otwarta, że jakieś nowe pyszne smaki lodów, słońce świeci, już mnie kusiło, żeby zajechać, no ale bym się do was nie wyrobił na program. A potem przy drodze pan truskawki sprzedawał i też miałem ochotę. Więc mam pytanie do was, co was dzisiaj kusi? Co przyjemnego macie ochotę zrobić? Jakie przyjemności macie w planie na tę niedzielę? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja wam w tym czasie przyjemnie zagram Damiano, Dawid i Tyla już teraz.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mieć siekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki, żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki i żeby ten ktoś pestki usunął. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
5: I po reklamie.

0: BTS, to jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity, no i dookoła, słuchajcie, same pokusy mamy. Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co was dzisiaj kusi, zróbcie to tak jak Darek.
1: Wiecie co? No? Sąsiad mnie podkusił. Tak zapachniało grillem, że szybko pobiegłem po swojego do garażu, rozpaliłem i już karkóweczka zjedzona.
0: No tak to z tymi sąsiadami jest, nie? Że niby nie zwracamy uwagi, co tam sąsiad na podwórku robi, ale jak wiatr zawieje i poczujemy zapach, to tam żołądek ściska z głodu. Podobnie jest przecież z tym, z remontem na przykład, nie? Jak sąsiad remont zrobi, to nagle dochodzimy do wniosku, że w sumie ten tynk to już się do wymiany kwalifikuje.

0: kłopotowych w Media Expert.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
6: Wasze źródle z kolei, nikt nie wiem jak wy, ale ja już odliczam, bo już za miesiąc w Ostrowie 15. Festiwal Grand Prix Komeda. Będzie dużo dobrej muzyki filmowej i filmów i gości. A na tej liście m.in. Grażyna Błęcka-Kolska oraz Jan Jakub Kolski, którzy z publicznością spotkają się 12 czerwca o 16.30 na dużej scenie Centrum Kultury w Ostrowie. Będzie film, piosenki polne i okoliczne, a potem będzie rozmowa.
7: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News.

0: 3 lata, no oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski, im się to nie udaje.
1: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
2: I jedno jest pewne, prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
1: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra dziś w El Clasico. Real Madrid potwierdził, że Francuz nie wystąpi w dzisiejszym meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
3: A początek tego meczu już dzisiaj o 21:00. FC Barcelona może sobie zapewnić Mistrzostwo Hiszpanii. To słuchajcie, aż się prosi. Aż się prosi, żeby kumpli na strefę kibica zaprosić, żeby trochę Lewandowskiemu pokibicować, nie? Także panowie, negocjujcie z dziewczynami. Dziewczyny, damy radę? Mam nadzieję, że się uda. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż nie jeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie, a już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

0: nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają, ale tylko w Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert

0: Próbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
4: I po reklamie.
5: Jest 15, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Tenerife około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
6: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. Tu już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
5: Około 30 osób załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
7: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam Was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z Was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną, cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: No to zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No byłem z dziewczyną na... Jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach. No i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek Piskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać. No i ja się z nią tam, że zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś złapaliśmy razem kontakt. I tak sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj.
2: Kocham cię mała, skalasz moje serce.
1: No to coś, skądś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
3: Dzień dobry.
0: Hej. Ty potwierdzasz tę historię?
3: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie

0: To kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
1: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie
0: i, to się
1: i poszliśmy dalej w świat.
0: No pięknie, i to się wszystko na macie na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no, to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie, na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
2: Dzięki. Ja.
0: Znowu.
2: Totalnie się nie spodziewałem.

0: Od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać i robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are, a teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje 3 grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia S.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Może poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

I aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło na

Że kultowe pasmo Eska Live Remix, jeśli znacie Eskę, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci miks najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance i nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem Eska, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej eskowej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa Eska Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w Esce. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią.

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No self kręca. Prawie łezka. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi

0: Debut Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debut Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debut Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debut Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: I po reklamie.
3: Ostrzeszów na czasie.
4: Gaszczeń Rudlewsko, Olejnik, a teraz mam dla Was dwie wystawy. Wernisaż pierwszy z nich już 16 maja o 21 w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i będą to nieprezentowane dotąd akty Tadeusza Kulisiewicza. A tydzień później, 23 maja w Lewkowie pod Ostrowem zostanie otwarta wystawa prac innego znakomitego polskiego artysty Jerzego Nowosielskiego. Obie wystawy zapowiadają się bardzo, bardzo dobrze, a poleca je Radio SK.
5: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
6: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała, prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
5: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
7: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chętnie przygarnę głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już, Justin Bieber, Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z narzeczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować, hejka.
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne

0: 99 z kodem taniej o 250 zł.
1: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrołęka.

0: Krzysiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
1: A co mamy do wyboru?
0: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
1: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
0: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrowie.

0: rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: To będzie ostatnia reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: I po reklamie.

To są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. Jeśli to się uda, to tam w Barcelonie będzie wielkie świętowanie. Ja myślę, że Robert Lewandowski już teraz powinien Anię poprosić, żeby to ona jutro rano dzieci do szkoły zaprowadziła.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz, Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
12: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
14: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
15: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
14: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
16: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal plus ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kuba Nizalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. Niedzielne, fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę hawajską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, nie na moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne
1: jeszcze
0: gadżety.
1: Jeszcze powiedz, że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę w szczos.
0: Ale... No, ja nie wiem skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy, pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejny hity na czasie. Będzie między innymi bardzo przyjemna bletka. Radio
2: SK. Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl.

takim hitom jesteśmy dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia. Jazzy w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści mają troszkę gorzej.

0: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: I po reklamie.
14: Ostrzeszów na czasie.
15: Basia Źródlewsko-Lejnik, a teraz dwie poniedziałkowe propozycje filmowe. Pierwsza z nich to kino Konesera w kinie Helios w Kaliszu i w Ostrowie. Jutro, wyjątkowo o 17.30, a pokazany zostanie dramat biograficzny Wolność po włosku. Natomiast w Centrum Kultury w Ostrowie również jutro o 19.00 w ramach cyklu Komeda na wolności Panna Młoda, amerykański horror w roli głównej, nagrodzona w tym roku Oscarem za inną rolę, Jessie Buckley.
16: Jest 18, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Alluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdanka Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z ASEK Orasowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem
2: przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: I po reklamie.

Fresca. No hesitation.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o moda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes,
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
7: I po reklamie.

0: wakacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o moda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
3: I po reklamie. SK Ostrzeszów News.
4: Jagoda Mosztan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. To wczesnośredniowieczne grodzisko, które skrywa wiele tajemnic. Mowa o rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu. Teraz w naszym magazynie zabieramy Was na spacer.
5: Znajdujemy się w rezerwacie archeologicznym na Kaliskim Zawodziu. Dlaczego warto to miejsce odwiedzić? Co tutaj jest takiego charakterystycznego?
6: Cytując piosenkę, wieki tradycji, warstwy kultury. Tutaj mamy do czynienia z początkami państwa Piastów, sięgającymi, jeżeli weźmiemy pod uwagę datowanie wałów grodowych, lat 60. IX wieku, czyli 100 lat przed chrztem Mieszka I. Tu jacyś jego protoplaści tego rodu budują pierwsze umocnienia na wyspie. I jest to tyle istotne, że w Wielkopolsce do tej pory natrafiono tylko na dwa ośrodki o tak starej metryce. Jest to właśnie Kalisz i Giecz. Stąd też na przykład istnieją takie hipotezy wskazujące na możliwość wytwarzania się tego państwa Piastu właśnie w tym okręgu między Kaliszem a Gieczem. Ale to są hipotezy, to też musimy tego się pilnować. A pomyślałem, że zaczniemy od miejsca, gdzie z reguły zaczynamy zwiedzanie rezerwatu, czyli od makiety. Ta makieta sama w sobie może powodować pewne niedomówienia, ponieważ ona daje nam wyobrażenie, że cały gród kaliski, no to było niewielkie, prawda, umocnione kółeczko. Ale zasadniczo ten gród sam w sobie był tylko tym centrum administracyjnym, centrum władzy książęcej, kościelnej też, a jednocześnie cały Kalisz wczesnośredniowieczny był rozproszony dookoła tego grodu. I to był cały zespół osad, poczynając od przygrodowego Zawodzia, które było tak de facto pod grodziem, przez Stare Miasto, które było całkiem dużym tutaj już ośrodkiem. Po drugiej stronie rzeki mieliśmy Rajsków, później trochę w czasie Winiary, Dyniec, w międzyczasie jeszcze Wydarte, czyli w miejscu szpitala Okrąglaka. Także to był bardzo duży zespół osadniczy jak na okres wczesnego średniowiecza. Polecamy zawsze zacząć zwiedzanie od wystawy w budynku bramy. To jest niewielka wystawa, zawiera w sobie tylko pewną część zabytków z okopalisk. Niewielka z tego względu, że nas ogranicza przestrzeń wielkości. Ale tam mamy również na planszach zaprezentowany rozwój grodu w poszczególnych fazach, jak on się rozwijał aż do momentu, kiedy istniał wczesny. I wówczas po tym zwiedzaniu wystawy, wchodząc w teren, on staje się nam bardziej czytelny. Zaczynamy orientować się w przestrzeni, na przykład na takiej zasadzie, że stawek, który mamy tutaj pod mostem, jest niczym innym niż jednym z ostatnich starorzeczy rzeki Prosny, która płynęła dokładnie w miejscu między wyjściem z budynku na teren, a pierwszą chatą. Przy czym ta rzeka w tej chwili płynie jakieś 300 metrów dalej.
5: I mamy białą chatę. Co to jest za miejsce?
6: Biała chata to jest też miejsce samo w sobie niesamowite, ponieważ jest to, wydaje nam się, że najstarszy drewniany dom mieszkalny, jaki ostał się w Kaliszu i datowany jest na połowę XVIII wieku. Biała chata została postawiona chyba nieprzypadkowo, kiedy budowano rezerwat w pobliżu kościoła świętego Wojciecha. Oni są niemalże rówieśnikami. To znaczy, kościółek jest trochę młodszy, bo jest z 1798. Biała chata, jak wspomniałem, połowa XVIII wieku, niemniej oba te budynki bardzo dobrze się uzupełniają. No i co ciekawe, w białej chacie ostatni ludzie jeszcze mieszkali w 1991 roku. Więc stosunkowo niedawno. Czy to było dawno, ale stosunkowo można powiedzieć, że niedawno. I miałem też tutaj okazję poznać na przykład panią Szczyrkową, która w tym domu mieszkała. Z relacji wynika, że to nie był żaden luksusowy dom. Tam był jedynie prąd, wody nie było, kanalizacji nie było. Zimą było zimno, latem zresztą też. Czego można w tym budynku doświadczyć wchodząc? Bo on przez swoją konstrukcję jest takim jakby trochę termosem. Znaczy konstrukcja z drewna i gliny izoluje całkiem dobrze. Ta biała farba i wapno zasadniczo na zewnątrz odbija promieniowanie słońca. Strzecha też jest izolatorem, więc latem, nawet w czerwcu, w środku jest przyjemny chłód. Tylko ten chłód jest tam później w listopadzie, grudniu, styczniu. Jest trochę taką lubówką.
5: A ta chata tutaj pierwsza?
6: To jest nasza nowa karczma. Nowa karczma, ta w tej chwili nosi imię świętego Jerzego. Leciutki hołd w kierunku naszego dyrektora zmarłego Jerzego Aleksandra Splita. Tam jest zresztą taka tarcza, szyld z wizerunkiem świętego Jerzego ze średniowiecznych miniatur. A mówię druga karczma, no bo pierwsza karczma to była karczma pod obalonym bożkiem, której zwęglony szkielet widzimy tam u końca. No i była ona ofiarą nieszczęśliwego wypadku, jakim był pożar. I po tamtym zdarzeniu uznaliśmy, że jako naprawdę eksponat sam w sobie, ten szczątek

Budzą bardzo duże zainteresowanie turystów. Była taka pierwsza obserwacja w ciągu pierwszego roku. W ciągu kolejnego roku zaczęło to wzbudzać zainteresowanie naukowców. No i wychodzi w ten sposób, że w tym roku ukazują się już prace naukowe na temat pożarów w dawnych czasach, bo mamy materiał porównawczy, coś z czym w zasadniczej archeologii oni nie mają styczności. Także był też człowiek, który badał szczątki naczyń ceramicznych zwęglonych. Na podstawie tego można było

0: wewnątrz murów miejsc. Więc też taki przykład, który nam pokazuje, w jaki sposób to mogło wyglądać.
1: I na Zawodziu możemy także podziwiać zagrodę ze zwierzętami.
0: Tak, mamy tutaj, tam, kiedy patrzymy praktycznie z mostu w kierunku zagrody zwierząt, przez to, że one się ruszają, no to ściągają wzrok siłą rzeczy. Ale musimy pamiętać, że zagroda po drugiej stronie, ta bliżej chat, to jest jakby druga gałąź gospodarki średniowiecznej. Mamy takie dwie podstawowe gałęzie, czyli hodowlę i uprawę. No hodowlę hodujemy zwierzęta, uprawiamy rośliny, więc za tym drugim płotkiem jest uprawa w metodzie trójpolówki, średniowieczne metody uprawy roli. A ze zwierząt mamy w tej chwili całkiem już okazałe stado owiec wrzosówek, takiej starej rasy polskiej. To dosyć zabawna sprawa, ponieważ nasze owce wrzosówki ostatnio miały pobierane wymazy śliny do badań genetycznych starych ras owiec do badań nad średniowiecznym włókiennictwem, akurat w łódzkim ośrodku Państwowej Akademii Nauk. Więc tutaj staramy się, żeby wszystko było po coś, żeby to nie był tylko obrazek dla dekoracji, ale jednocześnie, żeby każdy element, który dokładamy, miał jakieś takie poparcie w merytorycznych źródłach.
1: Tu jeszcze po drugiej stronie Zawodzia, co tam się znajduje?
0: Zasadniczo my jeszcze do samego grodu nie weszliśmy. Idąc mostem, przechodzimy nad tą fosą grodową. Tam zresztą w samym brzegu, dobrze się przyjrzawszy, można zobaczyć zachowane fragmenty mostu, który tutaj był osadzony. Takie mniej więcej kawałki czarnego dębu, które tam wystają, to są te fragmenty mostowego przyczółka. Co interesujące, druga strona tego mostu według relacji archeologów musiała znajdować się gdzieś za tamtym domem. Więc ten most był zupełnie inaczej skierowany, był pewnie prosty w tamtym czasie, no i ten most był też dłuższy. Ale no idąc mostem, tak naprawdę wchodzimy dopiero we właściwy gród, a zasadniczo w grodzisko, czyli w taką terenową pozostałość, co po grodzie pozostaje. Czyli zasadniczo pagórki ułożone po okręgu. I jest tak dosyć powszechny widok w naszych stronach. Takich grodzisk po okolicy jest lub zachowało się do dzisiaj całkiem sporo. No ale jednak rzadko się zdarza w przypadku większych miast pokroju Kalisza, żeby grodzisko wczesno-średniowiecznego miasta zachowało się do czasów współczesnych. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że postępuje nadbudowa w tym samym miejscu. No i żeby się dokopać później do wczesnego średniowiecza, to są bardzo głębokie metry. W Kaliszu historia zadecydowała tak, że miasto w pewnym okresie przeniosło się w nową część, a ta została tak naprawdę w dużym stopniu nieużytkowana lub użytkowana rolniczo, czyli nie wpłynęło to jakoś znacząco na sam kształt tego miejsca. No i to też było prostsze później w latach 60. dla archeologów, żeby namierzyć chociażby pozostałości, przepraszam, kolegiaty świętego Pawła, czyli dużego romańskiego kościoła grodowego, który tutaj się znajdował. Możemy sobie do niego przejść. W tym momencie mamy tutaj zrekonstruowane zaledwie przyziemie kolegiaty świętego Pawła. No i taką makietę, która daje wyobrażenie, jak to budynek mógł wyglądać. Jest to kolegiata zbudowana mniej więcej w połowie XII wieku z inicjatywy Mieszka III Starego, który też tutaj się kazał pochować wcześniej, chowając swojego syna innego Mieszka. Przy czym coś istotne. To nie był jedyny kościół grodowy, jaki tutaj się znajdował. Badania z końca lat 80. potwierdziły, że w tym samym miejscu stał jeden z pierwszych w ogóle na ziemiach polskich kościołów, zbudowany z drewna i gliny o dosyć niewielkich rozmiarach. 8 na 8 metrów miała nawa, 3,5 mniej więcej na 3,5 prezbiterium. Ale te badania całkiem dobrze go rozpoznały. To znaczy wskazały, jakim kolorem gliny był on tynkowany wewnątrz, więc wiemy, że w nawie był żółtawy, w prezbiterium czerwonawy. Wiemy, że jakieś tkaniny musiały wisieć na ścianach, ponieważ gwoździki z brązu zostały znalezione. A nawet taka super rewelacyjna sprawa, no to w kilku miejscach tej pozostałości ściany natrafiono na niewielkie płyteczki ceramiczne, szkliwione różnymi kolorami szkliwa, co może nam wskazywać, że ta ściana była zrobiona czymś w rodzaju mozaiki, tyle że nie szklanej, a ceramicznej, szkliwionej. No i to jest faktycznie rewelacyjna informacja. Po tym kościele drewnianym też badania wskazują, że musiał znajdować się jakiś wcześniejszy kościół kamienny. I tutaj jakby nie kombinować z próbą osadzenia go w czasie, bardzo wiele wskazuje na to, że to mogła być już fundacja Bolesława Chrobrego. To znaczy ten styl architektoniczny i sposób układania kamieni, jaki tam został odkryty, no, funkcjonował w Polsce wczesno-średniowiecznej do połowy XI wieku, a połowa z tej połowy to był Bolesław Chrobry, potem tylko 6 lat Mieszka II, a potem trochę było już problematycznie w sytuacji gospodarczej kraju. No i dopiero później Mieszko III Stary buduje tutaj kolegiatę świętego Pawła. I znowu w tym miejscu warto wspomnieć, Polsce to też nie był jedyny kościół wczesno-średniowiecznego Kalisza. Bo jeżeli mamy tutaj kościół grodowy, to jest czymś na kształt kościoła, powiedzmy, zamkowego. Do prywatnego użytku władcy, ewentualnie dla tego duchowieństwa, który się nim zajmuje.

0: ale kościół świętego Wojciecha gdzieś na Zawodziu musiał stać już od czasów wczesnośredniowiecznych, bo to z reguły tak działało, jeżeli ktoś został kanonizowany, budowano jego kościoły. Wiemy również ze źródeł, bardziej z przekazów pisanych, że na Starym Mieście miał znajdować się kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. I co ciekawe, to wezwanie po zniszczeniu Starego Miasta przeszło do Nowego Miasta, no bo takie oficjalne wezwanie dzisiejszego świętego Józefa to jest właśnie kościół Najświętszej Marii Panny. A ranga świętego Józefa, czyli kolegiata, przeszła z kościoła grodowego tutaj właśnie z Zawodzia. Patrząc dalej, no to chociażby kościół świętego Gotarda musi stać w tym miejscu od XII wieku. No i to są nadal tylko takie pewne tropy. Tej architektury romańskiej dużo się nie zachowało. To można powiedzieć nawet bardziej precyzyjnie, że mniej się zachowało niż się zachowało. Teraz idąc grodem w kierunku zachodnim, w stronę rekonstrukcji wieży, będziemy mieli możliwość wejść na wały grodziska i zobaczyć tą dolinę w miejscu dawnego rozlewiska rzeki Prosty. Tam nawet kiedy idziemy, widzimy, że na horyzoncie jeżdżą auta po ulicy Częstochowskiej. Ona jest sporo wyżej, ponieważ to jest krawędź terasy rzecznej w tym miejscu. I co jest ciekawe, jest to na samej tej szerokiej łąki, która tam jest widoczna. No to kilka lat temu, kiedy były takie dość mocne roztopy i opady wiosenne, pokazała się taka bardzo długa, meandrująca kałuża, wyraźnie wskazująca to ostatnie koryto Prosty w tamtym miejscu. A sama wieża też jeszcze jest istotna rzecz. No dzisiaj wrosła nam takie skojarzenie jako budynek drewniany, ale musimy pamiętać o tym, że wieża grodowa na Zawodziu najprawdopodobniej od samego początku była konstrukcją murowaną. I o tym świadczą po pierwsze oryginalne zachowane fundamenty w pierścieniu wałów, ale też znajdowane tutaj w okolicy rozsypisko gruzu, zarówno ceglanego, jak i zaprawy wapiennej. Z takich ceglanych, uroczych fragmentów najczęściej trafia się na tak zwane fragmenty cegły palcówki, czyli takie, gdzie z koryta palcami nadmiar gliny był zgarniany. I ostatnio przeglądając takie fragmenty tych cegieł znalezione tutaj, dopatrzyłem się, że w jednej z nich jest świńska raciczka odciśnięta. Więc i potem ta cegła została wypalona, trafiła do budynku, a następnie gdzieś w to gruzowisko. Więc taką wieżę możemy sobie wyobrażać na pewno jako budynek wyższy, budynek solidny. To nie tylko pod kątem budynku obronnego należy postrzegać, ale przede wszystkim pod kątem mieszkalnym. Takiego domu dla zamożnych ludzi tam tego czasu. Wieże rycerskie były czymś, co w naszych stronach poprzedzało budowę jako jakichś takich typowych zamków kamiennych czy ceglanych. Więc taka wieża mieszkalna tutaj musiała się kiedyś znajdować. I jest w archeologii takie pojęcie trochę słabe, bo to się nazywają grudkami stożkowatymi. I grudek stożkowaty to jest najczęściej w niewielkiej średnicy grodzisko z fosą dookoła, z wałem, który się tam zachował i z takim pagóreczkiem centralnie po środku. I na tych pagóreczkach stała najczęściej wieża. Tak zrekonstruowaną wieżę mamy pod koninem, nad jeziorem Mrówki, w miejscowości Mrówki w lesie. Tam trudno jest dotrzeć, ale warto sobie zobaczyć. Bo to jest taka prawdziwa zrekonstruowana wieża rycerska, bodajże z przełomu XIII-XIV wieku w tym miejscu. Ale istnieje też jeszcze inne pojęcie takiej wieży rycerskiej. To jest zamek typu motte. To się bierze z francuskiego określenia. A zamek, no chodzi o to, że tym możemy się zamknąć. Tak jak skrzynia jest zamczysta, dlatego że nie wygląda jak zamek, tylko ma po prostu zamek do zamykania się wewnątrz. Dlatego to nie jest bezpieczeństwo. Ale przede wszystkim
1: po rezerwacie oprowadził nas Michał Antoniak, przewodnik muzealny.
2: SK Ostrzeszów.
1: Były kolaże i wyklejanki szymborskiej, były grafiki Picassa. Czas na kolejną znakomitą wystawę w Muzeum w Lewkowie. Prace trwają już od wielu tygodni, a wernisaż wystawy zaplanowano na 23 maja. Będą to prace znakomitego polskiego malarza, a także rysownika, scenografa, filozofa i teologa prawosławnego, który również pisał ikony, Jerzego Nowosielskiego. Ale to nie wszystko, bo w przyszłym roku muzeum planuje wystawę związaną z Andrzejem Wajdą.
3: To jest takie trochę jak Szymborska, nie? Taka lokomotywa wystawcza tego roku.
4: Troszkę tak. Szymborska dała nam takiego kopa i dopiero po czasie zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo wyjątkową w skali również Wielkopolski wystawę udało nam się zorganizować. Że nie dość, że byliśmy jedynymi, że odpowiadaliśmy na pytania, o których nie miałam pojęcia, że ludzie sobie ich nawet nie stawiają, że nie mieli pojęcia, że Wisława Szymborska to nie tylko znakomita poetka, noblistka, redaktorka również wcześniej, ale że miała również tą swoją pasję, jaką były wyklejanki i wycinanki. I to zaczyna mi się podobać, że gdzieś Muzeum w Lewkowie ma prawo być kojarzone dzięki swojej działalności z takimi unikatowymi, ciekawymi wystawami, które również pozwalają poznać nowe rzeczy bez wyjeżdżania do

0: daleko do dużego miasta, które gdzieś w jakiś ciekawy sposób opowiadają o ludziach, czasem związanych z Wielkopolską, no bo urodziła się jednak gdzieś tutaj, albo gdzieś z ludźmi ważnymi dla rozwoju kultury w kraju. I pracujemy nad dwiema takimi wystawami, które spalają naszą potężną energię, już nie pozwalają spać po nocach, ale też dają chyba ogromną satysfakcję, ponieważ już od 23 maja do 16 października będziemy w Muzeum w Lewkowie, w dawnej wozowni, prezentować malarstwo, obrazy Jerzego Nowosielskiego. Wystawa pod cudnym tytułem Misterium Codzienności pokaże cały przekrój twórczości Nowosielskiego. Będą i ikony wypożyczone z Muzeum Kul, będą akty i te obrazy, z których słynie z Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi. Cztery obrazy użycza nam Muzeum Narodowe we Wrocławiu i abstrakcje z własnej kolekcji przywiezie biografistka Jerzego Nowosielskiego, która u nas będzie również miała dwie prelekcje i która pisze nam wstęp do katalogu, ponieważ ta wystawa będzie miała również pierwszy taki profesjonalny katalog, więc wchodzimy już na wyższy poziom takiego wtajemniczenia wystawienniczego. To o tyle ważne, że będą znowu okrągłe rocznice, tak? Czy są okrągłe rocznice? One są zawsze dobre do tego, żeby wywołać jakiś temat, ale w Wielkopolsce nigdy malarstwo Nowosielskiego nie było w takiej skali pokazywane. Były ikony w 2023 roku w Poznaniu, no ale to nie jest całość twórczości. Także ten Nowosielski trochę mi spędza sens powiek, ponieważ konwoje, transporty, ubezpieczenia, cogodzinne badania powietrza, które musimy przesyłać do wszystkich muzeów, to jest też wysiłek potężny, ale to jest też ogromna satysfakcja, ponieważ towarzyszyć wystawie będą profesjonalne warsztaty pisania ikon. Przyjeżdża do nas jeden z dwóch najlepszych w Polsce tego typu fachowców. Także 3- lub 4-dniowe warsztaty dwukrotnie się odbędą. Będzie mnóstwo warsztatów, także chcemy trochę przez to malarstwo przeprowadzić, nie żeby przelecieć tylko i zrobić parę zdjęć, dać na media społecznościowe i powiedzieć byłem, widziałem, tylko żeby poznać na nowo, albo poznać w ogóle, bo nie ma się co wstydzić, że być może my o pewnych artystach w ogóle nie wiemy, po to jesteśmy.
1: Albo znamy, a nie wiemy, że to nazwisko.
0: Albo znamy, albo nie kojarzyliśmy, albo gdzieś mamy jakąś kalkę i przyjść, zobaczyć, przy okazji zobaczyć pałac, zobaczyć inną wystawę, pospacerować w parku, skosztować smacznego serniczka w kawiarni pałacowej. Myślę, że temu to miejsce ma służyć i dlatego już, mimo że mamy mnóstwo roboty z Nowosielskim, biegamy już po Polsce i załatwiamy na kolejną wystawę, która również będzie jedyna w Wielkopolsce w 2027 roku. Będziemy mieć pracę Andrzeja Wróblewskiego, ale łączymy je z Andrzejem Wajdą. I tu chcemy Państwu trochę...
1: Dwóch Andrzejów W.
0: Już taką wystawę kiedyś zrobiła Anda Rotenberg, ale jak wiadomo, po dobrych dobrze kopiować. I to są panowie, którzy są mniej więcej w tym samym roczniku. Wajda jest rok starszy. Wróblewski będzie w przyszłym roku miał 100-lecie urodzin i 70. rocznicę śmierci, ponieważ zmarł niezwykle młodo. Też do tej pory nie było tego typu wystawy w Wielkopolsce, a chcemy ich połączyć, bo oni razem studiowali na ASP w Krakowie. I to patrząc na twórczość Wróblewskiego, Wajda powiedział, nie jestem dość zdolny, idę na zupełnie inny kierunek, bo nigdy nie będę Wróblewskim.
2: Typiczne wydarzenia, bo po co? Samo zarządzanie finansami własnymi to jest duża frajda i tak naprawdę nie jest to aż takie trudne, żeby tego w jakiś sposób nie ogarnąć. Wracając do Twojego pytania, co jest najważniejsze? Najważniejsze to jest zadać sobie też pytanie, ile ja w ogóle zarabiam. Bardzo często kobiety nie rozróżniają. Mężczyźni też, ale no mówimy tutaj dzisiaj o tym, że to skierowane będzie dla kobiet, więc pozwolisz, że będę mówić też dla kobiet. Ale to nie jest tak, że generalizujemy. Po prostu mężczyźni też czasem mają z tym problem. Często jest tak, że po prostu ta wypłata wpływa na konto i nie zastanawiamy się, ile tak naprawdę nam zabierają tych składek. I to jest pierwsze, tak? Dowiedzieć się samej dla siebie, ile ja zarabiam, jakie właśnie są odprowadzane składki, czy są odprowadzane składki na przykład jakiegoś dodatkowego, znaczy czy mogę sobie odkładać jakieś składki dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego, czy jakieś zabezpieczenia w państwowych funduszach jakichś inwestycyjnych i tak dalej, i tak dalej. Dwa, no to jest przyjrzenie się temu budżetowi, tak? Czyli tak naprawdę praca własna i to taka dobre 3 miesiące trwająca, to jest praca nad tym, żeby naprawdę zainteresować się tym, gdzie uciekają nasze pieniądze. Bo często tylko słyszymy, Boże, dopiero była wypłata, już nie mam, tak? Albo gdzie one są, tak

pieniądze? To są najczęstsze pytania, tak? No, życie nasze jest coraz droższe, nie oszukujmy się, to chyba wszyscy zauważają i wszyscy to powtarzamy w kółko. I słychać to gdzieś tam, rozmawiając w towarzystwie, że takie zwykłe potrzeby codziennego dnia, no, gdzieś tam rosną. Więc tym bardziej dobrze jest zarządzać, zainteresować się tym swoimi finansami i nimi dobrze zarządzać. Dlatego taka prawdziwa, trzymiesięczna praca, przeglądanie każdego wydatku, najlepiej zbierać paragony. Są aplikacje do tego. W banku też najczęściej w bankach są już te takie, nie wiem czy to jest aplikacja, ale jest taka funkcja w banku, że można sobie samemu podzielić wydatki. Wpisuje się od 1 do 30 kwietnia, tak? I on pokazuje, że na zakupy tyle, na jakieś rozrywki tyle i tak dalej. To może zrobić dla nas właśnie taka funkcja, ale dobrze jest też fajnie, dobrze jest to zrobić samemu, dlatego że jak się samemu coś zrobi, samemu się to napisze, samemu się to przeczyta, samemu się na to spojrzy, tak trochę obiektywnie, to tak do nas dociera wtedy, nie? I się zastanawiamy, czy ta 10 kawa na mieście była nam potrzebna, czy możemy sobie kupić kubek termiczny za 60 zł, czy za 100 zł, taki już bardzo wypasiony. I po prostu te kawy nam się zwrócą, tak, po którymś tygodniu. Więc ja zachęcam do własnoręcznej pracy, no bo ona jakby też współgra z nami, tak? My wtedy też widzimy, czy te zakupy były konieczne, czy mogliśmy inaczej sobie zaplanować zakupy i tak dalej. No i to jest taka naprawdę bardzo, może nie trudna, ale taka angażująca praca. Tak jak wspomniałam, te paragony, to jest też fajne. Można sobie po prostu, my często płacimy kartą, tak? Najczęściej teraz ludzie płacą kartą, więc bardzo często nie zwracamy uwagi na co idą te pieniądze. Więc jeśli mamy paragon, zbieramy do jakiegoś słoiczka, pudełeczka, czegokolwiek i wtedy na koniec miesiąca siadamy, robimy sobie randkę z naszymi finansami i przeglądamy dokładnie tak samo jak właśnie te funkcje w banku, tak? Rozkładam sobie wydatki na spożywcze, wydatki na rozrywkę, wydatki na jakieś kształcenie dzieci dodatkowe, tak? Typu korepetycje, zajęcia sportowe i tak dalej. Własne pasje, bo to też jest ważne. No i te obowiązkowe opłaty, tak? Które wszyscy mamy. I to wtedy nam daje obraz. No i wtedy trzeba się zastanowić, nie? Czy to, co robimy i to, co widzimy na tych kartkach, czy w tych funkcjach, w tej funkcjonalności w banku nam odpowiada. My jesteśmy z tego zadowoleni, to jest okej. Okay. Ale jeśli się z tym nie zgadzamy i chcemy coś zmienić, no to wtedy trzeba zrobić ten pierwszy krok, tak, no i zacząć coś zmieniać. Najłatwiej jest właśnie zredukować te tak zwane małe wydatki, one się tak ładnie nazywają właśnie wydatki na kawę, dlatego że to są takie 10 zł na kawę, 10 zł na ciastko, 15 zł na coś tam i to takie 10, a za chwilę to wychodzi, tak. Ja nie mówię, żeby sobie tego odmawiać, bo to nie o to chodzi, tak. Pamiętajmy też, że to jest też takie przekonanie, które często musimy sobie przepracować, że my zarabiamy po to, żeby się cieszyć z tych pieniędzy. Wiem, że teraz ktoś może powiedzieć, że dobra, ja tylko zarabiam tyle, żeby przeżyć, bo są takie sytuacje. Ja się z tym zgadzam i też jakby no, nie mamy na to często wpływu, chociaż no, jest też tak, że możemy się zastanowić, czy możemy, nie wiem, zmienić pracę, czy możemy dodatkową pracę mieć, czy możemy, nie wiem, sprzedawać na przykład swoje ubrania, żeby jakieś drobne finanse zdobyć dodatkowo. No nie wiem, no, w dzisiejszych czasach jest tych możliwości sporo, co nie znaczy, że nie ma takich sytuacji, że faktycznie ludzie żyją od pierwszego do pierwszego. Jest ich sporo, więc tutaj nie mamy też jakby pola do popisu, żeby na przykład odłożyć cokolwiek, bo to chciałam do tego przejść za chwilę, jeśli chodzi o jakieś tam odkładanie finansów. No i tak, no to jesteśmy na tym etapie, że powiedzmy, że nas to trochę nam się nie podoba ten nasz budżet i chcielibyśmy jednak coś zmienić. No to co możemy zrobić? No to tak jak powiedziałam, zaczynamy od małych kroczków, czyli od wyeliminowania tych małych przyjemności. Po drugie, tak naprawdę też powinniśmy sobie zacząć planować swój budżet, tak? Czyli jest taka metoda, która dzieli budżet na 6 części i to jest tak, że się dzieli właśnie na pierwsze to jest w ogóle ta wielka, największa pula, która jest przeznaczona na tak zwane życie, czyli wszelkie opłaty typu czynsze, podatki, ZUS-y, telefony, paliwo i no, rzeczy, których po prostu musimy, za które musimy zapłacić. Chociaż paliwo jest też takim fajnym przykładem na to, że można też zaoszczędzić wydatki na paliwo, dlatego że często my po prostu wsiadamy w samochód z nawyku i z wygody, a możemy przejść się kawałek do sklepu, dla zdrowia choćby, możemy przejechać rowerem, możemy, nie wiem, no po prostu możemy ten samochód zamienić jednak na jakiś inny środek transportu, co może nam sprawić też właśnie radochę, bo można, nie wiem, przejechać się do innego miasta pociągiem i dziecko będzie widziało, że jest w ogóle pociąg, bo często teraz, to jest tak rzadki teraz środek transportu w niektórych przypadkach, że naprawdę

0: Jest frajdą dla dzieci, więc można się też zastanowić, tak, czy faktycznie to paliwo jest takim bardzo niezbędnym. Nie mówimy tutaj o przypadkach, gdzie trzeba dojechać ileś kilometrów do pracy i to jest niezbędne, to oczywiście nie ma w ogóle dyskusji. No ale często sama jestem takim przykładem, że mam 5 minut, a też jeżdżę samochodem, no też bym mogła zaoszczędzić, więc trochę muszę siebie też zmobilizować tutaj. Ale to tak, no, ja jestem takim właśnie przykładem, więc myślę, że takich jest też tysiące. No to są właśnie takie małe rzeczy, które warto też jakby przy samym planowaniu już i rozpisywaniu tych, no bo wiadomo, no ale właściwie przy wszystkich możemy się zastanowić, bo teraz tak sobie pomyślałam, że kredyt jest takim stałym, ale też warto na przykład pójść, jeśli mamy wysokie kredyty, albo hipoteczny jeden, albo więcej takich jeszcze tam, można też pójść do doradcy finansowego do banku i zapytać na przykład o jakieś konsolidacyjne, o jakieś rozłożenie tego. Nie znam się za tym do końca, więc nie będę tutaj też rzucała jakiś haseł, żeby nie zrobić nie wiadomo, znaczy żeby nie powiedzieć czegoś głupiego, ale wiem, że są takie możliwości. Posłyszałam już o tym w wielu przypadkach, więc też warto się zainteresować, czy coś z moim kredytem w ogóle mogę zrobić. Więc tak naprawdę z każdym takim punktem naszego budżetu możemy się chwilę zastanowić, czy da się coś zmienić.
1: Czyli tak naprawdę umiejętne zarządzanie swoim budżetem to często po prostu zmiana nawyków?
0: Najczęściej tak, dlatego że zakładamy, że nam się nie podoba, co to teraz widzimy po naszej analizie, tak? Po takim naszym wewnętrznym audycie. Więc, no tak, żeby było lepiej, no to musimy coś zmienić, tak? A żeby coś zmienić, no to zmieniamy to, co do tej pory robiliśmy złego, tak? Czyli właśnie tak jak mówię, ta przysłowiowa kawa na mieście, ten transport ciągle samochodowy, tak? To są jakieś wydatki typu, to tutaj jest jeszcze głębsze podłoże, dlaczego tak robimy, ale te zakupy takie na poprawę humoru, a to sobie kupię nową torebeczkę, to pewnie jutro będę się czuła lepiej, gwarantuję, że nie. Czujemy się chwilę, 5 minut dobrze, ale na drugi dzień już mamy podwójne złe samopoczucie, ponieważ wydałyśmy kasę, której na przykład nie była przeznaczona na torebkę, a nie wiem, mieliśmy ją odłożoną, mieliśmy składać na wczasy, tak? I nie poprawił nam się humor z tego powodu, który był wcześniej, tak? Czyli, nie wiem, zła atmosfera w pracy, tak? Jakiś tam natłok obowiązków, albo nie wiem, ktoś pokłóciłam się z przyjaciółką, tak? To ja sobie teraz pójdę i kupię fajną sukienkę, bo to mi poprawi humor. Spoko, jak poprawia, ale najczęściej jednak nie. I tak jak mówię, to się potem kumuluje, bo znowu mam wyrzuty, że jednak wydałam kasę, której nie mam. To też trzeba się zastanowić, dlaczego ja w ten sposób reaguję, poprawiając sobie humor. Stąd wynika to, że na przykład spacer nie poprawi mi humoru, a zakup mi poprawi humor. No ale to już tam głębsze tematy, nie będziemy w to wnikać. Jeśli chodzi o nawyki, to tak jak mówiłam, to właśnie i to jest jeden z nawyków, czyli trzeba się zastanowić, czy ja te impulsywne kupowanie tak zwane, to jest właśnie wynikające z tego, że ja nie potrafię sobie inaczej ze stresem poradzić, albo ze smutkiem, tak, ze złością, więc trzeba po prostu cała praca nad tym wszystkim, to jest cała praca nad sobą tak naprawdę. Przyglądanie się temu, dlaczego ja wydaję pieniądze, których nie muszę, bo niestety konsumpcjonizm jest mega rozwinięty. Coraz częściej ludzie dochodzą do tego, że to jednak nie jest nic dobrego i są takie przebłyski, że wracamy jednak do prostoty i do takiego prostszego życia i cieszenia się z mniejszych rzeczy, małych rzeczy, z mniejszej ilości tych rzeczy. Są też takie teorie, które mówią, że to kupowanie takich duperelli, za przeproszeniem, do domu, ono wprawia nas w jeszcze gorszy nastrój niż posiadanie 4 fajnych rzeczy, które są, nie wiem, związane z jakimś sentymentalnym, mamy do nich jakiś związek, tak? Kupione na jakieś fajnej podróży albo przypominają nam jakieś fajne wydarzenia albo coś,

posiadanie czterech fajnych rzeczy, które są, nie wiem, związane z jakimś sentymentalnym, mamy do nich jakiś związek, tak? Kupione na jakieś fajnej podróży, albo przypominają nam jakieś fajne wydarzenia, albo coś,

0: dopasować i się też jakby wczuć w klimat, nie? No, ale mamy coś takiego jak taki pęd do tego konsumpcjonizmu, nakręcają nas te wszystkie reklamy i tak dalej, i tak dalej. I to nie mówię tego, że ja się nie daję nabrać, bo też wydaję tak pieniądze, więc nie to, że ja jestem taka mądra, po prostu staram się po prostu chociaż zwrócić uwagę na to, czy faktycznie idąc ze sklepu, zastanawiam się, czy faktycznie to potrzebuję, nie? I dlaczego to potrzebuję.
1: Okej, ale w zasadzie jesteśmy w sytuacji, że sobie sprawdzamy na przykład pod koniec miesiąca te paragony i widzimy, że no kurczę, jednak na te pierdoły z różnych sklepów wychodzi nam za dużo kasy, ale później przychodzi kolejny miesiąc, jest wypłata na koncie i nagle się okazuje, że jest całkiem fajnie i w pędzie dnia codziennego idziemy do sklepu i się nawet nie zatrzymujemy. Znowu kupujemy i znowu mamy pod koniec miesiąca dokładnie taką samą sytuację. Co zrobić, żeby tak nie było?
0: No powiedziałabym, że myśleć, nie? Ale pojadę trochę grubo. Ale no myśleć, tak? Bo to jest tylko to, tak? Bo trzeba się po prostu po pierwsze, fajnym sposobem na to, żeby nie wydawać pieniędzy bez sensu, jest ustalenie sobie celu finansowego. Nie wiem, chcę pojechać w podróż dookoła świata, potrzebuję paruset tysięcy, no to mam cel. Chcę sobie kupić, nie wiem, świetny rower, mam cel. Chcę sobie zmienić mieszkanie, mam cel. Chcę sobie, nie wiem, zmienić pracę na przykład i potrzebuję poduszkę finansową, która mi zabezpieczy na przykład 6 miesięcy. Taka jest teoria, jedna z teorii, która mówi, że przygotowując się do zmiany pracy dobrze mieć poduszkę finansową na 6 miesięcy takich, żeby przeżyć, czyli też tak analizujemy wcześniejsze wydatki, tak? Wiemy, że tyle i tyle mieliśmy, więc tyle i tyle powinniśmy mieć na poduszce finansowej, żeby to przez te 6 miesięcy pozwolić sobie na szukanie pracy, tak? Także po prostu, tak? Cel finansowy, wtedy nasze zachowania są skierowane tylko ku temu i wtedy się nie wydaje tych pieniędzy bez sensu, nie? To jest pierwsze, a drugie to jest robienie listy zakupów. Chodzenie do sklepu nie dla zabicia czasu, tylko no ja też polecam małe sklepiki, nie? Jednak mniej się wydaje, to są też teorie, które gdzieś tam w badaniach wychodzą, że jednak robienie zakupów w mniejszych sklepikach no pozwala zaoszczędzić, bo jednak jest mniej pokus, że tak powiem. W każdym razie lista zakupów jest świetnym, łatwym, tanim sposobem. Można sobie napisać coś naprawdę niezbędne, tak? Zanim zrobimy listę zakupów, to już tak bardzo spożywczo, że tak powiem, to jest też dobrze przejrzeć lodówkę, co mamy, nie? To już tak wchodzimy też tu w drugą, jakby drugi aspekt tego oszczędzania. Bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że wyrzucając jedzenie, które jest w lodówce i się marnuje, marnujemy nasze pieniądze. Bardzo często nam się w ogóle się na tym nie zastanawiamy tak naprawdę. No wydaliśmy, okej, dobra, tak? Powiedzmy za stówkę mam z produkty w lodówce, to już nie liczę, że ta stówka, którą ja wyrzucę, to jest 100 zł, które ja wyrzuciłam. Ja po prostu no, wyrzucam jedzenie, które zmarnowałam, idę po następne. Ale już zastanawiając się, że to jest stówka w miesiącu, druga stówka w miesiącu, to już mamy 2 stówki na nasz cel finansowy.
1: Czyli trochę taka ekologia też się włącza.
0: To jest właśnie aspekt ekologii, czyli tak zwanego zero waste. I to możemy odnieść też do jakby ubrań, tak? Właśnie w kontekście tego konsumpcjonizmu. Też trzeba się zastanowić, czy naprawdę ta 10. sukienka jest nam niezbędna, nie? I też powtórzę, bo sama mam ich dużo, więc ja tak tylko mówię, a wcale nie jestem aż taka mądra, żeby się nie dać skusić na kolejną różową sukienkę, więc też chciałam, żeby to zabrzmiało, to o czym dzisiaj rozmawiamy, że to ma być nasza zabawa i to jest nasze życie i jeśli mamy ochotę na tą różową sukienkę 10., to sobie ją kupmy, tak? To też nie jest tak, że to wszystko musi być znowu obowiązkiem, znowu takim nawykiem, który nas blokuje, znowu takim nie idę do sklepu, bo jestem taka słaba, że na pewno się na coś kuszę. No nie, idź i się skuś, jeśli masz taką potrzebę, tak? I też nie chodzi o to, żeby mieć potem wyrzuty sumienia, tak? Bo każdy ma prawo do słabości, każdy ma prawo ocierać łzy lodami z szarlotką, tak? Dobrym obiadem z rodziną, bo nie chcę mi się w niedzielę gotować, tak? Bo cały tydzień gotuję, cały tydzień pracuję, więc idę w niedzielę na ten obiad z rodziną i też wydaję na to pieniądze, tak? Więc żyjmy, to o to chodzi, żeby właśnie żyć, ale zarządzanie własnymi finansami daje nam poczucie stabilności, bezpieczeństwa, możemy spokojnie spać, bo wiemy, że mamy powiedzmy założony cel finansowy, coś tam sobie odkładamy. Celem finansowym może być równie dobrze nasza przyszłość, tak? Emerytura. Wszyscy wiemy, że będą, jeśli będą w ogóle, to będą śmieszne, więc może być takim celem, na przykład, nie wiem, możemy mieć taki cel, że faktycznie w wieku 60 lat kończę pracę i chcę potem podróżować, no to trochę trzeba nazbierać, tak? To może być przyszłość naszych dzieci. Więc jakby też mając na uwadze to wszystko, warto zastanowić się, co my już dzisiaj możemy zrobić, a naprawdę odkładanie nawet, nie wiem, 10, 20, 50

0: zł co miesiąc, to zawsze to jest 50 zł miesięcznie, tak? Fajne są teraz też te rozwiązania, jakieś skarbonki, coś tam. Ludzie, wiem, że ludzie zbierają, tak? Po 5 zł codziennie albo coś takiego. Ktoś, tak jak z przysłowie polskie mówi, grosz do grosza będzie kokosza, więc skąd się to bierze? Więc trzeba brać przykłady z tych starszych pokoleń mądrości, no bo to się też skądś wzięło, tak? To nie jest tak, że to są wymyślane rzeczy dzisiaj, tylko kiedyś się po prostu miało na to czas, mam wrażenie. Teraz tak mnie naszła taka refleksja, że my takim pędzie żyjemy, że my nie zwracamy na pewne rzeczy uwagi. A kiedyś to chyba mi się wydaje, że to życie było takie trochę wolniejsze i można było się zastanowić, nie? Czy te wczasy będziemy mieli, czy nie, czy pojedziemy, czy będzie pieniądze, czy jakiś samochód kupić, nie? Teraz coś wyjeżdża do komisu od wyboru do koloru. Taki teraz mnie tak jakoś naszło.
1: Wbrew pozorom nie jest trochę tak, dlatego że teraz po prostu mamy więcej i jesteśmy trochę rozpieszczeni, bo są oczywiście sytuacje, kiedy liczymy od pierwszego do pierwszego i są one bardzo częste, ale z drugiej strony też...
0: No żyje nam się lepiej, nie?
1: Żyje nam się lepiej.
0: To prawda i to też są głośne, o tym się mówi, że przez to też tak, że jakby pokolenie jest słabsze, tak ogólnie mówiąc, i zaradnie, może w tej zaradności jesteśmy słabsi, tak? Bo nie musimy myśleć właśnie o przyszłości, bo cały czas nam się wydaje, że wszystko mamy. No i tak jest prawda, tak? Jeśli mamy zdrowie, mamy jakiekolwiek finanse na to, żeby sobie kupić nowe ubrania, jedzenie, wyjechać raz w roku, tak? Choćby raz w roku. Nie wiem, dzieci nasze chodzą na jakieś zajęcia dodatkowe, my się rozwijamy, jakieś pasje, tak? Uprawiamy jakieś sporty albo, nie wiem, uczymy się gry, tak? Czy języków. No to znaczy, że mamy wszystko tak naprawdę, nie?
1: A czy umiejętne zarządzanie swoim budżetem to nie tylko kwestia spokoju finansowego, ale też wpływa to nie tylko na to, ale też wpływa na całe nasze życie?
0: No, jak zarządzasz finansami, to zarządzasz też sobą, nie? Więc ja myślę, że w ogóle to wracamy do punktu pierwszego, o którym zaczęłam. To jest cała praca nad sobą, czyli też trzeba się zastanowić, dlaczego właśnie do tej pory nie zarządzałam swoimi finansami. Czy to znaczyło, że ja w ogóle, nie wiem, ktoś mi kiedyś mówił, miałam takie przekonania o sobie, że ja po prostu nie umiem sobą zarządzać? No bo to jest trochę taki atrybut władzy, bym powiedziała. Może trochę za grubo, ale to coś w tym jest, tak? Czasem zadać pytanie, czy te pieniądze rządzą mną, czy ja nimi? I jeśli ja chcę zarządzać swoimi finansami, no to zrobię wszystko, żeby zarządzać nimi, a nie one mną. Bo tak naprawdę, to wtedy my jesteśmy trochę niewolnikami tych, nie wiem, wyliczonych pieniędzy, które w miesiącu mogę sobie wydać na przykład na przyjemność. A ja wolę czuć, że mam przeznaczone jakąś kwotę i mogę sobie pójść, nie wiem, na dobry koncert, tak? Na właśnie w niedzielne obiady, czy na cokolwiek, co sprawia mi typową przyjemność egoistyczną, taką po prostu tylko dla mnie albo dla mojej rodziny.
1: Jak znaleźć sobie ten moment, znaleźć tą chwilę, żeby w ogóle dotarło do nas, kobiet, że my możemy, że to też jest nasze prawo najzwyczajniej w świecie. Jak się wyrwać z tego manipulacyjnego po prostu takiego kręgu?
0: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że to jest bardzo indywidualna odpowiedź. To tak jak powiedziałam na początku, że najczęściej zmuszana do tego życia, pod różnym względem, tak? Bo nawet, nie wiem, utrata pracy, tak? Zmusza nas do tego, że musimy przejrzeć te finanse i zobaczyć, co możemy z tym zrobić, ile mamy czasu, żeby szukać pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc to zakładamy, że zawsze jest jakiś, i to w każdej zmianie, w każdym jakby elementach rozwoju człowieka, czy czymkolwiek w życiu, te drastyczne takie już bardzo, one bardzo wpływają na nas i my się szybko spinamy. I to jest ten plus tej zmiany takiej nagłej, że chcąc, nie chcąc, no musimy się wziąć w garść i wziąć swoje życie w swoje ręce. I wtedy potrafimy, tak mówiąc kolokwialnie. A jeśli chodzi o ten moment, kiedy sami byśmy chciały, tak, same byśmy chciały to zrobić, no to tak jak mówię, to jest tak indywidualne, że czasem to przychodzi właśnie w takich momentach takiej refleksji nad samą sobą. Powiedziałam, że około 40, no bo tak trochę jest, że na początku się, chociaż teraz to pokolenie jest trochę inne niż moje, bo dziewczyny już wiedzą, ta młode dziewczyny, takie 20-30-latki, one już wiedzą, że one mają prawa do różnych rzeczy. I one jakby walczą też o to, no w sensie cudzysłowie, walczą w takim sensie, że one, nie wiem, są związki partnerskie teraz bardzo często, tak, nieformalizowane, więc oni mają swoje życie finansowe, więc tutaj te kobiety chcąc nie

20-30-latki, one już wiedzą, że one mają prawa do różnych rzeczy i one jakby walczą też o to, no w sensie cudzysłowie walczą w takim sensie, że one nie wiem, mają związki partnerskie teraz bardzo często, tak, nieformalizowane, więc oni mają swoje życie finansowe, więc tutaj te kobiety chcąc nie

0: wydziała. Ale jeśli zostaniesz sama, a pamiętajmy, że kobiety mają jakieś procenty, bodajże, nie wiem, czyli 20, ale nie wiem, czy nie przesadziłam, to by trzeba sprawdzić. Ale mamy jakieś tam procent mniejsze te emerytury niż mężczyźni. Jeśli zostajemy same, no to tam wiem, że tam jest też taka możliwość, że można wziąć emeryturę męża i tak dalej, ale to też są pewne warunki. To też nie jest tak, że to jest dla każdej kobiety. Więc też dobrze się. No i też pytanie, jak ja chcę żyć na tej emeryturze? Czy ja chcę być po prostu emerytką, która liczy każdą złotówkę od 1 do 30? Czy ja chcę po prostu, nie wiem, sobie jechać do sanatorium 2 razy w rok i nie patrzeć na NFZ, tylko po prostu jechać sobie do fajnego spa i sobie spędzić fajny czas, albo, nie wiem, spełnić swoje marzenia o podróży, której do tej pory nie zrobiłam, no bo praca, bo dzieci, bo rodzina i tak dalej, i tak dalej. Więc to są, i to jest nowy powrót do tego, co powiedziałaś, że to jest praca nad sobą i to jest tak naprawdę, wszystko się zaczyna w nas, tak? Więc czas sobie odpowiedzieć na pytanie, po co mi jest zarządzanie finansami? Jeśli ja chcę czuć poczucie bezpieczeństwa, chcę spać spokojnie, bo wiem, że mam odłożone na przyszłość, mam odłożone na jakąś chorobę. Ja mówię o przyszłości w takim kontekście, że coś, co się wydarzy, tak? Bo to może być nagła choroba, na przykład nowotworowa, tak? Czy jakaś inna, która wymaga no, niemałej kasy, nie? W dzisiejszych czasach. Więc po prostu taka poduszka, to się tak ładnie nazywa poduszka finansowa, tak? Takie poczucie bezpieczeństwa typowe. Czy ja chcę wiedzieć, że nie wiem, mogę sobie jechać na wakacje raz w roku, ale 2 razy w roku na przykład na weekend, tak? Czy mnie stać na to, żebym mogła sobie rozwijać swoją pasję na przykład? Albo, nie wiem, zmniejszyć sobie etat na 3/4 i sobie robić coś dodatkowego, nie wiem, we własnej firmie. To wszystko musi wyjść od nas, nie? Jeśli my wiemy, że jest jakiś nasz cel rodzinny, czy partnerski, czy dla samej siebie i wiemy, że to chcemy osiągnąć, no to my nauczymy się tych nowych nawyków, nie? Będziemy chciały popracować nad tym, żeby nawet taki mały, znaczy to jest jeden z aspektów, ale czy mały, to bym powiedziała raczej duży aspekt finansowy, tak? Do przeanalizowania i do zmiany.
1: Z drugiej strony, jak uchronić się przed tym, żeby to się nie stało naszym nałogiem, to zarządzanie, żeby to się nie stało naszym nałogiem i żebyśmy my nagle nie zaczęły po prostu oszczędzać absolutnie na wszystkim i przestać czerpać z tych małych rzeczy, które po prostu dają nam radochę.
0: To powtórzę to, co powiedziałam wcześniej, że życie to jest radocha, tak? To jest frajda, to jest po to jesteśmy na tym świecie, żeby przeżyć, a nie żyć, więc żyjmy tak, jak chcemy, tak? Więc jeśli to tak jak mówisz, żeby to nie było tylko tak, że każdą złotówkę 10 tysięcy razy oglądam, nie, to nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, że żeby żyć sobie na tyle, że to, co wydaje, nadal pozwala mi żyć bezpiecznie. I mam to poczucie, tak, że to nie jest tak, że ja sobie, nie wiem, zaplanuję super wakacje w Chorwacji, ale na przykład mam świadomość tego, że we wrześniu nie będę mogła zapłacić za korepetycję dziecka. Bo to ani to fajne wakacje, bo cały czas o tym myślę, że jednak wydałam pieniądze, których nie powinnam, ani to nie sprawi frajdy tak naprawdę, bo te wakacje takie będą właśnie, że ciągle będzie to myślenie, tak? Jak ja odpracuję te pieniądze? Chyba, że mam świadomość, że we wrześniu, nie wiem, dostaję premię, tak? I sobie jakby zbilansuje mi się to, tak? Dlatego to trzeba sobie zacząć od audytu z tego wszystkiego, co robimy, nie? Z głową, wszystko z głową, tak? Tak jak mówię, życie jest naprawdę krótkie, więc trzeba się z niego cieszyć każdego dnia i trzeba, jeśli naprawdę ta sukienka różowa sprawi ci radochę, idź ją kup, ale może sprzedaj na Vinted jakieś 2 inne, które albo w których nie wchodzisz, a są w szafie, bo jak to u wszystkich, nie? Albo po prostu już ci się znudziły i teraz możesz sobie kupić tamto, nie? Da się tym bawić, tak naprawdę. Właśnie chodzi o to, żeby to nie był nałóg, nie był obowiązek, nie była taki nóż na gardle, że Jezu, ja to muszę tak zrobić, tak? Tylko żeby to była zabawa, żebyśmy czuli, że to jest dla mnie fajne i dla mnie to robię, dla samej siebie to robię, tak? Że ja to chcę zrobić. Też tak, że się po prostu upada i trzeba się pozbierać od nowa. Czasem to trwa tydzień, czasami miesiąc, czasami pół roku. Bo to często też jest tak, że właśnie robi się, robi, robi, potem jest fajnie, potem się zapomina, że trzeba by znowu trochę dyscypliny. Później się na przykład tworzy nowy cel, tak, bo się pojawia jakaś okazja fajna, coś tam sobie wymyśliła, na przykład studia podyplomowe, nie, tam, no to wtedy znowu zaczynam, mówię, o kurde, tak mi nie stać, żeby sobie po prostu wziąć, no to trzeba się zastanowić. Więc to wszystko takie z życia tak naprawdę wszystko wychodzi, nie. Ale tak, żeby podsumować, to po pierwsze to zastanowiłabym się, czy ja chcę w ogóle zarządzać swoimi finansami, czy to jest mi potrzebne, tak. To jest pierwszy punkt. Drugi, przejrzenie, taki audyt wewnętrzny naprawdę i siebie, swoich przekonań co do tego, bo czasem jest też takie przekonanie, że ja sobie nie dam rady i dlatego kobiety w ogóle nie podchodzą do tego tematu, nie? Więc trzeba

0: Żeby sobie zadać pytanie, dlaczego ja myślę, że sobie nie poradzę, nie? To jest drugie, tak? Takie nasze przekonania. Trzecie, no to jest audyt taki, który finansowy już, tak? Typowego przejrzenia trzymiesięcznego, przynajmniej trzymiesięcznego wydatków. No i później pytanie, czy to mi się podoba, czy chcę coś zmienić. Jak się chce coś zmienić, szukam rozwiązań, tak? Szukam nowych, szukam tego, czego, co mogę zmienić małymi kroczkami, tak? Tak jak każdy nawyk zmieniamy małymi kroczkami. Bo znowu jest tak, że jak jest, chcemy zrobić wielki krok od razu i wszystko zmienić, no to najczęściej po tygodniu dajemy sobie spokój, no bo to nie wychodzi, tak? Więc małymi kroczkami i jeszcze bym dodała małą celebrację tych kroczków, jeśli mi się na przykład uda przez 2 tygodnie nie wypić kawy na mieście, idę sobie i kupuję tam kawę i sobie mówię, dobra, teraz sobie zaoszczędziłam 2 tygodnie, mogę sobie dzisiaj spokojnie wypić, tak? Więc też jakby to cały czas ta zabawa, cały czas ta radość z tego, że daję radę, to jest takie motywujące dla samej siebie. Można też, jakiś ktoś prowadzi dziennik wdzięczności, a też poleca, to też może sobie od razu odhaczyć, że jestem wdzięczna za to, że jestem, że umiem się opiekować swoimi pieniędzmi. Tak naprawdę to pamiętam to hasło, że masz pokochać swoje pieniądze. Bo u nas jest też, teraz mi się tak przypomniało mi się, bo ja mam takie hasło gdzieś w głowie, bo u nas jest też trochę taki peryratywny wydźwięk pieniądza. U nas się nie rozmawiało w dzieciństwie, w naszych domach się, rzadko teraz zresztą dzisiaj się zresztą nie rozmawia o pieniądzach. I taki jest zawsze, nie? Taki jest trochę wydźwięk pieniędzy, bo to taki negatywny bardzo. Więc też właśnie polubmy, pokochajmy te pieniądze, bo one, no my zarabiamy je po to, żeby je wydawać, nie? Tak naprawdę. No bo przyszliśmy, takie ładne jest hasło, nie? Przyszliśmy nadze odchodzimy, więc spoko, fajnie mieć, nazbierać trochę, zostawić dzieciom, żeby miały lepszą przyszłość, tak dalej, ale tak naprawdę, no to teraz jest nasze życie, kiedy mamy z tych pieniędzy korzystać?
1: SK Ostrzeszów.
2: 100 lat koszykówki męskiej w Ostrowie w książce. I to nie małej, bo liczącej blisko 800 stron. Napisał ją Piotr Musieł, pasjonat sportu i koszykówki. Zajęło mu to trochę, ale jak sam przyznaje, było warto. To niezwykle ciekawa historia.
3: 100 lat koszykówki w Ostrowie było w ubiegłym roku, był to rok 2025.
4: No i ten jubileusz sprowokował Cię do wzięcia na barki spisania tej historii.
3: Tak można powiedzieć, interesuję się koszykówką od 30 lat, chodzę na mecze koszykówki w Ostrowie. Od 7-8 lat zacząłem tak drążyć historię ostrowskiej koszykówki. No i kilka lat temu dotarłem do takiego czasopisma, które było wydane przez stowarzyszenie tutaj w Wenecji, że tam właśnie w 1925 roku był taki pierwszy mecz oficjalny, pierwszy oficjalny mecz koszykówki męskiej. Drużyna Szkolnego Klubu Sportowego Wenecja pojechała do Poznania na zawody sportowe i tam zajęła 2. miejsce. No i tak zainspirowało mnie to właśnie, że mówię, no niedługo będzie 100 lat tutaj od tego pierwszego meczu. Grono kibiców w Ostrowie i w okolicach jest bardzo duże. Zainteresowanie też lokalnych mediów, kibiców, no jest spore. No i pomyślałem, że no fajnie by było, żeby ten jubileusz został tak godnie uczczony.
4: I usiadłeś i napisałeś, ale to nie jest tak, że siedzimy i piszemy, tylko to jest ciężka praca, jakieś pewno archiwa, jakieś wywiady, jak to wyglądało?
3: Pracy było sporo i nadal jest sporo, mogę powiedzieć. Zacząłem tak, jak mówisz, szukać historycznych sprawozdań, książek dotyczących klubów sportowych w Ostrowie. W Ostrowie takie wydawnictwa powstawały właśnie o klubie sportowym Wenecja. Potem wiodącym klubem była Ostrowia Ostrów, no a potem już koszykówka męska, bo to będzie publikacja o koszykówce męskiej. Najważniejszym klubem w Ostrowie była Stal. No i właśnie opierałem się głównie na tych trzech jakby takich filarach, ale pracy było, jak ty mówisz, mnóstwo, nie? Byłem częstym gościem Biblioteki Ostrowskiej. Tam już jak panie mnie zauważyły, no to wiedziały, że ja tam sobie idę poszukać starych gazet. Poza tym Muzeum Miasta Ostrowa, też sporo informacji tam sobie zasięgnąłem. No w obecnej chwili bardzo dużo też pomogły takie biblioteki internetowe, gdzie mogłem to sobie też zobaczyć archiwalne gazety Przeglądu Sportowego, Głosu Wielkopolskiego i tam też sporo informacji na temat koszykówki tutaj ostrowskiej były. Ale takie najciekawsze spotkanie to były właśnie z byłymi koszykarzami, z byłymi trenerami. Wszyscy, mogę powiedzieć, że bardzo chętnie pomagali i pomagają mi nadal w uzyskiwaniu informacji, archiwalnych zdjęć. Ten pomysł jakby tak szybko rozszedł się w środowisku koszykarskim i przeprowadziłem około 30 spotkań, rozmów z tymi byłymi zawodnikami, starszymi i młodszymi.

0: i każdy bardzo chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami, wrażeniami, informacjami.
1: O czym jest ta historia tak naprawdę? Jak ta koszykówka w Ostrowie przez te 100 lat wyglądała?
0: To jest głównie historia o tych ludziach, bo my teraz cieszymy się tutaj z występów Stalówki w PLK, czyli w Polskiej Lidze Koszykówki, ale nie zapominajmy, że gdyby nie tamci dawni bohaterowie, bohaterowie lat 40., 50., 60., no to ciężko by było o tą tradycję koszykówki. Myślę, że gdyby ta koszykówka nie była tak mocno wtedy zakorzeniona, to dzisiaj moglibyśmy sobie chodzić na mecze koszykówki, ale to byłoby bardziej, bym powiedział, w wydaniu amatorskim, jakaś druga liga, trzecia liga, nie byłoby tych sukcesów. Ja tutaj chciałem też tutaj właśnie podziękować tej publikacji tym wszystkim działaczom, sponsorom, koszykarzom, zawodnikom, którzy właśnie wtedy, w tych latach 50., 60., 70., oni przecież normalnie pracowali, to była dla nich pasja. Jak ja rozmawiałem, to oni praktycznie jedyne profity, które uzyskiwali, to były tam sprzęt sportowy i inne różne takie rzeczy, ale to nie były raczej gratyfikacje finansowe. Oni też pracowali, przyjeżdżali z meczów tam w niedzielę wieczorem, a w poniedziałek szli do pracy. Także to było dla nich mnóstwo poświęcenia. Nie było takiej, nie wiem, odnowy biologicznej, troski o tych koszykarzy. Oni często borykali się ze swoimi kontuzjami, ale zaciskali zęby i grali dalej.
1: Ale w Ostrowie historia, tak jak mówisz, to jest historia koszykówki, to jest historia ludzi. Młodsze pokolenie pamięta na pewno Andrzeja Kowalczyka. No bo to jest postać, legenda, niestety już nie żyjąca. Ale chyba takich osób musiało być więcej, skoro mamy te 100 lat, prawda?
0: No tak, było dużo zasłużonych postaci. Na przykład pierwszy klub, prezes klubu sportowego Stanisław Morrison z Stali Ostrów, który przez prawie 40 lat działał w klubie. Wiele także, jak ja sobie wyczytałem, jakichś prezesów, dyrektorów ostrowskich zakładów pracy było też jakby w klubie Stal pomagała, czy to w czynie społecznym, czy to w jakiejś innym formie czynów. Także ci ludzie tworzyli tą historię, a o nich mało się pisze, mało się mówi. My głównie tutaj pamiętamy o tych naszych lokalnych bohaterach, którzy zdobywali medale kilka lat temu. Ale tak wspomniałem, tych medali nie byłoby raczej, gdyby nie ci ludzie wcześniejsi, nie? No teraz bardzo miła jest sytuacja od kilku lat, że na mecze koszykówki chodzą ci właśnie byli koszykarze, mają takie swoje miejsce tutaj na trybunach Stali i można ich spotkać, można z nimi porozmawiać. No ja też poznałem ich właśnie tutaj na meczu, przedstawiłem się, pokazałem im pomysł tego. No każdy mi, mówię, bardzo gratulował i mówi, że to jest świetne wydawnictwo. No powinno być świetne wydawnictwo.
1: To jest książka, która będzie taką, nie wiem, opowieścią, czy takim wyliczeniem ludzi i sukcesów. Jaki jest Twój pomysł na tę książkę?
0: Pomysł już mam. No, jak mówiliśmy, to będzie opisane 100 lat historii koszykówki męskiej w Ostrowie. Pierwszy rozdział będzie taki rozdział tutaj od 1925 roku do 1939 roku, a więc do wybuchu wojny, czyli okres międzywojenny. A potem już od 1945 roku będzie rok po roku opisane sukcesy sportu tutaj koszykówki w Ostrowie. No, były też porażki, wiadomo, sport tylko się nie składa z sukcesów. Były też porażki. Będą informacje, kto w tych drużynach grał, mnóstwo zdjęć. No a najważniejsze, co mi się wydaje, to będą też wypowiedzi tych zawodników i koszykarzy i tych trenerów. Oni opisują, jakie mieli wtedy przygody, jak to się grało, bo tutaj, oni sami mi teraz mówią, ci koszykarze 60-70-letni, że to obecna koszykówka to jest całkiem inna. Teraz jest sport bardzo siłowy, wytrzymałościowy, szybki. Oni to grali praktycznie mówią w inną koszykówkę. Także my się tutaj pasjonujemy tym, co jest teraz obecnie. Bardzo fajnie, bo ja też się pasjonuję, chodzę na mecze cały czas. Ale nie zapominajmy, że kiedyś to wyglądało inaczej. To będzie także opowieść właśnie o tych przygodach, gdzie oni jeździli, na jakie obozy jeździli, na jakie wyjazdy zagraniczne jeździli. Dodatkowo będzie rozdział poświęcony Andrzejowi Kowalczykowi. To, tak jak mówiłaś, jedna z największych postaci ostrowskiej koszykówki, którą znają chyba kibice w całej Polsce. Będzie też specjalny rozdział poświęcony Dariuszowi Parzyńskiemu. To jest też wybitny ostrowski koszykarz, który zdobywał wiele medali mistrzostw Polski. Będzie też rozdział poświęcony ostrowskim ligom amatorskim. Od 1991 roku działa w Ostrowie Ostrowska Liga Koszykówki Amatorska. Potem od 2004 roku powstała taka liga letnia koszykówki. Także no, tych miłośników koszykówki jest mnóstwo. Nie zapomniałem także o sporcie młodzieżowym i szkolnym, bo tu jest taki początek tej historii się tworzy. Ci trenerzy, oni bardzo ważną rolę mają właściwie, żeby zaszczepić u tych młodych chłopaków tą miłość do koszykówki. Nie wszyscy będą koszykarzami na poziomie pierwszej ligi, ekstraklasy, ale oni sobie grają wszystko w amatorskich, chodzą na mecze, dopingują. No to grono sympatyków jest duże. No będzie także trochę informacji, jakichś ciekawostek statystycznych, rekordów dotyczących, kto zdobył najwięcej punktów, zbiórek i tak dalej. No także publikacja będzie obszerna, będzie miała około 800 stron.
1: A dla kogo ona będzie? Dla kibiców czy dla tych, którzy w ogóle koszykówki w Ostrowie nie wiedzą, że jest?
0: No myślę, że dla wszystkich. Ci młodsi kibice będą mogli poznać historię tej koszykówki, a ci starsi kibice będą sobie mogli przypomnieć, jak to było w latach 60., 70., 80., kto tam grał, kto zdobywał punkty, kto był ich idolem. Także no, ta książka jest jakby dedykowana dla środowiska sportowego, ale nie tylko.
1: A czy jak pisałeś, coś cię zaskoczyło? Bo jak sam mówisz, sportem interesujesz się od wielu lat, nie wypominając wieku. Było coś, czego się nie spodziewałeś w tej historii, jak ją poznawałeś właśnie po to, by książkę napisać?
0: Na pewno zaskoczyły mnie opowieści niektórych koszykarzy, jak to było w latach 80., jak oni jeździli sobie na mecze zagraniczne do wtedy jeszcze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, do NRD, na Węgry, czyli do tych krajów bloku wschodniego. Jak oni musieli trochę sobie pokombinować, żeby tam sobie coś jeszcze, no można powiedzieć, dorobić. Także no, historii będzie mnóstwo ciekawych. Dużo osób mi te historie pomagało jakby spisać, bo no, ja interesuję się koszykówką długo, no ale no, nie znam tak jakby teraz sytuacji od środka, co tam siedzi w drużynie, o jakichś tam konfliktach, porażkach, kto kogo lubiał, kto kogo nie lubiał. Także no, no smaczków będzie na pewno mnóstwo i myślę, że każdy tutaj kibic powinien być zadowolony. No, takiej publikacji jeszcze nie było. To też warto zauważyć, że były tam mniejsze jakieś publikacje. No, myślę, że to jest fajny okres, jubileusz 100 lat, no, drugi taki się szybko nie przydarzy.
2: Premiera książki planowana jest na wrzesień, a z Piotrem Musiałem rozmawiała Basia Źródlewska-Olejnik.
3: SK Ostrzeszów News.
2: Jagoda Mośkan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Każdego roku wyjeżdżają do Włoch, by oddać hołd żołnierzom II Korpusu Polskiego. I to nie tylko w maju przy okazji rocznicy bitwy pod Monte Cassino, ale i w innych miesiącach, kiedy na przykład trzeba uporządkować groby poległych. Ostrzeszowianie Robert Bacik oraz Sławomir Dębny opowiadają o tym, skąd wzięła się u nich ta historyczna pasja, co zmieniła w ich życiu i dzielą się wspomnieniami ze swoich włoskich wyjazdów. Posłuchajcie sami.
4: Zaczęło się dawno, kilkanaście lat temu, od tego, że mój przyjaciel Robert usilnie za mną chodził, żebym pojechał z nim i z drużyną harcerską, której wówczas służyły nasze dzieci. I taki pomysł mu się zrodził. Pierwsze podejście przegrał. Nie pojechał. Pojechał sam. U niego już to było mocno zakorzenione, a ja ciągle czekałem na jakiś palec Boży, który mnie popchnie. I już w następnym roku poddałem się namową Roberta i pojechaliśmy wspólnie. Również z harcerzami. Wzięliśmy piątkę druhów z tejże drużyny, o której wspomniałem. Trzeciej drużyny harcerzy imienia generała Władysława Andersa Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dla mnie to był przełom. W momencie, kiedy pierwszy raz się tam znalazłem, to już wówczas we mnie takie postanowienie, jeszcze takie nieśmiałe oczywiście, się zrodziło. I jeszcze ostatni z tego pierwszego wyjazdu wątek, zanim Robert coś powie w tym temacie, bo są tam różne miejsca, pewnie za chwilę będziemy do nich wracać, ale kiedy znaleźliśmy się na wzgórzu 575, to jest wzgórze, o które walczyła piąta klasowa dywizja, to wówczas, już nie pamiętam jak to było, czy niezależnie od siebie obaj takie postanowienie w sobie odkryliśmy. Ja wiem, że dla mnie już było jasne, że póki sił i środków starczy, chcę być tam co roku. I już wówczas przekazaliśmy pod tym krzyżem, to w testamencie naszym dzieciom, że jak nam braknie sił i środków, to oni tę pałeczkę muszą przejąć. Jednym z tych harcerzy był też doskonale pani znany dyrektor Ostrzeszowskiego Centrum Kultury Michał Szmaj.
5: Tak naprawdę zaczęło się to bardzo, bardzo dawno temu. Styczeń 82 rok, stan wojenny, zimowisko z drugim komendantem stawskim. Dwie drużyny w Polsce wtedy tylko wyjechały na zimowisko. My pojechaliśmy do Parzynowa, już byliśmy wtedy 16-17-letnimi chłopcami i jedno z zadań

0: mieliśmy odwiedzić żołnierza drugiego korpusu, który walczył pod Monte Cassino, pana Józefa Potyrały. 82 rok, to pani nie pamięta. To były bardzo, bardzo trudne czasy i bardzo dawno temu. I odwiedziliśmy tego pana, to jest zastępem. W ogóle z nami nie chciał rozmawiać. Przestraszony, jak usłyszał, że Monte Cassino, harcerze, cokolwiek chcą, pozamykał nam drzwi, okna. I wtedy się zrodziło we mnie coś takiego, żeby się dowiedzieć, pamiętać o tych ludziach. Liceum, praca, wszystkie inne rzeczy. No i dzięki Bogu, że powstała ta drużyna Andersa w Ostrzeszowie. I tak powolutku myślałem o tym, jak tutaj zrobić, żeby pojechać na Monte Cassino, żeby oddać hołd Andersowi i jego chłopcom. I tak to poszło. Później poznałem Sławka i wspaniałych kilkadziesiąt wyjazdów, można powiedzieć, wspólnych. Poznawanie terenu walki, poznawanie kombatantów, przede wszystkim masę znajomych. Ja to już powtarzałem kilka razy, że w 1984 roku na dole kasino przemaszerowało 3,5 tysiąca żołnierzy Andersa, a 5 lat później, w 2009, było już tylko 220. I tak później co rok mniej. Ostatni wyjazd rok temu było ich tylko 3, w tym jeden stuletni pan, już wypadło mi teraz nazwisko, odtąd Halicki się nazywał. A poznaliśmy, mało tego, zaprzyjaźniliśmy się z wieloma żołnierzami, z którymi mało się poznaliśmy, korespondowaliśmy, rozmawialiśmy, odwiedzaliśmy, nawet nam się udało ich gdzieś tam w świecie odwiedzić. I to są wrażenia, których już nam nikt nie weźmie, a drugie zostaną w naszych sercach na zawsze.
1: A to który, w sensie, który rok jest pierwszy wyjazd?
0: 2008
1: i pan 9 już wspólnie. A jak to wygląda w tych Włoszech?
0: Kto chce zobaczyć? Bo wie pani, Sławek powiedział, że zakochał się w tym wzgórzu 575, a ja mam swoje miejsce na cmentarzu kasińskim, gdzie mogę sobie usiąść i zamykam oczy i już myślę, kiedy tutaj przyjadę następny raz, czy za miesiąc, czy zimą, czy dopiero w maju. Udaje nam się nie tylko jeździć na obchody, ale też w ciągu roku wyjeżdżamy na Monte Cassino. Coś nas tam ciągnie. Właśnie to są takie miejsca, że my nie potrzebujemy uroczystości. Nie, bardzo fajnie jest, to są piękne, takie państwowe uroczystości, ale bardzo często jesteśmy tam, kiedy się nic nie dzieje, kiedy nie ma ludzi, kiedy trzeba podlewać tuje, jak były sadzone małe i one, była taka susza, więdły i my z butelką 1,5-litrową podlewaliśmy tuje, jedno i po drugiej chodziliśmy do klasztoru po wodę i z powrotem, jakby wymiana była w drodze dojazdowej do cmentarza tuj. To jest pasja, ale to też jest potrzeba serca, żeby być tam, no, można się zakochać. O.
2: To, co powiedział Robert, jest dla nas taką odskocznią, tak? To są najpiękniejsze chwile, kiedy my na tym cmentarzu jesteśmy we dwójkę. Pusto, bo w taki normalny dzień tam cały czas się ktoś kręci, tak? Ale bywają takie chwile, jak sobie pójdziemy po zmierzchu gdzieś i zostajemy sami. I to jest to, co nas tam ciągnie właśnie, tak? Nie te tłumy, bo tak jak Robert powiedział, to jest potrzebne, jak najbardziej. Zresztą

0: 15 lat do tyłu, ten patriotyzm gdzieś umierał na lodzie. Ostatnie lata zostały pewne sprawy ożywione. I to jest bardzo ważne. Uczestnictwo ważnych ludzi przeszkadza tym szarym czasem, tak? Bo oni nie dostąpią, że tak powiem, zaszczytu. Natomiast z drugiej strony pokazują, że to są miejsca, w których trzeba być. Dlatego my, oprócz tych wydarzeń głównych, na które staramy się jednak być, tak? Wybieramy też takie momenty ciszy, wyciszenia i to jest cudowne. Ja nawiążę do tego, co Robert powiedział o tych kombatantach, których poznaliśmy, tak? To jest wartość dodana. To są chwile, których już nam nikt nie odbierze. To jest wiedza, której nie ma w książkach. I to jest z drugiej strony też testament ich w stosunku do nas. Jak nas zabraknie, kultywujcie naszą pamięć. Oni to wprost mówią. Osobiście, ale też na tych wydarzeniach. Co 5 lat było już przekazywanie sztandarów do młodzieży, zaszczepianie tego patriotyzmu i pamięci o tym, że to, że dzisiaj żyjemy w wolnym państwie, w wolnym kraju, w zintegrowanej, no, do niedawna bez wojny Europie, to w dużej mierze jest zasługą tych ludzi.
1: Ja ciągle wracam do tego, że ci ludzie byli zapomnieni. Oni mieszkali na emigracji bardzo dużej większości w biedzie. Trafili z Anglii, musieli opuścić Anglię, czyli trafili do Argentyny, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Australii, do Nowej Zelandii, po całym świecie. Część została we Włoszech. Garstka ich wróciła do Polski, zwłaszcza ci, którzy byli tutaj w spowie właśnie wielkopolskich, ale wszyscy, którzy byli kresowiacy, nie wrócili, bo już Polski nie było.
0: Nie mieli
1: oni nie mieli gdzie wracać. I oni przez, wie pani, no, przez 50 lat, 40 do 89 roku o tych ludziach nikt nie wiedział. Organizował im Kaczorowski, Anders do 60, do swojej śmierci organizował im tam uroczystości, a potem już tego nie było. Oni przyjeżdżali sami, ale z Polski nie przyjeżdżała żadna delegacja. Do tego stopnia, że w 87 roku Jaruzelski minął grób, jak był na Monte Cassino, ominął grób Andersa ostentacyjnie. Bardzo to się nie spodobało kombatantom, bo Anders to przecież nie miał obywatelstwa polskiego, miał odebrane. Dopiero za nowej, za Rzeczypospolitej zostało mu wrócone. I teraz ci ludzie, którzy spotykają nas przez wiele, wiele lat, widzą, że jesteśmy, a zaznajomili się z nami, a drugie chcieli jak najwięcej nam przekazać tych swoich emocji z życia, ale nie tylko w drugim korpusie, z Syberii, z wygnania, z drogi z Andersem przez Persję, Włochy do Anglii. Oni nam opowiadali swoje całe życiorysy, a to takie życiorysy, których się, to musiała pani zrobić specjalną audycję, to tego się nie da opowiedzieć. To co oni przeszli w 99%, bo wie pani, do Andersa trafiła tylko część Brygady Karpackiej z Afryki, a wszyscy to byli ludzie zesłańcy Sybiracy. On ich przeprowadził. Także emocje potężne, te rozmowy z nimi nieraz kończyły się łzami i ich, i naszych oczach. Także to jest też ten moment, który nas tam, jeszcze musimy w przyszłym roku pojechać, tak sobie mówiliśmy, jak będą, bo jeszcze się spytamy o to i o to, prawda? I potem i tak ciągnęliśmy to, cały czas ciągnęliśmy, a w ciągu roku wjeżdżamy głównie w teren walk, gdzieś tam góry kasyńskie, wokół Kasztoru, na widma, na tam, gdzie się toczyły walki, żeby no, zwiedzić, zobaczyć i poznać te tereny.
0: No bo góra Klasztorna, no, jako tako, to tylko taki symbol, tak? Tych wzgórz jest kilka, o które toczyły się zaciekłe boje. Ale Robert tutaj podjął bardzo ważną kwestię i ja jeszcze się do tego też odniosę, co powiedział o tym, że nie

0: jak byli zaopatrzeni, jak potrafili się przemieszczać. Masę książek powstało właśnie na temat niemieckich spadochroniarzy, czego oni to nie dokonali. No tam była rzeź, 70 tysięcy ludzi zginęło na tych wzgórzach. Nie mówiąc już o osłach kilkadziesiąt tysięcy, no masakra. I tu także polski żołnierz w tydzień zdobywa i otwiera drogę na Rzym. 25 maja, jak pada Piedimonte San Germano, czyli na linii Hitlera, za dwa tygodnie, 4 jest defilada w Rzymie. To, czego dokonał polski żołnierz, nie zostało opisane. Teraz się troszeczkę zmienia. No dobrze, że ten film powstał, ale są historycy amerykańscy, chyba jakiś australijski, którzy teraz zaczynają wreszcie pisać i doceniać to, co zrobili Polacy, co nie udało się wszystkim nacjom od 19 stycznia 1944 roku do nas przejść linii Gustawa i linii Hitlera. I to też nas potęguje, że my powinniśmy być z tego dumni. Nie uczyliśmy się o tym. Potem po 89 roku i do dziś jeszcze to my, a po co było to Monte Cassino, prawda? A po co tyle ludzi zginęło? Polaków zginęło 800 paru, a wszystkich zginęło 70 tysięcy, także to są porównania. Że to zupełnie... Anders nie miał wyjścia. Prędzej czy później musiał wkroczyć do walki. I tak jak jest w filmie, w tym wreszcie, który powstał, że miał do wyboru. Miał albo Dolinę Liry, gdzie zginęło w ostatnim tygodniu 3,5 tysiąca żołnierzy alianckich, albo zawiesić flagę na szczycie klasztoru i pokazać, że Polak potrafi. No wybrał oczywiście to drugie. I ciągle mamy dylemat z ludźmi, którzy musimy tłumaczyć, no a dlaczego, a po co, to zupełnie niepotrzebne. Ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia, tak będzie mówił. Jest to obraźliwe dla tych ludzi, którzy tam walczyli.
1: Włosi pamiętają o Polakach.
2: Cudownie. Dużo lepiej niż sami Polacy, niejednokrotnie. To, czego doświadczamy tam, ale to już nie można mówić tylko o Cassino, bo to jest od samego południa aż po Bolonię, szlak drugiego korpusu, gdzie no w zasadzie tylko ciepło się mówi o Polakach. To nie tylko jest tak, że my Polacy jesteśmy dumni z tego, że wyswobodziliśmy Włochy. Oni są nam wdzięczni. Wdzięczni za to, że daliśmy im wolność.
0: Wolność to jest raz, a dwa, południe Włoch. Skrajna bieda w tamtych czasach. Polacy jako żołnierze 8 Armii Brytyjskiej, bo drugiego korpusu wchodził w skład 8 Armii Brytyjskiej, dobrze stali żywieniowo, finansowo. No mieli ten odruch ludzki, jak tutaj opowiadał Francesco Materze po wojnie. Jeden z żołnierzy oddał koc jego matce. Ona poszyła kurtki dzieciom. A takich przykładów było masek. Oni szli tą linią Gotów wzdłuż Adriatyku. Udało nam się przejechać w okolicach Ancony, Loreto, Senigale, aż do Bolonii. Tam w każdym miasteczku jest tablica upamiętniająca żołnierzy drugiego korpusu. Nie wiem, jak to wygląda w tych małych miasteczkach, ale i Ancona, która była majstersztykiem Andersa, i Bolonia, która została zdobyta tam, że Andersa akurat nie było. Tam co roku są też bardzo duże uroczystości powiązane, polsko-włoskie. Nie tylko przyjeżdżają Polacy, ale organizują, bo to jest na ziemi włoskiej, organizują to Włosi z udziałem Polaków.
1: To jest ważne, żeby tą naszą historię znać.

0: która była majstersztykiem Andersa i Bolonia, która została zdobyta tam, że Andersa akurat nie było. Tam co roku są też bardzo duże uroczystości powiązane, polsko-włoskie. Nie tylko przyjeżdżają Polacy, ale organizują, bo to jest na ziemi włoskiej, organizują to Włosi z udziałem Polaków.
1: To jest ważne, żeby tą naszą historię znać.

0: i Polaków 16 maja czy 17 etap Giro d'Italia kończył się przy bramie klasztornej. No fantastyczne wrażenie to było. To, czy to też jest takie, że przecież mogli zupełnie gdzie indziej, a tak poprowadzili Giro, żeby jeden z etapów kończył się właśnie na Monte Cassino.
1: A jak ta pasja, to zamiłowanie wpłynęło na panów życie? Mocno je zmieniła?
2: Taka pasja wywraca życie do góry nogami, tak? Zamiast jechać do kurortu, zamknąć się w spa, ładujemy wszystkie pieniądze w to, żeby kolejny raz jechać tam i grzebać się w tych historycznych śmieciach, że tak powiem, tak? Ale dla nas to jest coś pięknego. Może nasze żony mają nieco odmienne zdanie, ale też czasem z nami jadą.
1: Włochy tak? Znają już na pamięć.
0: Fantastycznie jest to. Ja też wrócę do tego, co już to opowiadałem. Jak szukaliśmy miejsca śmierci naszego tutaj Ostrzeszowianina, Walerego Gorbelskiego, a pomógł nam niesamowicie taki nasz przyjaciel z Włoch, który nas pokierował na to widmo dokładnie, ale też Wańkowicz opisuje to miejsce, no można powiedzieć z dokładnością do 2 metrów kwadratowych, bo mówi, jak stoisz, to prawo widzisz to, przed tobą jest to i to wszystko jest w książce opisane. Tutaj leży Gorbelski, prawda? Kapitan drugi mu pomaga, jeszcze jakiś sanitariusz, a przed tobą masz taki widok. Jak stanęliśmy w tym miejscu, jak się nam udało dotrzeć i otwieramy książkę Wańkowicza, żeby sprawdzić i faktycznie przed nami to, z boku to, z tyłu za nami widmo, no jak idąc od drogą po tych saperów, czy przez miski, wszystko, to idziemy razem z Wańkowiczem i to jest piękne. Już mało tego, udało nam się poznać wielu wspaniałych ludzi, polskich historyków, już nieżyjącego profesora Wawra, który napisał dziesiątki książek o Monte Cassino. Pisał, mało tego, miał niesamowitą zdolność spotykania się z tymi ludźmi. Wiadomo, jako on był profesorem, to go zapraszano na cały świat i mówił, a wczoraj rozmawiałem z tym i z tym, a w tym roku nie przyjedzie pułkownik taki i taki. A bo tak z nim czasami w Cassino pod hotelem rozmawialiśmy, no to były rewelacyjne chwile, bo dodawał, to była też właśnie tak samo, ta wartość dodana, on nam jeszcze nam powiedział, jeszcze to. Także to są rzeczy, które są niezapomniane i ciągle rozbudowujemy to coraz mniej, bo tych ludzi już nie ma. My staramy się troszeczkę teraz to, co wiemy, przekazywać. Między innymi też powstał ten mural, żeby było wiadomo, że tutaj z tego Ostrzeszowa było tych kilkunastu, czy nawet już kilkudziesięciu żołnierzy z drugiego korpusu, żeby tutaj Ostrzeszowianie wiedzieli o tym. No i tak się to, no może powiedzieć, bawimy.
2: To jest właśnie część naszego życia już, tak? Czyli gdy powiedzieć, nawiązać do tego, co Robert wcześniej mówił. Pytała Pani o emocje. Odszukaliśmy oczywiście z jakimś przybliżeniem miejsce śmierci Walerego Gorbelskiego. Umieściliśmy nieopodal na ruinach domku na widmie taką tablicę upamiętniającą, że w tym miejscu właśnie poległ Ostrzeszowianie Walery Gorbelski. To wszystko tymi łapkami, tak? Poszliśmy tam we dwóch. Krzysiek właśnie, ten przyjaciel z Rzymu, nam pomógł, żeby się tam odnaleźć w ogóle w topografii, bo on to świetnie. I proszę sobie wyobrazić, że na kanwie tego wydarzenia nasz przyjaciel nieżyjący już z Kanady, o którym wcześniej wspominaliśmy, czyli pan Stefan Podsiadło, odczuł taką potrzebę, żebyśmy znaleźli też to miejsce, w którym on w czasie szturmu, bo był łącznikiem, tak? W łączności pracował, w czasie szturmu na klasztor, w którym on się znajdował. Przysłał nam rysunek. Własnymi rękoma narysował pole bitwy, małą postać taką...
0: Taki chłopek.
2: Nie wiem, czy pani pamięta, jak to był Patafili Filopat, taki z druciku. Nie pamięta pani. Pani rodziców spyta. Narysował taką postać, napisał: tu leżę ja, Stefan Podsiadło. No myśmy wyli po prostu. Jak zobaczyliśmy ten rysunek, to emocje po prostu na serce pęka, tak? Człowiek, który gdzieś tam 70 lat temu, bo to już było parę lat temu do tyłu, 70 lat temu, uczestniczy w tym szturmie i odczuwa taką potrzebę, żebyśmy to miejsce znaleźli. To się oczywiście okazało zupełnie niemożliwe, bo tam w tej chwili taki las rośnie, że nie można było tej topografii, tak jak u Wańkowicza, na widmie, na samym grzbiecie jest łyso, więc widzieliśmy te wszystkie punkty, które on opisał, gdzie poległ Gorbelski, bo to też niesamowite, że nasz Ostrzeszowianin jest tak, ta śmierć jest tak dobrze opisana. Ale trzeba wiedzieć, bo często też się Wańkowiczowi zarzuca, że on tam tę historię to w lazarecie gdzieś tam z umierającymi żołnierzami pospisywał. To nie do końca tak. Raz, że on rzeczywiście w wchodził w pole bitwy, to widać zresztą w filmie, bo ten bohater, reporter, tak, to właśnie Mańkowicz, tak, tam nigdzie nie powiedziano tego nazwiska, ale dobrze, któż inny jak nie on to był.
0: Anders dał mu

0: Mam rękę po prostu, tak. Jako jedynemu dziennikarzowi.
1: I druga sprawa, my właśnie grzebiąc się w historii, dotarliśmy do takich dzienników 18 Baonu, tak,
0: Karol,
1: w którym Gorgoleski walczył i tam jest właśnie w rozkazie dziennym, czy w raporcie dziennym opisano ta śmierć, jak zginął. Czyli to nie są jakieś beletrystyczne wymysły Wańkowicza, tylko to jest żywcem niemalże przepisane z raportu kapitana
0: Pawulskiego,
1: który razem z Gorgoleskim szedł w tym zwiadzie, w patrolu. I to on opisał tą śmierć i zamieścił ją w raporcie 18.
0: Wdzięczność tych, bo od gdzieś 10-15 lat, dzięki Bogu, tak udowski i polskie władze zaczęły wreszcie dbać o tych Andersowców, że są zapraszani i przyjeżdżali. Ciągle mówię, to już się skończyło, bo ich nie ma. Ale oni, tak jak my, co roku przyjeżdżali z całego świata i pismy, podczas czy listownie, czy mailem, czy telefonicznie, oni już do nas dzwonili, a będziecie, to tęsknili za nami, a będziecie, to się spotkamy, fajnie, super, mamy, to państwo Knapczykowie napisali dwie książki i w obu jesteśmy wymienieni, a w jednej jesteśmy na zdjęciach, także żeby pamiętać, oni też nas darzyli takim dużym sentymentem, co rok rocznie nas widzieli, naprawdę z Polski, nie wiem, czy ktoś jeszcze przez tyle lat jeździ co roku na te obchody i jeszcze więcej w ciągu roku. A najmilszym naszym takim, co nam się udało, był pan Knapczyk z Nowego Jorku i zostaliśmy zaproszeni na taki obiad po uroczystościach wydawany przez prezydenta i panią Anders i czekamy a pan Knapczyk wtedy pełnił bardzo dostojną funkcję, jakąś tam szablę przekazywał prezydentowi, tak jakiś był jednym z głównych VIP-ów, jeśli chodzi o żołnierzy drugiego korpusu.
1: Szefem w ogóle w Stanach
0: Zjednoczonych,
1: weteranów.
0: Pełna sala, piękne, okrągłe stoły, siedzimy ze Sławkiem w jednym z pierwszych przy wejściu stolików. Wchodzi prezydent, wchodzi pani ambasador Anders i oczywiście z nimi wchodzi pan Knapczyk w trójkę czy w czwórkę. No i pani Andersowa jest prezydentem. Dla niego jest tam miejsce przy stole prezydialnym, a on kątem oka zobaczył na nas i powiedział: ja dziękuję, tu są moi przyjaciele, ja usiądę sobie dzisiaj na tym obiedzie z nimi. Andersowa wiedziała, kto jesteśmy. Prezydentowi musieli chyba powiedzieć, bo jak tak, to oczywiście proszę bardzo. Czyli to są też takie dla nas bardzo miłe chwile, że darzyli nas sympatią. Za to, co robimy, to, co oni dla nas zrobili. Zawsze staraliśmy się pomóc przy ich jakichkolwiek problemach. To też musieli opowiadać, co i nam się udało im załatwić, pomóc. Pewnych rzeczy nam, tak powiem, brakuje czasu teraz, żeby to wszystko opowiadać. Ale my jesteśmy im wdzięczni.
1: Takie fajne momenty, bo w następnym roku niestety już pan Knapczyk zmarł. Pani Helena, czyli wdowa, jest szefową tej organizacji Korpusu Pomocniczego Kobiet. Do dzisiaj ona ma pod 100 lat. Jest szefową na Stany Zjednoczone Korpusu Pomocniczego PAN, który działa jeszcze od Błękitnej Armii, można powiedzieć, czyli jeszcze sprzed wojny.
0: Od cholera.
1: Od cholera, tak. I udało im się w końcu wydać tą książkę. Te swoje wspomnienia poprzez Syberię, aż cały ten. Ale wiedziała, że nie przyjedzie. A bardzo jej zależało na tym, żeby tą książkę przekazać prezydentowi. Nie napisała do pani Anders, nie napisała do ministrów, tylko napisała do nas. Wsadziła książkę w kopertę, wysłała priorytetem lotniczym i w ostatni
0: dedykację napisała dla prezydenta. Tak,
1: w ostatni dzień przed naszym wyjazdem otrzymaliśmy przesyłkę, no i znowu misja. Jak to dać prezydentowi? Historia, ja zawsze mówię o tym, palec Boży, tak? Tak się stało, że nam się udało. Przekazaliśmy osobiście do rąk prezydenta książkę z dedykacją od państwa Knapczyków, bo pomimo, że pan Wincenty już nie żył, to pani Helenka wpisała również jego imię, że to od nich ta książka. Z Knapczykami w ogóle jest dużo takich niesamowitych historii. Ja właśnie chcę o tym powiedzieć, bo pani pytała, co jeszcze robicie. No na przykład stworzyliśmy taki album zdjęć z naszych kolejnych wyjazdów. Wyłapaliśmy te zdjęcia, które wcześniej, nawet nie znając państwa Knapczyków, później już ich znając, robiliśmy i zrobiliśmy taki album. I państwo Knapczykowie w roku to był, nie wiem, 17, 18, nieważne, przylecieli do Polski, były jakieś uroczystości.

0: uroczystości
1: Dzień Wojska Polskiego w sierpniu, to bodajże było gorąco.
0: Koniec sierpnia, początek września, jakoś tak, ale chodziło o to, że to był zjazd w ogóle weteranów z całego świata w Warszawie. My mieliśmy tą książkę gotową, nawet 3 minuty się nie zastanawialiśmy. Proszę sobie wyobrazić, że wsiedliśmy w pociąg, pojechaliśmy, 15 minut się z nimi widzieliśmy w hotelu, bo oni po podróży napięte terminy. Dla tych 15 minut warto było. Zresztą zdjęcie z tego przekazania w następnej książce
1: zostało opublikowane
0: przez nich.
1: Podpisane jest w książce podpisane nasi przyjaciele z Polski.
0: Spotkanie w ich prywatnym pokoju w hotelu, tak? Bo weszliśmy do tego, nie było innej możliwości i spotkaliśmy się 15 minut w pociągu do domu. Pani Knapczyk, to powiązanie takie tych dwóch korpusów, tak? Czyli pierwszego korpusu Kościuszkowskiego i drugiego korpusu Armii Andersa. W momencie, kiedy się ewakuowali, kiedy już
1: szli do Andersa,
0: cała rodzina się pakowała, musieli przepłynąć przez jakieś tam jezioro. Najstarszy brat, najbardziej rosły mężczyzna,
1: 18-letni wtedy Franciszek,
0: nie mógł już wsiąść, ona zaczęła tonąć. Odepchnął ich, ja was znajdę. I tak się rozstali. On już nie zdążył do Andersa i poszedł
1: z Berlingiem.
0: Nigdy go już nie zobaczyła.
1: Przeżył Lenina, przeżył Odrę, przeżył
0: został wszystko. W Polsce.
1: I w 1946 roku.
0: W niewyjaśnionych okolicznościach zmarł.
1: Nie wiadomo, jak to było.
0: I znowu misja. Odnaleźć grób.
1: Pani
0: wiedziała, że we Wrocławiu.
1: Rzuciła nam hasło, że brat prawdopodobnie do Wrocławiu chciałaby jeszcze kiedyś na jego grobie być, albo chociaż zdjęcie. No i udało nam się znaleźć ten grób.
0: Opiekujemy się nim do dzisiaj. Zdjęcia zawsze wszystkich świętych, Wielkanoc, Boże Narodzenie, to pani Helenka dostaje zdjęcie brata i tak jakby zapaliła świeczkę, tak?
1: Kończąc. Jeszcze ostatnią rzecz. O Piedimonte San Germano, czyli rodzinie Hitlera. Jak byliśmy tam drugi czy trzeci raz, pan pułkownik Tomaszewski, żołnierz 6. Pułku Pancernego Dzieci Lwowskich, to jest ten pułk, który zdobywał to wzgórze, to miasteczko Piedimonte San Germano, przechylony przez barierkę i pokazuje na drogę na Rzym. Właśnie tam, bo tam właśnie Piedimonte przebiegała droga na Rzym, o którą były te najkrwawsze walki, którą niemieccy spadochroniarze zablokowali z każdej strony. I on opowiada, to było z 15 lat temu. Wszystko pięknie, ładnie. No i ktoś tam idzie i pozdrawiam Ostrzeszów. A my słuchamy pana Tomaszewskiego. No co, jak Ostrzeszów? Ja mówię, no tutaj z tym panem jesteśmy z Ostrzeszowa. Przecież kurde, Fedek mówi, ja tam mam dobrego znajomego żołnierza, który ze mną tutaj razem był w bitwie i mówi o Marianie Perskim. No też wtedy doskonale znaczy nie żyjący. Mówi, przyjaźniliśmy się całe lata jeszcze po wojnie. No i znowu się zazębiło, wie pani. No, obcy zupełnie człowiek, jak już usłyszał, że jesteśmy z Ostrzeszowa, że mamy powiązania z Perskim. No to już też był naszym najlepszym znajomym. Poznaliśmy córkę, jego wnuków w Liverpoolu mieszkał, też już nie żyje.
0: Marian Perski przeżył całą tą batalię włoską i wrócił do Polski. Jest pochowany w Ostrzeszowie na cmentarzu kapitan Marian Perski.
1: Wówczas kapitan.
2: Panowie nie tylko i aż oddawają hołd tym, którym ten hołd się po prostu należy, ale też najzwyczajniej w świecie przywracają pamięć o poległych. I to jest chyba taka największa zasługa.
0: Generalnie rzecz biorąc, właśnie chodzi nie tylko o tych, którzy tam polegli, ale o pamięć o drugim korpusie, która była
1: przez dziesiątki lat zakłamywana.
0: Byli obrażani, byli robiono z nich zdrajców, morderców, zabójców. Anders
1: nie bez kozery wspomniałem ten 82 rok, stan wojenny i odwiedziny u pana Józefa Potyrały, który bał się nam otworzyć drzwi, bo poszliśmy i powiedzieliśmy, że chcieliśmy porozmawiać na temat bitwy o Monte Cassino. No sobie wyobrażasz, jak on to usłyszał. I to do 89 roku oni byli ciągle przestraszeni, ciągle nie wiedzieli, co się z nimi stanie. Pan Cudniewicz, dziadek takiego ostrzeszowienia żyjącego pana Andrzeja, on jak po przyjeździe to trafił do najgorszej pracy na cywilnie. Oni byli cały czas represjonowani, oni dostawali najgorszą pracę. Ciężko im było tym ludziom, którzy wrócili. Też między innymi dlatego Wańkowicz nie opisywał w swojej książce nikogo z imienia i nazwiska, jeżeli wiedział, że on wrócił do Polski. Nawet gdyby tam się zapisał z żółtymi włoskami, czy na Monte Cassino, czy Wańkowicz, czy gdziekolwiek, on był zawsze jako XX. Jeżeli wiedział, że Anders wiedział, że wrócił do Polski, nie był wymieniany z imienia i nazwiska. Nie było żadnej

0: To była wina z Niemca, którzy wrócili do Polski przed Frankowiczem.
1: Były znane przypadki, kiedy wracali już pod innymi personaliami, tak? Czyli żeby odciąć się od swojej historii, w drugim korpusie wracali tutaj z papierami na inne nazwisko, tak? Żeby nie być skojarzonymi. Też tak było, dlatego właśnie te przemilczenia wśród też na takich rozsądnie myślących historyków czy pisarzy, żeby tych nazwisk nie ujawniać, ponieważ mogło to w dużej mierze zaszkodzić tym ludziom, którzy wracali. Oni i tak wracali w niesławie, tak? Czyli musieli mocno się tutaj nas starać, żeby odbudować swoją reputację tych szpiegów, zdrajców, bo tak ich nazywano. Tak? I tym ludziom należy przywrócić godność. To było jedno z zadań też tego muralu, tak? To jedna sprawa, czyli przypomnieć społeczności Ostrzeszowa, że byli tacy ludzie, którzy życie oddali i spoczywają na cmentarzu u stóp klasztoru, a pozostałe tych ludzi, którzy walczyli, udało im się przeżyć, przeżyli wojnę, wrócili do kraju, pozostali do końca na obczyźnie, bo są też znane takie przypadki. To mój kolejny sąsiad, tak? Jego stryj w Bolonii otrzymał odznakę drugiego korpusu pamiątkową, czyli był w drugim korpusie, ale nigdy już do Ostrzeszowa nie wrócił. Znaczy wrócił, ale w 90-tych latach, kiedy mógł przyjechać, osiadł na stałe, wylądował w Australii.
2: SK Ostrzeszów radzi.
3: Chcecie adoptować zwierzaka ze schroniska? A może wspomóc przytulisko i podarować na przykład karmę albo jakieś akcesoria dla czworonogów? To posłuchajcie naszej rozmowy z Marcinem Kozłowskim, kierownikiem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kelczu, który tłumaczy, jak przebiega proces adopcyjny, a także co można przynosić do schroniska.
4: Przede wszystkim poszukujemy domów, które zapewnią zwierzęciu, które przebywa na tą chwilę w schronisku, spokój, ciepło, atmosferę, no co tu dużo mówić, lepsze warunki niż w schronisku, które tutaj oceniam jako warunki bardzo dobre, natomiast no, nic nie zastąpi codziennego kontaktu z człowiekiem, spacerów i wszystkich innych doznań, gdzie zwierzę już będzie mogło tego, że tak powiem, to otrzymać w momencie, kiedy będzie już w nowym domu. A tak naprawdę, jeśli chodzi o kwestię adopcji, najpierw trzeba sobie to zwierzę wybrać. Jeśli wybieramy zwierzę, no to wtedy zaczynamy jakby całą procedurę. My jako schronisko musimy zwierzę wykastrować bądź wysterylizować, bo takie są uwarunkowania regulaminowe. No chyba, że zwierzę wiekowo czy zdrowotnie nie spełnia tego typu kwestii, ale to już jest jakby decyzja lekarza weterynarii, a nie nasza. Natomiast osoba, która chce adoptować, jest przez nas jakby, że tak powiem, sprawdzana, jakie może warunki zapewnić. Wolontariusze, którzy z nami współpracują, przeprowadzają rozmowy, opiniują, no wspierają w całym procesie adopcyjnym po to, żeby adopcja, która się, że tak powiem, zadzieje, czyli finalnie jest podpisana umowa adopcyjna i pies jest odebrany, czy kot jest odebrany z naszego schroniska, to już do nas, że tak powiem, nie wrócił, no bo na tym to ma polegać.
5: Później są jakieś kontrole.
4: Tak, oczywiście. Możemy prowadzić wizyty przed, jak i poadopcyjne. Natomiast powiem szczerze, że na etapie, kiedy już ta osoba się zgłasza i kiedy chce adoptować zwierzę, jest na tyle dokonana jakby analiza tej osoby i na tyle jest to jakby skontrolowane w ramach regulaminowych, że rzadko kiedy się zdarza, że my musimy gdzieś tam potem reagować, a sytuacje jakichś powrotu zwierząt, nieudanych adopcji, to jest tak naprawdę promilowe ilości, więc im lepiej jest zapoczątkowana etap adopcyjny i jak najlepsza kontrola, weryfikacja, tym lepszy efekt końcowy.
5: Czy przed adopcją odbywają się na przykład jakieś spotkania z tym zwierzęciem, spacery, jakieś takie zapoznawcze spotkania?
4: Oczywiście, właśnie to, co pani mówi, dokładnie tak się dzieje. Po to jest ten czas oczekiwania, bo najczęściej zwierzęta, które są już, że tak powiem, znajdują swojego chętnego do adopcji, no, są zwierzętami, które czekają na zabieg, czyli muszą zostać wysterylizowane, wykastrowane. Czyli już mamy jakby taki okres czasu, kiedy osoba, która chce adoptować, czeka. Czas, który jest jakby tym okresem, kiedy już ta osoba wie o tym, że musi czekać, jest jakby taką też formą weryfikacji, dlatego że jak ktoś bardzo chce, to poczeka. My oczywiście w ramach możliwości takich przerobowych, nazwijmy to, no trwa to tam do 2-3 tygodni, w zależności od tego, jak tutaj możemy z lekarzem weterynarii, jak szybko możemy te zabiegi przeprowadzić i jak szybko to zwierzę może trafić do adopcji. Natomiast im więcej czasu jest jeszcze tego, kiedy gdzie jest, powiedzmy, kolejka do zabiegu, czy potem już kwestia rekonwalescencji, jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby osoby, które chcą adoptować, miały kontakt z tym zwierzęciem, żeby go odwiedzały, żeby go

0: poznawały, po to, żeby, tak jak powiedziałem wcześniej, ta adopcja była udana i finalnie wszyscy byli, że tak powiem, zadowoleni.
1: Ile jest tych adopcji?
0: Gdybyśmy policzyli tutaj średnią, tak naprawdę wieloletnią, bo możemy brać pod uwagę tak naprawdę około ponad 5,5 roku okresu czasu, odkąd jesteśmy tutaj nowymi kierownictwem biura i pracownikami, którzy się tym wszystkim zajmują. Tak naprawdę średnio statystycznie wychodzi nam ponad jedno zwierzę dziennie. Mówimy tutaj, tak jak mówię, i o psach, i o kotach, bo tak to wygląda statystycznie. Czyli ponad jedno zwierzę dziennie wychodzi ze schroniska. Czy to w odbiorze nawet właścicielskim, jeśli komuś zaginie, ale również w adopcjach, gdzie jest to gro tych psiaków, które do tych nowych domów trafia. Czyli no, uważam, że to jest bardzo, bardzo dużo statystycznie. Jeśli mówimy o oczekiwaniu, o kwestii zabiegów, czyli kastracja, sterylizacja, jest jakiś czas oczekiwania. Mimo wszystko, jeśli statystycznie jedno zwierzę opuszcza dziennie schronisko, to myślę, że jest to bardzo dobry wynik.
1: Jakie schronisko ma potrzeby? W sensie, czy jest jakaś karma potrzebna, coś dla zwierząt, jakieś smycze, obroże? Co mogliby mieszkańcy Kalisza przynieść?
0: Jesteśmy schroniskiem, który podlega pod Urząd Miasta. Jesteśmy jednym z wydziałów Urzędu Miasta Kalisza, dlatego jesteśmy finansowani z budżetu miasta. Natomiast no, nigdy nie jest tak, że nie potrzebujemy czegoś, jeśli ktoś ma ochotę coś podarować. Zawsze i nigdy tego jakby nie odsuwamy gdzieś na bok, bo zawsze kwestią, która nam jest potrzebna, to karma. Jakakolwiek by ona nie była, czy to będzie karma sucha, czy mokra, natomiast zawsze staramy się ludziom tłumaczyć, że preferowana, zresztą chyba tak jak każdy nawet posiadacz swojego zwierzęcia preferowałby coś, żeby dać, że tak powiem, lepszego, mniej, ale jakościowo dobry towar, więc tutaj tak samo sytuacja ma się, jeśli ktoś nas pyta o to, co potrzebujecie, no to potrzebujemy karmę suchą bądź mokrą, ale jeśli możemy komuś zasugerować, że ma to być, nie deklarujemy, że to musi być taka czy inna, natomiast sugerujemy, żeby lepiej to była mniejsza ilość, a lepsza jakościowo. Dalej, jeśli chodzi o koty, przede wszystkim pelet. Pelet jest tym składnikiem, który często ludzie wykorzystują do palenia w piecach dzisiaj, natomiast my wykorzystujemy to jako podkład do kuwet. Bardzo fajny towar, dlatego że on świetnie chłonie wilgoć, jest łatwo biodegradowalny, więc jakby takie dobre rozwiązanie do tego typu rzeczy. I to też jest ciągłość, więc tutaj nigdy nie ma tak, że my powiemy, a my nie chcemy. Pelet zawsze jest nam potrzebny, więc to też jest taka z tych rzeczy, która jak najbardziej może być nam ofiarowana. Poza tym oczywiście jakieś materiały typu ręczniki, koce, taka cięższa, bym powiedział, materiałówka. Nie przyjmujemy kołder, nie przyjmujemy poduszek, dlatego że niestety zwierzaki lubią się tym bawić. Jak rozszarpią taką kołdrę czy jakąś poduszkę, cokolwiek by w niej nie było, jakiekolwiek wypełnienie, one potrafią to zjadać. One potrafią mieć potem problemy zdrowotne, więc no, nie preferujemy tego typu rzeczy, bo to raczej szkodzi niż pomaga. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, drobna materiałówka, właśnie ręczniki, koce, poszewki, no coś, co może nam pomagać właśnie gdzieś tam, czy to w szpitalach, czy to w jakichś klatkach, na kwarantannie, kociej, czy w szczeniakarni, tam gdzie możemy wykładać tego typu rzeczy, to zawsze się też przydaje, bo to jest tak naprawdę jednorazowe, tak? Wyłożone, zabrudzone, wiadomo, zwierzęta to zabrudzą, więc to jest potem utylizowane i tyle, ale jest nam zawsze potrzebne.
2: Kaliskie schronisko mieści się przy ulicy Warszawskiej.
3: SK Ostrzeszów.
2: Ataki na ratowników medycznych to nie jest wyjątek, ale chleb powszedni. Pracownicy oddziału ratunkowego szpitala w Ostrowie przyznają, że agresywni pacjenci zdarzają się wszędzie. W domu, gdzie jest wezwanie dla karetki, na ulicy podczas wypadku, czy nawet na samym oddziale, gdzie ataki dotyczą całego personelu. Mówi Wojciech Kornaszewski, ratownik ostrowskiego SOR.
4: Czy agresywni pacjenci to jest norma, czy to jest jednak sporadycznie?
5: Agresja, której doświadczają ratownicy medyczni, pielęgniarki w szpitalnym oddziale ratunkowym, lekarze, nie jest to sytuacja odosobniona. To są sytuacje, które zdarzają się codziennie. Moglibyśmy na to spojrzeć tak zero-jedynkowo, że ten problem dotyczy tylko sytuacji, w których do nas trafia pijany pacjent i pewnie większość tych sytuacji jest związana z alkoholem. Kiedy ten problem się przeanalizuje tak dogłębnie, okazuje się, że my znajdujemy się, czy trafiamy na tych pacjentów często agresywnych, w bardzo newralgicznym momencie ich życia. Newralgicznym dlatego, że dotyczy to ich cierpienia albo cierpienia ich bliskich. I człowiek, który nie spotyka zrozumienia albo uważa, że nie spotkał tego zrozumienia, zaczyna być agresywny. I wtedy tak naprawdę wystarczy drobna sytuacja, drobna iskierka, krzywe spojrzenie, obrócenie się zbyt szybko, napięcie, wrzucenie jakiejś uwagi do kolegi, która w ogóle nie dotyczy tej sytuacji, to już będzie iskra na beczkę prochu, która doprowadzi do eskalacji całego problemu. I wielokrotnie doświadczałem agresji i wiem, jak reagowałem jeszcze kilka lat temu. Wiem, jak myślę, potrafię sobie radzić, żeby nie eskalować tych problemów i wiem, nad czym ja jeszcze muszę pracować. Natomiast agresja była, jest i obawiam się, że nadal będzie. Bo gdyby nie śmierć naszego kolegi, prawdopodobnie ta dyskusja w ogóle by się nie rozpoczęła. Ten problem nie wyszedłby tak bardzo na światło dzienne, bo on wychodzi przy okazji każdych kolejnych ataków, każdej kolejnej zniszczonej karetki w Polsce. Ale tutaj śmierć naszego kolegi doprowadziła do tego, że ludzie nawet w tej chwili gdzieś tam zaczepiają nas na ulicy i mówią, że oni nie rozumieją, dlaczego ktoś nas atakuje. Kiedy mówimy o tym, że ktoś nie jest pod wpływem substancji psychoaktywnych, mamy na myśli tylko i wyłącznie, bo w naszym wyobrażeniu są tylko te takie substancje psychoaktywne, negatywne, ale przypomnę, że stres, smutek, żal to też będzie substancja, która ma wpływ na zachowanie człowieka i potrafi wyzwolić najgorsze demony tego człowieka. Poszturchiwanie, popychanie, krzyk to są rzeczy, z którymi ratownicy medyczni spotykają się na co dzień i muszą sobie na co dzień w pracy radzić. Raz są to pogróżki słowne, raz, tak jak już wspomniałem, są przepychanki, a innym razem fizyczny atak, taki, który kończy się w najlepszym wypadku zwolnieniem lekarskim, w najgorszym wypadku, tak jak miało to miejsce niedawno, śmiercią. I to jest straszne.
4: Macie prawo się w takiej sytuacji obronić, tak? Kurs samoobrony byłby dla Was skazany?
5: Tak, tylko znowu, czym jest kurs samoobrony? Jeżeli to będą zajęcia, które odbędą się raz, to będą zajęcia po to, żeby ktoś mógł wyjść i powiedzieć: odbyli zajęcia samoobrony. Spełniliśmy swój obowiązek wobec nich. Wiele osób nie wie, że od kilku lat w rozporządzeniu ministra zdrowia dotyczącym doskonalenia zawodowego ratowników medycznych jest punkt, w którym ratownicy mogą otrzymywać punkty edukacyjne właśnie za udział w zajęciach samoobrony. I to w ogóle przy okazji tej dyskusji ostatniej gdzieś tam umknęło. Ale jako człowiek, który przez kilka ładnych lat swojego życia trenował sztuki walki, trenował samoobronę, trenował dzięki uprzejmości kolegów z policji takie techniki interwencji. Wiem, ile wymaga czasu, poświęcenia, wyrobienia sobie pewnych odruchów. I to nie jest rzecz, którą się zrobi raz, przez 2 godziny i to już ze mną zostanie. Do tego znowu będę bardzo taki może nie sceptyczny, bo to będzie złe słowo i źle zostanie odebrane. Ale tak naprawdę z całym szacunkiem do pracy wszystkich psychologów, wszystkich osób, które zajmują się dziedziną negocjacji. Jeżeli oni nie założą moich butów, nie wejdą w moje środowisko, nie wejdą w miejsce, w którym ja byłem, to oni, obawiam się, że ze swoimi radami, jak mam sobie poradzić w sytuacji pacjenta agresywnego, zostaną tylko z tymi radami i skończy się to, jak to większość zajęć, które odbywamy z psychologami, śmiechem i taką, może nie tyle konsternacją, co wnioskiem tego człowieka, który nas szkoli, oni są zdrowo czepnięci. To jest nasz sposób radzenia sobie ze stresem. Kto nie przeżywa tego, co my przeżywamy? Nie jedzie na te wizyty, nie rozmawia z tymi ludźmi i bardzo często my musimy rozmawiać z ludźmi o tematach, które są nawet nie tyle niepopularne. To są tematy, które są uważane za tematy zabronione w wielu polskich domach. Temat chorób, śmierci, co zrobić wtedy, kiedy ta osoba umrze. I wtedy trafia 2 gości, ale jesteśmy ubrani w kolory drażniące i mówimy komuś, że z medycznego punktu widzenia, na podstawie dokumentacji, która tutaj jest, gdzie jedna, druga, trzecia klinika napisała, że to jest terminalne stadium choroby nowotworowej, na przykład z przerzutami, wszędzie, gdzie się tylko da, nasze możliwości jako karetki pogotowia są bardzo ograniczone. My możemy zrobić dużo, ale drodzy Państwo, to nie jest tak, że my jesteśmy panaceum na wszystko. I nagle okazuje się, że ale jak? Co? I zaczyna się agresja. Albo te rozmowy są trudne, bo to my jesteśmy, którzy przekazują informacje, albo uświadamiają tych ludzi, w jakim stanie jest ten pacjent.
4: Czyli coś, czego nie zrobił wcześniej lekarz, a może powinien.
5: Jeden, drugi, jedna klinika, druga. I ci ludzie często wychodzą z tej kliniki z jedną rzeczą. Z kartką, na której mają w sposób medyczny napisane, że ich bliski umiera. Ale nikt im tego nie powie,

0: bo może nie umie, nie potrafi, boi się, może nie ma czasu, przekazać im tej informacji. I ci ludzie potem trafiają, nadal mając, że nadzieja zawsze umiera ostatnia, ale mając takie przeświadczenie, że a jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze może to, może tu się uda, łapią się tej brzydki, tą brzydką często jest właśnie to pogotowie ratunkowe, no i potem mamy sytuacje, jakie mamy. Więc ta, często ta rola ratownika medycznego jest zupełnie inna niż ta, do której ratownicy medyczni są przygotowywani. Ta, do której mnie przygotowano jako ratownika medycznego, ta, do której musiałem dorosnąć jako ratownik medyczny i ta, której uczyłem ratowników medycznych, którzy aktualnie jeżdżą w karetce.
1: Jak ty konkretnie sobie radzisz w takiej sytuacji, że jedziecie do pacjenta albo na samym oddziale i ktoś faktycznie fizycznie na was rusza?
0: Wszystko będzie zależało od samej sytuacji, bo jeżeli to jest ktoś, kto, tak jak już wspomniałem, będzie pod wpływem środków psychoaktywnych, będzie to człowiek, który będzie pod... I znowu, użyję takiego sformułowania, które bardzo dużo złego niesie potem w sądzie, że ten człowiek nie wiedział, co robi. Potem stąd się biorą niskie wyroki. To jest taka trochę błędne koło, bo zawsze pierwszym wyborem, jaki mamy, to jest nie pić. To jest ten pierwszy prosty wybór. I wtedy ta zależność by nie wystąpiła. Co mi da, że ja będę temu człowiekowi tłumaczył, zostaw mnie również dotykę, jak dla niego jedyne słowo, które by pewnie dotarło do jego głowy, choć idziemy się napić. Bo to będzie jedyny przekaz, który do niego trafi. Nie? Co mi z tego, że ja z nim usiądę i będę 20 minut mu tłumaczył, że proszę się zachowywać spokojnie, bo tutaj są inni pacjenci, oni też. To tutaj nie zagra. Tak? Jeżeli w tym momencie doszłoby do agresji fizycznej, no to chcąc, nie chcąc, spotka się to z odpowiedzią również w postaci twardej odpowiedzi fizycznej. No bo musi się, tak? Ja nie poszedłem i większość moich kolegów, koleżanek, kolegów nie pracuje w szpitalu, żeby być czyimiś chłopcami do bicia. Żeby na nas można było sobie frustrację gdzieś tam wylewać. Inaczej będziemy zachowywać się i na pewno inaczej zachowam się wtedy, kiedy przyjdzie do mnie i będzie wobec mnie agresywny ktoś, kto będzie miał pretensje, dlaczego się nie udało komuś uratować życia. I tutaj znowu dochodzimy do takiej złożonej sytuacji, no bo z jednej strony latamy, myślimy o locie na Marsa, a ludzie nadal na Ziemi umierają. Włączysz telewizor i masz tabletkę, która cię uratuje ze wszystkich opresji twojego życia, a tutaj przyjechali ludzie, wzięli do szpitala i nagle ten człowiek umarł. Często właśnie tak rozmawiamy o tym, że w umysłach ludzi jedyne miejsce, gdzie człowiek nie ma prawa umrzeć, to szpital. W ogóle takie jest gdzieś tutaj to rozumowanie, a tak nie jest. No. I w tej sytuacji co mi da agresja fizyczna? Nic. Czasami będzie to rozmowa. Na każdego trzeba znaleźć sposób. Podam prosty przykład. Powiesz komuś, Bóg tak chciał, była to wola Boża, a zaraz usłyszysz od tego człowieka, jestem niewierzący i weź sobie, bo kiedy wchodzimy do mieszkania, gdzie widać, że osoba, do której przyjechaliśmy, jest mocno wierzącą osobą, to wiem, że takim wyzwalaczem może być głupie sformułowanie na temat tego, że ktoś powie o Jezu, a ktoś przypływie głupiego, odpowie Jezusa, proszę w to nie mieszać. Mamy iskrę? Mamy iskrę. No i właśnie tak to wygląda. No. Na każdą osobę trzeba znaleźć inny sposób. To nie jest tak, że jest uniwersalny środek i to nie jest coś, czego nauczy nas ktoś, kto tego nie zaznał, kto tego nie widział takiego pacjenta.
1: I tak naprawdę wam by się przydał ratownik, który na przykład dodatkowo skończył psychologię i ma narzędzia, załóżmy takie, żeby sobie z tym radzić.
0: Przydałby się ratownik, czyli ktoś ze środowiska, ktoś, kto pracował, kto skończył psychologię, przemielił tą psychologię pod kątem tego i dopiero wtedy będzie mógł iść powiedzieć i stanąć przed tymi ludźmi, wiem, o czym mówisz. Przerobił na sobie wszystkie możliwe sytuacje związane z zespołem stresu pourazowego. Nie spał po nocach, bał się iść do pracy. To są wszystko rzeczy, które musi ten człowiek przeżyć, żeby dopiero potem móc powiedzieć. A najgorsze jest to, że jak on pójdzie na psychologię i będzie studiował tą psychologię i spotka się z kimś, kto tego nie przeżył i będzie mówił, to nie działa, to od profesora usłyszy, ale tak ma być. Zatem nadal u nas, w naszym kraju, gdzieś tam mimo wszystko, chociaż już jest pewnie inaczej, wizyty u psychologa, u psychoterapeuty, u psychiatry są uznawane za objaw słabości. Nie? Okazuje się, jesteś słaby, albo z takim przekonaniem ludzie wolą korzystać z takiej pomocy, ale jak pójdę, to powiedzą, że jestem słaby. Jak pójdę, to powiedzą, że nie mogę pracować, bo mam za słabą psychikę do tego. Jak można mieć za słabą psychikę do pracy w miejscu, gdzie jest niezbędna empatia? Jak można

0: mieć, jak można mówić, że ktoś jest za miękki w środku, wtedy kiedy czasami właśnie te miękkie odruchy, to, że na momencie zatrzymasz, trzymasz kogoś za rękę, z nim porozmawiam, może właśnie w tej ostatnim momencie jego życia, że jest za słaby na to. Kiedy ja uczyłem się ponad 20 lat temu w szkole dla ratowników medycznych, mieliśmy zajęcia z panią psycholog, która mówiła nam o czymś, co nazywa się empatia. To, żebym nie tyle ja poczuł ból pacjenta, ale żebym umiał w tym bólu z nim funkcjonować. To z jednej strony muszę być twardy, żeby się przy nim nie rozkleić, ale z drugiej strony, żeby rozumieć, dlaczego on cierpi. Nie tylko ze względów tych medycznych, w sensie, co powoduje u niego ten ból, ale żeby umieć zrozumieć, dlaczego tak się zachowuje, dlaczego jego rodzina się tak zachowuje.
1: Radio SK. SK Ostrzeszów News.
2: Jagoda Moszpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Ostrzeszowianie znów meldują się w ścisłej czołówce. UKS Piast właśnie zakończył pierwszoligowe rozgrywki. To 18 rozegranych meczów, 11 zwycięstw, 2 remisy i 5 porażek. I drugie miejsce w tabeli. Sezon dobiegł końca. Czas więc go podsumować. Ale na początek nowy skład.
3: Bardzo nas cieszy, że ten trzon tego zespołu, który był w tym sezonie bardzo udany, zostaje z nami. Zostają liderzy. Antek Witkowski, Michał Bańkosz, Kuba Masłowski wraca po kontuzji i mamy nadzieję, że też nas wesprze w kolejnym sezonie. Zostaje również Wojtek Iwasyszyn, który wróci do rozgrywek trzeciej ligi i będzie wspierał rozwój Akademii Tenisa Stołowego. Także tak naprawdę zdecydowana większość tych kluczowych zawodników pierwszej drużyny zostaje z nami. Bardzo nas cieszy też, że zawodnicy trzeciej lidze w zdecydowanej większości pozostaną. No i to jest dla nas taki trzon, na którym będziemy bazowali w kolejnym sezonie, ale dojdzie do nas też dwóch młodych, perspektywicznych zawodników. Obaj są z rocznika 2005. Jest to Michał Gawlas i Dawid Michna. Michał jeszcze niedawno był powołany do kadry narodowej przed Mistrzostwami Świata w Londynie, także na pewno bardzo wysoki poziom sportowy. Dawid Michna też jest w szerokiej kadrze Polski. W tym sezonie zakwalifikował się do najlepszej ósemki Mistrzostw Polski w grze indywidualnej. To pokazuje, jak dużym potencjałem dysponują ci zawodnicy. Dawid był drugim zawodnikiem w rankingu pierwszej ligi Grupy Północnej. W poprzednim sezonie reprezentował Poltarek z Pogoń Lęborg. Michał Gawlas też występował na parkietach pierwszej ligi. Nawet mieliśmy okazję się z nim zmierzyć. Reprezentował barwy Bogorii Grodzic Mazowiecki. Na pewno dwóch bardzo młodych, bardzo ambitnych, walecznych zawodników, których potencjał sportowy jest już duży, a myślę, że oni są jeszcze w tym wieku, że ten progres jest pewny, więc cieszymy się. W mojej opinii jest to najlepszy skład, który był kiedykolwiek w Ostrzeszowie. Myślę, że ten skład da dużo radości

że ten progres jest pewny, więc cieszymy się. W mojej opinii jest to najlepszy skład, który był kiedykolwiek w Ostrzeszowie. Myślę, że ten skład da dużo radości osób.

0: to naprawdę jest świetny, świetny wynik. No i dokładamy kolejne ważne sukcesy. Przede wszystkim po raz szósty wygrywamy w Wielkopolsce Wojewódzki Puchar Polski, co pokazuje, że nie jest to przypadek. Robimy to konsekwentnie od wielu lat. Tak naprawdę w ostatnich 7 edycjach 6 razy to my wygraliśmy. Więc tutaj duże słowa uznania dla chłopaków, szczególnie, że teraz w Wielkopolsce mamy również inny zespół, który rywalizuje na parkietach pierwszej ligi. No i dokładamy tą wisienkę na torcie, czyli to Europe Trophy. Dla nas samo wygranie tego turnieju w Tallinie w styczniu to była duża rzecz, bo pamiętamy, jak rok wcześniej przegraliśmy jednym setem awans. Natomiast teraz wygrywamy bardzo pewnie ten turniej w Tallinie. Teraz wszyscy patrzą na to, że mamy trzecie miejsce i to jest gigantyczny sukces, bo jako drugi klub polski zajęliśmy w Europe Trophy miejsce na podium. Tylko my i drużyna Sukedniowa może się tym poszczycić. No ale też wiemy, jak w trudnych okolicznościach się to działo, bo przegrywamy zdecydowanie mecz pierwszy w grupie z drużyną z Serbii, z Beocina 0-3 i tak naprawdę przed meczem z Włochami, z wiceliderem włoskiej Serie A, wiedzieliśmy, że musimy wygrać 3-0. W tej drużynie występują byli reprezentanci Włoch Andrea Pupo i Marco Capuccio i wiedzieliśmy, że to jest praktycznie nierealne, żeby to zrealizować, ale wierzyliśmy w to i wygrywamy ten mecz z Włochami 3-0, wyrzucając ich z całego turnieju, bo oni odpadli w grupie, co było gigantyczną sensacją, bo Włosi byli rozstawieni z numerem 2 przed tym turniejem. My mogliśmy, tam jedna piłeczka zadecydowała o tym, że mogliśmy też odpaść z tej grupy, a my tą grupę przeszliśmy z drugiego miejsca, pierwsze miejsce drużyna z Serbii, drugie miejsce my, trzecie Włosi, którzy nie kryli swoich aspiracji, że chcą w tym turnieju powalczyć o medal. Także bardzo trudne tutaj te początki tej grupy. Później wygrywamy z drużyną z Malty, ale tam było dwóch Szwedów plus zawodnik, który teraz w najnowszym rankingu jest na 147 miejscu w Polsce, w świecie. Irańczyk, który wiele lat już na tych europejskich parkietach rywalizuje. I my po bardzo zaciętym meczu wygrywamy z tymi zawodnikami 3-1. Później trafiamy w półfinale na 20. drużynę europejskiego rankingu, na Panathinaikos Ateny, który już w przeszłości wygrywał Europe Trophy. Przegrywamy w walce 3-1. Na pewno możemy być zadowoleni z tego meczu. No i w meczu o brąz gramy po raz drugi z drużyną z Beocina, z którą dwa dni wcześniej przegraliśmy zdecydowanie. Teraz to my wygrywamy bardzo pewnie 3-0, nie tracąc jednego seta w tej całej rywalizacji. Więc myślę, że ta Europe Trophy to jest takie idealne podsumowanie tego, jak to często u nas wygląda, że te sukcesy często rodzą się w bólach, często naprawdę kosztują nas bardzo dużo czasu, zaangażowania, siły, ale później koniec końców my przywozimy bardzo dobre wyniki, bo to nie jest tylko kwestia tego sezonu, ale jakby spojrzeć na poprzednie sezony, to również osiągaliśmy bardzo dużo sukcesów. A taką rzeczą, którą myślę, że dokładamy jeszcze kolejną, to są coraz większe sukcesy dzieci i młodzieży. W tym roku nasi wychowankowie zajęli drugie miejsce w Wielkopolsce w mistrzostwach szkół podstawowych. Niedawno byliśmy naprawdę o krok od medalu mistrzostw Wielkopolski kadetów. Czwarte miejsce ostatecznie po bardzo dobrym turnieju z naszej strony. Przywozimy multum medali z mistrzostw południowej Wielkopolski. No i tak jak już wcześniej powiedziałem, ten zespół oparty o wychowanków notuje 2 awanse z rzędu. Więc czy sportowo mogliśmy coś zrobić więcej? W moim przekonaniu chyba nie. Mam wrażenie, że ja jestem z tego sezonu bardzo zadowolony. Wiem też, ile kosztował nas, ale wiem, że było warto, że naprawdę osiągnęliśmy sukcesy, które zapisały się w historii tutaj naszego klubu, ale też ostrzeszowskiego sportu, bo myślę, że takiego sukcesu, jak zrobiliśmy w tym roku, w tym Europe Trophy, to niestety, ale przez wiele lat nie będzie i że to jest na pewno rzecz, z której możemy być dumni, bo to była taka piękna wisienka na torcie na ten sezon z okazji tego 30-lecia. Jesteśmy z tego dumni. Na pewno to będą rzeczy, które kiedyś będziemy wspominać z łezką w oku, bo nikt nigdy nie marzył o takich sukcesach w Ostrzeszowie. Trzeba pamiętać, że jeszcze 7 lat temu występowaliśmy na parkietach trzeciej ligi, a teraz jesteśmy czwarty rok na parkietach pierwszej ligi i dodatkowo mała miejscowość z Wielkopolski rywalizuje chociażby z takimi potęgami jak Panathinaikos Ateny, więc no to jest duża, duża sprawa i na pewno doceniamy ten sezon bardzo, a jeszcze jest kilka startów dzieciaków i myślę, że oni tam nie powiedzieli ostatniego słowa i że będzie można o kolejnych sukcesach w tym sezonie jeszcze napisać.
1: Patrzę się na waszą historię i na to, co pan mówi, no to chyba dla UKS-ów jest nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Takie mam czasami wrażenie, że faktycznie po każdym sobie sezonie mówię, że kurczę, już chyba zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, a my tam dokładamy co roku coś więcej i to jest takie na maksa pozytywne.

0: że nie można powiedzieć w naszym przypadku jakiejś stagnacji. Cały czas jest to rozwój i mam nadzieję, że to dalej będzie w ten sposób szło, bo naprawdę te sukcesy drużyn ligowych to jedno, ale to jak teraz wygląda ta akademia, jak ci chłopcy i też dziewczęta ciężko pracują, to jest bardzo motywujące i myślę, że oni też przyniosą nam wiele sukcesów w przyszłości.
1: Myślę, że przyjdzie jeszcze moment, kiedy o tym przyszłym sezonie będziemy rozmawiać, ale wracając do poprzedniego, wysoki poziom, wielu też nowych, z tego co dobrze kojarzę, rywali, czy któryś zaskoczył?
0: Znaczy na pewno taką drużyną, która w tej pierwszej lidze ewidentnie odstawała od reszty, to było BKS Stal Bielsko-Biała. To była drużyna, która prezentowała równy, stabilny poziom przez cały sezon. Nam się udało z nimi raz zremisować 5-5 w pierwszej rundzie. Natomiast trzeba sobie obiektywnie powiedzieć, że to była drużyna zdecydowanie najlepsza. Jakby spojrzeć na tą rywalizację w tym roku, to była najbardziej równa liga, jaką kiedykolwiek ja widziałem. Bardzo dużo zespołów wybiło punkty i dlatego też zajęliśmy to drugie miejsce. Bardzo solidnie punktowaliśmy od stycznia, naprawdę ta nasza forma była w tej drugiej części sezonu bardzo wysoka, ale przez to, że było dużo wyrównanych drużyn, Frysztak, MAZ Rzeszów, Politechnika Rzeszowska, ZKS Zielona Góra i nawet te doły tej tabeli, które walczą o utrzymanie, Borucin, Czechowice Dziedzice, Grodzisk Mazowiecki, to tam byli zawodnicy, którzy dysponowali dużym potencjałem, tak jak chociażby Michał Gablas, który do nas trafi. I nie było łatwych punktów w tej lidze. Czasami było tak, że był jakiś zespół, który odstawał negatywnie od reszty. Natomiast w tym roku było tak, że każdy, praktycznie z każdym mógł zrobić punkty, nie licząc oczywiście tej Bielsko-Białej, która bardzo solidnie i bardzo konsekwentnie punktowa. To drugie miejsce, to jest duża zasługa nasza, bo przez długi czas mieliśmy szóste, piąte miejsce. Natomiast też trzeba sobie obiektywnie powiedzieć, że ci nasi konkurenci, jeżeli chodzi o drugie miejsce, jak właśnie Frysztak czy Zielona Góra, pogubiła sporo punktów na koniec sezonu i dzięki temu ta dobra lokata. Więc doceniamy swoje starty, ale mamy też świadomość tego, że rywale nam trochę w tej końcówce kolokwialnie mówiąc pomogli.
1: Co nie zmienia faktu, że cel wykonany osiągnięty w 150%.
0: Zdecydowanie tak. Nas każde miejsce od siódmego wzwyż satysfakcjonowało po kontuzji Kuby Masłowskiego, więc to drugie miejsce to jest zdecydowanie sukces ponad miarę, mam wrażenie.
1: Jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy, wspominał pan o tym, że najprawdopodobniej ten nowy sezon nie będzie już rozgrywany na Salce Piasta. Na jakim etapie jesteśmy teraz?
0: Bardzo jest to prawdopodobne. Jesteśmy przed procesem licencyjnym, jeżeli chodzi o kolejny sezon, ten 2026-2027. I istnieje możliwość, że ta Salka Piasta nie zostanie dopuszczona do rozgrywek pierwszej ligi. Dlatego szykujemy takie wyjście awaryjne z tej sytuacji. Jeżeli nie będziemy mogli grać na Piaście, to mecze w przyszłym sezonie będą odbywały się w zespole szkolno-przedszkolnym w Rojowie. Nowoczesna hala, na pewno dużo większa, spełniająca wszystkie wymogi, jeżeli chodzi o pierwszą ligę. Więc czekamy na ostateczną decyzję. Myślę, że w tym momencie, gdybym miał powiedzieć, to dużo bardziej prawdopodobne jest to, że będziemy występować w Rojowie. My już wstępnie sobie przygotowujemy, co powinniśmy jeszcze ze swojej strony zrobić, żeby ta sala była idealnie przygotowana na te mecze pierwszej ligi. I w tym kierunku raczej zmierzamy. Zależałoby nam jako stowarzyszenie, żeby zostać w Piaście, bo to bardzo duża tradycja, historia naszych występów, ale zdajemy sobie sprawę, że ze wstępnych konsultacji z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego raczej ta sala nie będzie spełniała wymogów i wtedy skupimy się na tym, żeby ta sala w Rojowie była jak najlepiej przygotowana na nasze mecze, żeby kibice czuli się jak najlepiej. Myślę, że ten duży, nowoczesny obiekt daje nam też spore możliwości, więc pewnie będzie troszeczkę smutno, jeżeli nie będziemy mogli wrócić na Piasta, ale widzimy też perspektywy w tej sali w Rojowie.
1: Kiedy mniej więcej wy jako klub, a także my jako kibice poznamy tą informację, gdzie?
0: Myślę, że do końca lipca będzie ten temat zamknięty i już wtedy definitywnie będziemy mogli powiedzieć, czy gramy w Rojowie, czy jednak uda nam się jeszcze zostać na sali Piasta.
1: Okej, w kontekście też przyszłego sezonu klasycznie zawsze rozmawia się o budżecie. Czy wasz klub też można w jakikolwiek sposób wesprzeć?
0: No właśnie, to jest rzecz, która chyba w tej całej działalności boli nas najbardziej. To jest najtrudniejszy temat, o którym tutaj rozmawiamy, że odnosimy mnóstwo tych sukcesów, a niestety z tymi finansami bywa różnie. Jesteśmy klubem w pełni wypłacalnym i mogą to wszyscy nasi zawodnicy przyznać, że działamy bardzo zorganizowani i myślę, że oni nie mogą złego słowa na nas powiedzieć. Natomiast pewnie moglibyśmy robić więcej dla dzieciaków, moglibyśmy też osiągać jeszcze większe sukcesy, gdybyśmy mieli to finansowanie lepsze, a może bym powiedział, że bardziej złożone. Bo w tym momencie jesteśmy oparci o tak naprawdę dwa podmioty. Jest to wzorowa i nieoceniona współpraca z miastem i gminą Ostrzeszów oraz od wielu, wielu

0: lat możemy liczyć na naszego sponsora tularnego, pana Zdzisława Poprawę. Natomiast chciałoby się, żeby tych firm zaangażowanych w ten proces było więcej. Myślę, że jako klub pokazaliśmy przez te wiele lat, że potrafimy osiągać sukcesy, że wiemy, jak to robić, że potrafimy też zadbać o naszych sponsorów. Mamy szeroką ofertę sponsorską i naprawdę my już nie tylko reprezentujemy Ostrzeszów na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej, ale tak naprawdę Ostrzeszowie jest już głośno w tenisowym świadku w całej Europie, więc myślę, że jest sporo argumentów, które my możemy dać, żeby ten sponsor był zadowolony, żeby ta osoba widziała faktycznie, że te pieniążki tutaj na nas mają sens, że my wiemy, jak to zagospodarować, ale to nie jest też tylko tak, że mogą nas wesprzeć osoby, które mają duże biznesy, duże firmy. To jest też oferta ukierunkowana dla osób fizycznych, które utożsamiają się z naszym projektem, a jest takich osób coraz więcej. Mamy Patronite, gdzie można wesprzeć naszą działalność, już kilka osób to robi i tam, jeżeli będzie się cyklicznie, nawet małymi kwotami wspierać nasze stowarzyszenie, to można liczyć na szereg bonusów, takich jak chociażby trening z pierwszoligowcem, wspólny wyjazd na mecz, gadżety, czy wiele innych bonusów, które wynikają z tego. I myślę, że tam mamy kilka osób, które nas teraz wspierają, a liczymy, że to, że tak dużo osób jest przy naszym klubie, sprawi, że tych osób będzie coraz więcej, bo to jest troszeczkę tak, że my mamy bardzo duży klub, a niestety jest to na barkach kilku tylko osób. Jest to dosyć trudne. Ja sam wiem, jak na przykład teraz ten sezon dobiega końca, jak bardzo wyczerpujący, jak bardzo angażujący jest to przedsięwzięcie. Dlatego chcielibyśmy, żeby to było na bardziej profesjonalnych warunkach, jeżeli chodzi o finansowanie. Chcielibyśmy mieć lepszy komfort pracy, a nie co sezon drżeć o to, czy my w ogóle będziemy w stanie wystartować w rozgrywkach. Jesteśmy jak gdyby klubem, który pokazał przez wiele lat, że jesteśmy bardzo wiarygodni, bardzo rzetelni w tym, co robimy i chciałoby się, żeby ta sytuacja finansowa była spokojna, bo jeżeli mam powiedzieć, co najbardziej mi przeszkadza albo co najbardziej jest takie męczące, no to jest to zdecydowanie finansowanie w naszym klubie. Jest to taka bardzo trudna kwestia, która co roku wraca jak bumerang, co roku mamy z tym problemy i co roku liczymy, że to się w końcu zmieni.
1: Czy marzeniem jest, bo sportowo ten poziom już jest, a marzeniem jest Superliga w kontekście właśnie też tych pieniędzy, żeby było stać UKS Piast, Poprawa, Ostrzeszów na to, żeby na tych parkietach superligowych zagrać?
0: My rok temu byliśmy blisko sportowo tej Superligi, naprawdę blisko. My tam przegraliśmy jeden mecz decydujący z Kielcami, które ostatecznie awansowały do Superligi i my wtedy wiedzieliśmy, że nie mamy tego finansowania, więc czy ta Superliga byłaby fajna w Ostrzeszowie? Myślę, że wiele osób by się z tego cieszyło i to byłaby duża gratka, że po dziesiątkach lat do Wielkopolski wróciłaby najwyższa klasa rozgrywkowa, ale no w tym momencie musimy mieć zapewnione rozsądne finansowanie oparte o wiele podmiotów. Jeżeli tego nie będziemy mieć, to niestety na pewno nie wejdziemy do tej Superligi tylko po to, żeby narobić długów czy żeby spaść z hukiem. Będziemy na pewno walczyć w każdym meczu o jak najlepszy wynik. Myślę, że już kibicom to nieraz pokazaliśmy. Natomiast no, mamy teraz taki okres, gdzie pewnie będziemy trenować, ale bardziej skupimy się na tych kwestiach organizacyjnych i jeżeli jest ktoś, kto mógłby nam w jakikolwiek sposób pomóc, to my jesteśmy otwarci i bardzo chętnie będziemy współpracować.
1: Okej, okay, jak najlepiej się kontaktować?
0: Poprzez numer telefonu, poprzez nasz fanpage, poprzez maila. Wiele informacji jest w internecie na naszym fanpage'u, a jeżeli ktoś byłby chętny, to zachęcam do kontaktu osobistego ze mną 660 523 680.
2: Mówi prezes klubu Jarosław Krzyważnia. Ostrzeszowianie na ligowe parkiety wrócą we wrześniu. Patronem medialnym klubu w sezonie 2025-2026 było Radio SK.
3: SK Ostrzeszów radzi.
2: Coraz więcej mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego korzysta z pomocy powiatowego rzecznika praw konsumentów. Z jakimi problemami się do niego zgłaszają oraz jaką pomoc mogą otrzymać? Posłuchajmy, co mówi ostrzeszowski rzecznik Karol Cieplik i jakie porady przygotował on dla konsumentów.
4: Rzecznik praw konsumentów jest to funkcja polegająca na tym, że rzecznik praw konsumentów udziela darmowych porad prawnych i występuje w imieniu konsumentów do przedsiębiorców. Także rzecznik praw konsumentów udziela pomocy prawnej, właściwie szeroki katalog, bo to jest zarówno poradnictwo, jak i występowanie w imieniu konsumentów do przedsiębiorców i można nawet powiedzieć, że w pewnym sensie pełni rolę tego mediatora między konsumentem a przedsiębiorcą. Oczywiście stoi po stronie konsumenta, także walczy dla konsumenta o jak najkorzystniejsze rozwiązanie sprawy. No, punktem wyjścia jest to, że konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą. Rzecznik konsumentów pomaga oczywiście w takich sytuacjach jak umowa sprzedaży, umowa o dzieło, usługi telekomunikacyjne, usługi przewozowe, także usługi bankowe. Natomiast w sytuacjach, w których Rzecznik Praw Konsumentów nie ma obowiązku udzielania porad czy pomocy prawnej, są to na przykład sytuacje dotyczące służby zdrowia, tak? Tutaj mamy Rzecznika Praw Pacjenta. Są to sytuacje dotyczące na przykład wszelkiego rodzaju ubezpieczeń i odszkodowań. Tutaj mamy Rzecznika Finansowego. Drobni przedsiębiorcy, czyli osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą jednoosobową, mają Rzecznika Małych Przedsiębiorców. Dla podróżnych, no, chodzi o przeważnie przewozy samolotem, tutaj mamy Rzecznika Praw Pasażerów. Także tych rzeczników jest sporo. Natomiast Rzecznik Praw Konsumentów głównie zajmuje się umowami dotyczącymi sprzedaży produktów, umów o dzieło, prawa bankowego, prawa telekomunikacyjnego. No właściwie ten katalog jest dosyć szeroki, on nie jest zamknięty, natomiast to są główne sprawy, które do rzecznika trafiają i którymi rzecznik się zajmuje. No więc przeważnie pierwszy kontakt to jest kontakt telefoniczny. Oczywiście numery telefonów rzeczników konsumentów są na stronach internetowych starostw. Można się dowiadywać w urzędach, jakie to są dane kontaktowe. Tak najczęściej się odbywa pierwszy kontakt, jest to telefon, jest to jakby przedstawienie sytuacji, tematu, sprawy. Czasami ludzie przychodzą bezpośrednio, bez zapowiedzi, też się tacy zdarzają, natomiast jest to jednak rzadkość. Ludzie mogą najpierw się upewnić, znaleźć numer, zadzwonić, umówić się na konkretną godzinę, ale też ludzie przychodzą i mogą przychodzić oczywiście i zawsze tacy ludzie mają prawo wstępu i rozmowy z rzecznikiem. Problem polega na tym, że jeżeli rzecznik konsumentów ma na przykład poukładanych ludzi na wizytę, powiedzmy na godzinę 10, 11 i ma poświęcić tym ludziom powiedzmy około godziny i ktoś przyjdzie w tym czasie, niestety będzie musiał poczekać. To jest zawsze lepiej jest telefonicznie się umówić na konkretną godzinę. Wizyta wygląda w ten sposób, że człowiek przynosi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy. Najczęściej są to umowy z sprzedaży, rachunki paragony, jakieś wcześniej składane reklamacje bądź odpowiedzi na te reklamacje, zdjęcia produktów czy jakichś wyników pracy, jeżeli chodzi o umowę o dzieło. No i siadamy sobie, omawiamy temat, tak? Oczywiście sprawy rozpatrujemy chronologicznie od początku, sprawdzamy, gdzie nastąpił pierwszy kontakt konsumenta z przedsiębiorstwą i to, że jest zaskakujące, to nie jest zawsze pierwszy kontakt, nie jest w momencie zakupu. Tylko czasami jest to po prostu przedłożenie oferty, tak? Albo zapoznanie się z ofertą, czy złożenie zamówienia, co jeszcze nie jest pewne, że dojdzie do zawarcia umowy na przykład, tak? Więc rozpatrujemy sprawę chronologicznie, ustalamy powiedzmy, jakie są możliwości, jakie są prawa konsumenta i kończy się taka wizyta albo poradą, albo napisaniem pisma dla konsumenta, które konsument sobie sam podpisuje i wysyła do tego przedsiębiorcy, później się kontaktuje po ewentualnym otrzymaniu odpowiedzi. A trzecią możliwością jest taką, gdzie sprawa już jest na przykład dosyć zawiła i działania konsumenta samodzielne raczej nie dają rady. Wtedy jako rzecznik konsumentów ja występuję w imieniu konsumenta, piszę pismo do przedsiębiorcy i domagam się po prostu spełnienia określonych żądań. W przypadku braku spełnienia żądań wymagam odpowiedzi pisemnej z przedłużeniem stanowiska i brak złożenia takiej odpowiedzi przez przedsiębiorcę może poskutkować nawet nałożeniem mandatu do 2000 zł na takiego przedsiębiorcę. Oczywiście to musi być notoryczne nieodpowiadanie rzecznikowi. Ja jeżeli raz nie dostanę odpowiedzi, to od razu nie kieruję za mandatowe, drugą szansę zawsze należy dać. Także tak mniej więcej wygląda ta wizyta, przedłużenie dokumentów, omówienie spraw chronologicznie, ustalenie mniej więcej strategii działania i działania.
1: Czy my jako konsumenci powinniśmy najpierw działać sami, czy od razu lepiej zwrócić się po prostu do rzecznika praw konsumentów?
4: Uważam, że jeżeli ktoś ma na tyle wystarczającą wiedzę, że jest w stanie sobie sam złożyć reklamację, czy napisać jakiekolwiek inne pismo do przedsiębiorcy, może to zrobić sam, natomiast pod warunkiem, że naprawdę ma w tym temacie wiedzę i wie, co robi dokładnie, tak? Natomiast jeżeli tak nie jest i człowiek się zastanawia nad tym, co zrobić, nie stronie do tego rzecznika, a powinien dać sprawę do rzecznika, ponieważ bardzo często się zdarzają sytuacje, gdzie człowiek próbuje samodzielnie sobie załatwić sprawę i niestety po pewnym czasie się okazuje, że no, marnuje czas, dochodzi gdzieś tam do ściany po kilku miesiącach, korespondencji jest później masa i jeszcze przy okazji zrobił na przykład jakieś błędy ten konsument, których nie da się cofnąć. Także jeżeli się nie znamy na temacie, lepiej dać sprawę

0: profesjonaliście i ja uważam w sensie, że powinniśmy się zwrócić do tego rzecznika. Czasami jedna porada, jedno pismo od rzecznika, który wie co robi, całkowicie jakby zmienia tok sprawy na korzyść konsumenta, aniżeli jego jakieś samodzielne, często jakby no nieprzemyślane czy spowodowane brakiem po prostu wiedzy, znajomości przepisów, jakieś działanie na niekorzyść swoją. Że do rzecznika z problemem zamiast załatwiać to na własną rękę.
1: Na co my jako konsumenci możemy, powinniśmy zwracać ewentualnie uwagę, żeby sobie nie zaszkodzić?
0: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sytuację sprzedaży, bo to jest oczywiście najbardziej popularny temat dla rzeczników, dla konsumentów, są umowy sprzedaży wszelkiej, czy to w sklepie, czy to na odległość. Powinniśmy przede wszystkim zaznajomić się z właściwością towaru, tak? Czyli to, co kupujemy, żeby później nie było problemu, że powiedzmy zamawiamy jakieś meble, tak? Należy tutaj sprecyzować dokładnie wymiar tych mebli, tak? Kolor, jakie to ma być, z jakiego to ma być z drewna zrobione i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to się odnosi do każdego produktu, bo jeżeli mamy na półce produkt, który, że tak powiem, nie jest do negocjacji, to albo kupujemy, albo po prostu nie kupujemy. Natomiast jeżeli to są jakieś produkty na zamówienie, a dosyć często, szczególnie jeżeli chodzi na przykład o właśnie zamawianie mebli, tutaj dochodzi do takiej sytuacji, w których bardzo często nie jest to dookreślone, co tak naprawdę kupujemy, czyli trzeba sprecyzować ten produkt dokładnie jak najbardziej. Oczywiście jeżeli chodzi o zakupy stacjonarne, dużych zagrożeń nie ma, bo my widzimy, co kupujemy, natomiast problem się pojawia z zakupami na odległość, tak? Czyli przez internet, 99% zakupów na odległość odbywa się przez internet i tutaj jest pewnego rodzaju problem, gdzie ktoś skuszony na przykład tanią ceną i ładnym zdjęciem klika w pośpiechu, wyraża wszystkie zgody na wszystko, przelewa pieniądze i później się okazuje, że na przykład w ogóle nie dostaje towaru, albo dostaje towar zupełnie odbiegający od jego wyobrażenia, co on kupił, tak? I później się na przykład pojawia problem następny, gdzie jeżeli mamy na przykład przedsiębiorcę, który działa legalnie i zakupiliśmy coś na odległość przez internet, wtedy wiadomo, możemy odstępować od umowy, możemy reklamować ten produkt. Problem się pojawia następny, gdy nie sprawdzimy tej strony dokładnie internetowej. Bardziej często się zdarza, że niestety no, ludzie szukają w różny sposób zarobku i są tacy ludzie, którzy po prostu tworzą fikcyjne strony, oferują pewne produkty, ludzie zamawiają, płacą te pieniądze i nigdy te produkty do nich nie docierają. Później strona znika i się okazuje, że nie można namierzyć kogoś, kto nam to sprzedał i te pieniądze zabrał. To już nie jest sprawa w tych dużych praw konsumentów, to jest sprawa do zgłoszenia na policję. Także przed zakupami jest taka porada, przez zakupujących przez internet, sprawdzić tą stronę internetową dokładnie, czy są tam jakieś dane tej firmy, która tą stronę, że powiem, obsługuje i sprzedaje ten towar, sprawdzić w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy taka firma faktycznie istnieje, czy tam są podane te numery NIP, REGON, czy KRS. Jeżeli jest strona wiarygodna, nawet możemy się pokusić o to, żeby zadzwonić tam, gdzie na tej stronie jest podany numer telefonu. Czy możemy się tam dodzwonić, czy możemy z kimś porozmawiać, czy to wszystko jest autentyczne, prawdziwe i legalne. Bo czasami wystarczy zadzwonić na ten numer telefonu, który widnieje na stronie internetowej. Jeżeli ktoś już nie odbiera, to może być sygnał, że ok, to może to być coś nie tak. Bo później, jeżeli zamówimy ten towar, przelejemy pieniądze, nie dostaniemy tego towaru albo dostaniemy totalnie jakiś odbiegający towar od tego, co myśleliśmy, że zamawiamy, wtedy może być za późno gdzieś tam dzwonić czy pisać, a strony czasami znikają. Kolejny problem z tymi zamawianiami przez internet jest taki, że często strony internetowe w języku polskim, tak naprawdę firma działa zupełnie w innym kraju, a ma stronę internetową w języku polskim i też jest później problem z reklamacjami, tak? A tutaj oczywiście jest prawo Unii Europejskiej, natomiast te postępowania są później dosyć problematyczne. Także tutaj więcej porad jakby takich i pułapek jest przy zakupach przez internet. Natomiast przy takich zakupach stacjonarnych to główna jakby taka rada, żeby sprawdzać dokładnie, co kupujemy i przy zamawianiu tego typu produktów jak meble czy cokolwiek, gdzie ta specyfika jest istotna, te wymiary są istotne, ten materiał, z którego ta rzecz jest zrobiona, żeby to wszystko ujmować albo w zamówieniu, albo po prostu wpisywać umowy i to wyszczególniać, co z czego ma być zrobione i tak dalej, żeby później jakby, no, jeżeli reklamujemy, bo nam się coś nie podoba, bo nie było tego, sprzedawca później uważa, że no, ale umawialiśmy się na coś takiego. Forma pisemna jednak, czyli w formie pisemnej to wszystko zapisywać, takiego typu zamówienia, żeby później nie było niespodzianek, że dostaliśmy coś innego niż zamówiliśmy, a sprzedawca mówi, że no przecież to właśnie było zamówione. Nie mamy tego dowodu w postaci umowy, gdzie to wszystko powinno być szczegółowo opisane. Może jeszcze taka informacja dotycząca, bo to są też częste umowy i ja się z tym stykam w pracy, to są właśnie wszelkie rodzaje te usługi remontowe. Kiedyś to było jako prawo budowlane, umowy o... Właściwie nie chcę się w to zagłębiać, w każdym razie są to wszelkie możliwe umowy, to są umowy o dzieło właściwie, gdzie zlecamy komuś właśnie wymianę dachu, wymianę podłogi, pomalowanie mieszkania, wymianę okien. Wszystkie takie możliwe usługi remontowe czy jakieś instalacji. Tutaj nie jest taka prosta umowa, jak wchodzimy do sklepu, kupujemy, płacimy pieniądze i dostajemy paragon, który jakby potwierdza tą zawartą umowę, nie? Sprzedaży. Tutaj trochę trzeba się natrudzić i trzeba sporządzić umowę pisemną. Trzeba pisemną umowę sporządzić i w tej umowie dokładnie zawrzeć, co my zlecamy komuś, w jakim terminie to ma być wykonane, bo też widziałem umowy, gdzie nie ma terminu i człowiek później na przykład mówi, że no umawialiśmy się ustnie, że miało być zrobione do końca kwietnia, jest połowa czerwca. Ja czytam umowę, a w umowie tego nie ma. Oczywiście wtedy wiadomo, zgodnie z prawem cywilnym, taki konsument może złożyć wezwanie do wykonania zobowiązania w terminie określonym, 14 dni najczęściej i wtedy, jeżeli w umowie jest brak terminu wykonania czegoś, no to sami ustalamy tym wezwaniem, tak? Druga rzecz, w tej umowie często są na przykład kwestie właśnie kar umownych za opóźnienia, tak? Tego konsumenci w ogóle nie ujmują w umowach, a to jest na ich korzyść, tak? Czy to jest taki bad na przedsiębiorcę, zlecam komuś wymianę okien i ma to być zrobione w ciągu miesiąca, za każdy dzień opóźnienia będziemy płacił karę umowną, tak? Oczywiście przedsiębiorcy znają się na tym i tego unikają, ale dlaczego konsument nie miałby sporządzić umowy na swoją korzyść? Oczywiście pierwszy punkt wyjścia jest taki, że warto z tym przedsiębiorcą, z tą firmą, która ma coś dla nas wykonywać, umówić ten termin, czy ufać komuś na słowo. Tutaj raczej nie jestem zwolennikiem takiego zaufania. Oczywiście to przelewasz na piśmie, na papiery, tak? Na piśmie, w piśmie, w formie pisemnej, czy na wszystko umowy spisywać i ustalać te terminy. Oczywiście, jeżeli ktoś nie jest w stanie się wyrobić z tym terminem, a nam się bardzo spieszy z tym wykonaniem, wtedy możemy odstąpić od tej umowy, tak? Możemy w umowie na przykład zawrzeć taki punkt, że jeżeli na przykład nie zostanie wykonana ta praca w terminie ustalonym, to wtedy na przykład konsument ma obowiązek złożyć na przykład pisemne wezwanie do wykonania zobowiązania i wyznaczyć dodatkowy termin. Zresztą tutaj takie przepisy wynikają z kodeksu cywilnego, gdzie jakby to jest wezwanie do wykonania zobowiązania z wyznaczeniem takiego ostatecznego już granicznego terminu i jeżeli w tym terminie to nie zostanie wykonane, to wtedy jest odstąpienie od umowy i zwrot wzajemnych świadczeń, czyli jeżeli na przykład zapłaciliśmy jakąś zaliczkę i ktoś miał na przykład 30% zapłaty za to, co ktoś miał zrobić do końca miesiąca, a już upłynęła połowa następnego miesiąca, wtedy no, piszemy, że no, wezwanie do wykonania zobowiązania w terminie do tej daty pod warunkiem, pod rygorem, przepraszam, odstąpienia od umowy i zwrotu tego, co Państwo otrzymaliście, czy ta firma tych pieniędzy już na coś spożytkowała. To są już kwestie indywidualne. Jeżeli ktoś chce czekać, tak, to ja jednak też zalecam tą cierpliwość, bo naprawdę nie chcę bronić jakoś specjalnych przedsiębiorców, ale bywa różnie i faktycznie ten przedsiębiorca czasami no, nie jest w stanie z czymś się wyrobić. Są jakieś okoliczności, typu czy pracownik zachorował, czy jest jakaś okoliczność faktycznie, której nie da się przeskoczyć i gdzieś ten termin się przesuwa. To wszystko w granicach rozsądku, tak? Jeżeli mam wymienić te okna do końca na przykład czerwca, tak? Umowę zawarłem w kwietniu, tutaj naprawdę no, powiedzmy daję komuś ponad 2 miesiące na wykonanie i ktoś na przykład informuje mnie przed upływem tego terminu, że nie będzie w stanie tego zrobić, bo nastąpiły jakieś okoliczności i zrobi to do połowy lipca. Jeżeli mi się nikt nie spieszy, nie walczmy o ten termin, tak? Te 2 tygodnie ekstra. Także to jest takie polubowne wyjście do kogoś, tak? Jeżeli ktoś nie jest w stanie tego zrobić, to dajmy ten ekstra czas. Chyba, że nam się naprawdę jakoś bardzo super spieszy, no to wtedy jest też problem, bo trzeba poszukać innego wykonawcy, tak? I to też jest znowu problem, bo on też już nam nie zrobi. Czyli generalnie to jest kwestia znalezienia dobrej firmy, sporządzenia pisemnej umowy, bo jeżeli umawiamy się ustnie, a co gorsza płacimy do ręki takiemu przedsiębiorcy pieniądze, to są bardzo duże problemy. Czyli wszystko w formie pisemnej, ustalenie terminu, pieniądze na konto przelewem, może to będzie trochę drożej, ale czasami lepiej, bo jest później no, przy dochodzeniu zwrotu jakichkolwiek kwot, no jest to udowodnione, że zostało zapłacone. Także uważam, że można dać czas, niezbyt dużo, wszystko robić na piśmie, nie żeby dzwonić do firmy i, że powiem, ponaglać przez telefon co kilka dni na zasadzie, no pan miał to zrobić do końca tego miesiąca, a już jest następny miesiąc, kiedy pan przyjedzie, no za tydzień będziemy, tak? Nie, tu nie używasz telefonów, tylko wszystko robisz w formie pisemnej.
1: Nawet SMS-y?
0: Lepiej pisać czasami SMS-y, tak. To też jest jakiś dowód sprawy, że jakaś korespondencja była i ktoś udzielał jakiejś odpowiedzi, który się zadeklarował, że na przykład przesuwamy termin wykonania do następne 2 tygodnie. I wtedy mamy to napisane i SMS też może być w takiej sytuacji dowodem, nie? Także wszystko w formie pisemnej. No i jeżeli nam się bardzo spieszy, albo na przykład już wiemy, że no, ta firma nie będzie w stanie tego wykonać, a mamy zarobienie kogoś, kto

0: to wtedy wezwanie ostateczne do wykonania zobowiązania i odstąpienie od umowy, wtedy możemy sobie wziąć inną firmę, żeby nam to zrobiła. Ale nie być przede wszystkim też dyplomatycznie podejść do tematu. Nie wchodzić w kłótnię, jakiś konflikt z przedsiębiorcą, z kulturą dyplomatycznie po prostu ustalić jakiś termin, rzeczowa rozmowa, zawsze lepiej się kończy niż kłótnia. No i to na tyle tak naprawdę w tym temacie.
1: A w jakich przypadkach my jako konsumenci możemy odstąpić od zawartej umowy bądź złożyć reklamację?
0: No też troszkę złożony temat, może bym zaczął od klasycznej umowy, czyli powiedzmy od umowy sprzedaży. Jeżeli kupiliśmy produkt w sklepie stacjonarnym, to tu musimy rozróżnić. Obecnie, żeby ustawa wprowadziła sprzedaż na odległość, czy poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli możemy zakupić towar na trzy sposoby. Możemy iść do sklepu i zakupić. Wtedy odstąpienie od umowy tak naprawdę przysługuje nam w sytuacji, gdy ten sprzęt nam się zepsuje, albo po prostu wykryjemy, że jest w jakiś sposób wadliwy, złożymy reklamację i ta reklamacja na przykład nie zostanie wykonana w określonym terminie, albo zostanie wykonana i nam się to ponownie zepsuje, to wtedy możemy złożyć odstąpienie od umowy, czyli rezygnujemy, chcemy zwrot pieniędzy. To jest pierwsza sytuacja, pierwsza sprzedaż. Druga sprzedaż to jest na przykład sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli ktoś przyjeżdża na tak zwane pokazy, bądź przedstawiciel firmy przyjeżdża do nas do domu i zawieramy umowę sprzedaży. Najczęściej to jest sprzęt jakiś typu fotowoltaika czy pompy ciepła, że my nie jedziemy do siedziby firmy, tak, 100 km, tylko przyjeżdża przedstawiciel do nas do domu, gdzie jest wtedy umowa sprzedaży zawarta poza lokalem przedsiębiorcy. Wtedy od tej umowy możemy odstąpić, czyli zrezygnować, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Czyli przyjeżdża do mnie przedstawiciel firmy, zawieramy umowę sprzedaży pompy ciepła, a ja po 10 dniach stwierdzam, że to jednak nie była dobra decyzja, ja tego nie chcę kupić. To ja składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Mamy na to 14 dni, bez podawania przyczyny. Nie musi być żadnej fandy, nic nie musi być. Zresztą przedsiębiorca i tak nam tego nie, że tak powiem, nie przywiezie tego sprzętu, dopóki nie upłyną przez 14 dni, bo przedsiębiorca też się chce upewnić, że na pewno nie odstąpiliśmy od tego, żeby nie jeździć tam z powrotem i nie odbierać później tego towaru. Także to jest inne odstąpienie od umowy. Pierwsze było na zasadzie reklamacji, że tak powiem, źle zrealizowanej. Drugie jest odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy 14 dni, umowy przez internet. To jest to samo. Tak? 14 dni, to jest z tym, że to jest umowa zawarta na odległość, taka jest definicja, ponieważ nikt do nas nie przyjeżdża, tak? Ale jednak coś kupujemy na odległość, najczęściej przez internet i wtedy to jest taka sama sytuacja. Powiedzmy, że kupuję laptopa, który przysłano mi, tak? Odebrałem go na przykład 10 dnia miesiąca, leży sobie w kartonie przez 10 czy 12 dni, w dniu 13 od zakupu stwierdzam, że jednak tego laptopa nie potrzebuję, nie chcę tego chybiony strzał, tam gdzieś w promocji kupię dwa razy taniej, nie chcę tego, mam 14 dni, czyli tego 14 dnia po prostu odsyłam, tak? Odstępuję od umowy. Z tym, że przy odstępowaniu umowy tych towarów zamówionych na odległość musimy niestety my ponieść jako konsumenci te koszty odsyłania, tak? Czyli to są różne rodzaje odstąpienia od umowy. Pierwszy w trybie z powodu reklamacji, drugi z powodu tego, że mamy takie prawo w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Są też te zwane umowy zawierane na tak zwanych pokazach, tak? Najczęściej to jest tak, że firma, która trudni się sprzedażą przeróżnego sprzętu RTV, AGD, jakiś zdrowotnych przedmiotów. Najczęściej są to oferty skierowane do ludzi starszych, którzy nie pracują, często są na emeryturze i takie firmy celują wręcz w takich klientów. Wtedy możliwość odstąpienia od umowy wynosi 30 dni. Także znowu powiedzmy, że jest pewien pokaz, przychodzi kilkanaście osób, pan czy pani z przedstawiciel firmy, która sprzedaje takie produkty, pokazuje te produkty, jak to działa, jakieś urządzenia RTV, AGD. Najczęściej w firmie gospodarstwa domowego ktoś się decyduje na taki zakup przy okazji takiego pokazu, to on wtedy ma 30 dni i nawet tego 30 dnia może stwierdzić, że chłopcze, faktycznie popełniłem błąd, ja tego nie chcę, tak? Ja tego nie potrzebuję, tak? Ktoś mnie tu namówił i się dałem namówić, a tak naprawdę tego nie chcę. Wtedy mogę odstąpić od umowy też, nie? Także terminy odstąpienia od umowy są różne w różnych trybach.
1: To teraz bezpośrednio, jeżeli chodzi już o powiat ostrzeszowski. Mhm. Czy mieszkańcy często korzystają z usług rzecznika praw konsumenta i z jakimi sytuacjami najczęściej przychodzą na podstawie tak jakby danych z ubiegłego roku?
0: No uważam, że na pewno korzystają, tak? Uważam, że jest tych konsumentów coraz więcej. Najczęściej są to oczywiście telefoniczne, kontakt telefoniczny, także przychodzą, niektórzy przychodzą, jeżeli umówimy się na spotkanie, jeżeli wystarczy porada przez telefon, to oni wiadomo, już nie przychodzą tutaj do biura, ale uważam, że jest duże zainteresowanie, jest też ta świadomość, że rośnie, tak, świadomość rośnie tego, że są te prawa konsumenta, można dużo na tym zyskać, jest rzecznik konsumentów, który pomaga i uważam, że z roku na rok tych konsumentów jest coraz więcej, ta świadomość

0: Praw też jest coraz większa. Natomiast jeżeli chodzi o takie statystyki, powiedzmy z poprzedniego roku, no to myślę, że to było ponad 300 porad, tak? I też to są porady jakby jednorazowe, gdzie ktoś zadzwonił, chciał zadać pytanie, dostał odpowiedź, też jest powiedzmy porada, ale też w toku sprawy na przykład też ktoś dostaje porady, bo powiedzmy dzwoni osoba, która chce zareklamować jakiś sprzęt i ja daję tej osobie tą poradę prawną, w jakim trybie złożyć reklamację, w jakiej formie, czyli w formie pisemnej, w trybie niezgodności towaru z umową, bezpośrednio wobec sprzedawcy i tak dalej. I powiedzmy, że taka osoba nawet dostaje wzór albo po podaniu danych sami sporządzam reklamację, która później sobie ta osoba gdzieś tam dostaje mailem, drukuje, podpisuje i sobie taką reklamację składa. Taka osoba może do mnie już nigdy nie wrócić, bo ta reklamacja może się udać. Natomiast może się tak zdarzyć, że ta reklamacja zostanie odrzucona. Więc taka osoba do mnie wraca, tak? Powiedzmy. I kontynuujemy, że tak powiem, sprawę. Wtedy ja wstępuję do sprawy w imieniu tego konsumenta, piszę do tego przedsiębiorcy z pewnymi żądaniami, czego się domagamy w przypadku braku spełnienia żądań, udzielenia odpowiedzi i podjęcia jakiegoś stanowiska czy wyjaśnień w sprawie. Także czasami jak gdyby jeden konsument otrzymuje kilka porad w terminie, w okresie kilku miesięcy, ponieważ sprawa jest w toku i też nie zagłębiam się jakby na kolejne etapy sprawy, żeby wyjaśniać na etapie reklamacji na przykład konsumentowi, czym jest odstąpienie od umowy, bo to nie jest ten etap, tak? To jest dopiero etap reklamacji, więc to też jest tak etapowo. Te porady są jakby od początku tego procesu, od zakupienia towaru, od pierwszej reklamacji, też często do wniesienia sprawy do sądu, bo też się sprawy, też ludzie do sądu kierują te sprawy w sytuacji, gdy nastąpi odstąpienie od umowy, a przedsiębiorca nie chce zwrócić pieniędzy. Wtedy też jest pozew o zapłatę, także ta, powiedzmy, pomoc konsumentom tak naprawdę jest dosyć szeroka, bo no, to są nie tylko porady, to są spotkania, analiza dokumentów, analiza umów, analiza korespondencji konsumenta z przedsiębiorcą, gdzie to też czasami nastęcza te problemów, gdzie po analizie dokumentów też trzeba zadzwonić do tego konsumenta i to potwierdzić wszystko, co zostało napisane, obmyślić jakąś strategię działania, a czasami nawet ostatecznie jest pisany pozew do sądu, tak? Gdzie to wszystko trzeba, że powiem, poskładać w jedną całość. No z tego tytułu, że jestem też radcą prawnym pracy kancelarii, to mi te pozwy jest w miarę łatwo pisać, tak? Nie wiem, jak jest w innych starostwach, ale powiedzmy, to już jest taki zaawansowany etap pomocy, gdzie raczej rzecznicy praw konsumentów takiej ilości spraw do sądów zapewne składają tych pozwów, tak? To jest, powiedzmy, znikoma jednak ilość tych pozwów, a może faktycznie to też wynika z tego, że konsumenci sami decydują o tym, czy chcą pójść do sądu, czy nie chcą pójść do sądu, tak? Także pomoc prawna pod tytułem porady, sporządzanie pism, występowanie w imieniu. Najwięcej na pana też jakby taka część pytania była, że to są reklamacje dotyczące VAT towarów zakupionych, tak? Urządzeń gospodarstwa domowego, RTV, AGD, sprzęt komputerowy, elektroniczny, dużo telefonów, laptopów, tak? Także meble, dosyć popularny temat, ostatnie wyposażenie wnętrz, odzież, jak zawsze, to zostały konsumenckie reklamacje. W ostatnich czasach też sporo reklamacji urządzeń typu pompy ciepła, fotowoltaika, trochę mniej sektora energetycznego, troszeczkę związanych z turystyką, rekreacją, troszeczkę prawo przewozowe, kurierskie.
1: A dużo tych spraw, jeżeli chodzi o tą naszą tutaj okolicę, dużo spraw trafia do sądu?
0: Czy dużo spraw trafia do sądu? Powiem szczerze, że uznałbym, że nie dużo spraw trafia do sądu, ponieważ jest część spraw, gdzie okazuje się, że no, do końca ten konsument też nie miał racji, jak gdyby, tak?

0: tutaj okolice, dużo spraw trafia do sądu?
1: Czy dużo spraw trafia do sądu? Powiem szczerze, że uznałbym, że nie dużo spraw trafia do sądu, ponieważ jest część spraw, gdzie okazuje się, że no, do końca ten konsument też nie miał racji, jak gdyby, tak?

0: ten konsument takich praw, jak się wydawało, i gdzieś tam powiedzmy nie ma kontynuacji sprawy. Następna kategoria jest taka, gdzie te sprawy są faktycznie załatwiane. Myślę, że tych spraw jest najwięcej, tak? Gdzie przedsiębiorcy jednak akceptują po interwencji rzecznika to stanowisko konsumenta i zgadzają się spełnić te roszczenia. Myślę, że to jest połowa, jak nie więcej.
1: W Ostrzeszowie dyżuruje w czwartki i w piątki w godzinach od 7.30 do 15.30.
2: SK Ostrzeszów radzi.
1: Najpierw teoria i bezpieczeństwo, potem praktyka. Tak wygląda dobre szkolenie strzeleckie. O tym, co trzeba zrobić, by zdać egzamin i uzyskać pozwolenie na broń, mówi instruktor z Ostrowa Zbigniew Półtorak.
3: Większe zainteresowanie nauką strzelania, ale nie tylko, też pozwoleniami na broń. Widzisz tą tendencję w ostatnich latach?
4: Tak, jak najbardziej. To tak naprawdę zaczęło się od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. O ile przedtem byli zainteresowani nauką strzelania, ale to były jednostki takie, które były z racji tego, że chciały się nauczyć same dla siebie lub po prostu miały taką zajawkę, to teraz się okazuje, że to jest bardziej masowe. Każdy widzi ten problem, że jednak ta wojna za granicą jest. Każdy się obawia, że może do nas dojść. Tak naprawdę dobrze jest wiedzieć, jak z tą bronią się posługiwać. Można, dlatego też niektórzy robią pozwolenie na broń, niektórzy chcą się nauczyć tej obsługi, po to, żeby mieć tą elementarną wiedzę. No, to widać, przekłada się. Tak naprawdę przed wybuchem wojny to były jednostki, które chciały sobie zrobić jakieś pozwolenie, nauczyć się strzelać. Teraz to bardziej masowe jest tak naprawdę. To są już dziesiątki ludzi także na egzaminy, jeżeli ktoś pod których chcemy się zapisać, to jest z miejsca na poszczególne egzaminy znikają w ciągu minut.
3: Są jakieś grupy zawodowe, które szczególnie się zgłaszają?
4: Nie, to nie ma czegoś takiego. Naprawdę to jest tak różnorodne, wszystkie, cały przekrój społeczeństwa. Zaczyna się od tego, że księża bardzo dużo kierzy, zrobi pozwolenie, nauczyciele robią, lekarzy bardzo dużo. Ostatnio miałem, to może wynika z tego, co się dzieje, nieraz ze wstrzymają ratownicy pogotowia. Bardzo wielu ratowników pogotowia, którzy chcieli się też nauczyć, zrobić sobie pozwolenie. Przedsiębiorcy. Tak naprawdę to jest cały rozsiew, to jest przedstawiciel każdej grupy zawodowej. Teraz tak naprawdę najbardziej popularnie to jest pozwolenie na broń sportową. Żeby dostać takie pozwolenie, trzeba po prostu należeć do klubu sportowego, uprawiać sporty, a jednocześnie dostajemy pozwolenie na tę broń. Jednocześnie możemy też starać się o pozwolenie przy okazji sportowej do celów kolekcjonerskich. Jest to mniej więcej bardzo pokrewne. Trenując i biorąc udział w zawodach, co jest tak naprawdę intencją tego pozwolenia, dostajemy też jednocześnie jakby uprawnienie do tego, żebyśmy mogli tą broń nosić przy sobie załadowaną, bo prawo nam na to pozwala. Niektórzy po prostu wiadomo, że jakbyśmy chcieli dostać typowo broń do samoobrony, to jest do ochrony osobistej, to jest nierealne, żeby zwykły śmiertelnik został. Trzeba być niesamowitym VIP-em. Trzeba być osobą, która udowodni, że coś taka broń jest mu potrzebna, że jest zagrożony. Półtora roku temu przepisy, które pozwalają żołnierzom z jakimś policjantom, którzy mają swój staż, mogą też się stać, ale zwykły śmiertelnik z ulicy, który chciałby takie pozwolenie do ochrony osobistej, no, może o tym pomarzyć. Się okazuje, że po prostu tak naprawdę ludzie korzystają z tej furtki, które daje pozwolenie sportowe, robią pozwolenie sportowe, biorą udział w zawodach, jednocześnie mają te uprawnienia podobne, które mają osoby do ochrony osobistej, bo mogą tą broń załadowaną mieć przy sobie. Prawo na to pozwala. Jeżeli ktoś oficjalnie ma tą broń, znaczy wiadomo, nie możemy na wierzchu, przepisy zabraniają noszenia jak kowboje, to nie dziki zachód. Przepisy pozwalają posiadać broń przy sobie, ale musi to być w miarę skryte, żeby się nie rzucało w oczy. Jeżeli taka osoba posiada broń, możemy przypuszczać, że posiada ją legalnie. Przestępca nie będzie się chwalił, że tą broń ma. Oczywiście są miejsca, gdzie nie mogę tej broni mieć załadowanej, nie? To jest, ale o tym mówi ustawa o broni i amunicji. Nie mogę w środkach publikacji publicznych, nie mogę do sądów, prokuratury wnosić takiej broni, nie mogę do niektórych punktów handlowych, ale pod warunkiem, że jest to zaznaczone, że jest taki zakaz. Na imprezy masowe, do kina, teatru też nie powinien, ale to są całe przepisy. Nie, wtedy nie będę tej broni. Jeżeli ktoś w takim przypadku będzie miał broń, to znaczy, że to łamie przepisy, nawet w niektórych przypadkach policja nawet nie może mieć broni załadowanej przy sobie. Na przykład nie może tak naprawdę, jeżeli nie ma zgody instancji wyższej do celów na przykład zawodowych, jakich nie może do prokuratury sądy wnosić broni. Mhm.
3: Jak wygląda właśnie taka procedura uzyskania pozwolenia na broń?
4: Ona wygląda w ten sposób. Najpierw zapisujemy się do klubu. Mówię o pozwoleniu sportowym typowo, nie? Który należy do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

0: grupie musimy odbyć staż miesięczny. Teoretycznie może to być dłuższy. Ja uważam, że ten miesięczny staż, który jest od półtora roku prowadzony, no jest trochę za krótki, bo przez miesiąc czasu nie jesteśmy w stanie dobrze panować. Wszystko, co związane z bronią, wszystkich aspektów bezpieczeństwa, zaznajomić się, nauczyć się dobrze ją wysługiwać. Ale w tym czasie powinniśmy się po pierwsze przeszkolić, nauczyć. Instruktorzy nam powinni pokazać, zresztą najważniejsze to, co jest nauczyć się nie tylko posługiwania bronią, ale wszystkich zasad bezpieczeństwa. W strzelectwie nie jest najważniejsze nasze wyniki, tylko to, żeby to było bezpieczne. Po tym okresie, gdy już jesteśmy przeszkoleni, mamy prawo zapisać się na egzamin. One się odbywają w różnych miejscach, na przykład w Wielkopolsce mamy egzamin w Gostyniu, mamy w Opalenicy, Józefowie, w różnych innych miejscowościach. To jest zaznaczone na takim profilu specjalnym, który każdy strzelec ma założony. Gdy się zapisujemy na egzamin, jedziemy na ten egzamin, zdajemy część teoretyczną, gdzie ona składa się z takiego testu w formie pisemnej, 10 pytań zamkniętych typu ABC, gdzie musimy odpowiedzieć na pierwsze 4, nie możemy żadnego błędu zrobić, dotyczy to ustawy o broni amunicji. Na pozostałe 6 możemy zrobić ewentualnie błąd. Gdy to znamy, możemy dojść do egzaminu praktycznego, tam jest, mamy strzelanie z pistoletu, karabinu, strzelby. Po takim egzaminie przyznawany jest nam patent strzelecki, to jest pierwszy krok. My wtedy wychodzimy o licencję sportową, robimy badania lekarskie już pod pozwolenie. To musimy przejść badanie u psychologa, psychiatry, okulisty, mieć o rzecznika też takie zaświadczenie. Z tymi badaniami, z tym wszystkim kompletujemy dokumentację, piszemy wnioski, robimy opłaty. Opłaty związane z pozwoleniem, no to jest tak mniej więcej około 780 zł. Wysyłamy na Komendę Wojewódzką Policji. Tam jest każdy, w Komendzie Wojewódzkiej jest taki wydział, który zajmuje się w danym województwie, jest to wydział postępowań administracyjnych. Wtedy ten wydział nam przyznaje lub nie przyznaje pozwolenie. Całość ta powinna trwać około miesiąca, plus minus czas, bo to jest postępowanie administracyjne. Jak już mamy pozwolenie, idziemy dalej po prostu. Kupujemy szafę pancerną, bo tą broń musimy trzymać zawsze w szafie, pracujemy odpowiednimi atestami, kupujemy broń, rejestrujemy to, cały taki obieg.
1: No, ale w części praktycznej,
0: musimy po pierwsze bezpiecznie się zachować, są komendy, musimy odpowiednio reagować na komendy, odpowiednio obsługiwać się bronią. To nie polega na tym, że tylko chwytam i strzelam, tylko musi być reakcja na dany komend, odpowiednie trzymanie broni, odpowiednie trzymanie palca, wszystko co związane z bezpieczeństwem. Trafić to nie, że musimy wszystko, to wiadomo, nikt nie będzie tam, my się dopiero mamy uczyć, ale tak naprawdę jest brane pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo naszego zachowania i czy słuchamy komend, czy znamy te komendy, bo to jest najważniejsze. Tak naprawdę, jeżeli ktoś jest na strzelnicy, odbył kilka strzelań, jest obeznany, przejdzie ten egzamin, tylko tak naprawdę trzeba się tego nauczyć. Są te dwie grupy. Jedna grupa twierdzi, że za łatwo. Nie jest za łatwo, bo trzeba jednak przejść. Też narudzą, że o Jezus Maria, jak ktoś ma broń, to jest wariatem. Nie, to są ci, co mają pozwolenie na broń, są najbardziej praworządne osoby. My nie przekraczamy prędkości, bo jeżeli przekroczymy i nam odbiorą prawo jazdy, to odbiorą nam pozwolenie. Płacimy podatki. Jak nie zapłacę podatku, i nasz zajmie się urząd skarbowy, jest podstawa do cofnięcia pozwolenia na broń. I mam przypadki poznania, gdzie dwóch gości było w spółce i się okazuje, oni byli go udziałowcami, byli w radzie nadzorczej. Prezes zrobił przekręty, oni tylko tyle, ale byli w radzie. Ci ludzie, im grozi odbiór pozwolenia na broń.
2: Mamy dwa typy pozwolenia, możemy się starać, jak ja pomagam w tym. To jest pozwolenie sportowe i pozwolenie kolekcjonerskie. Przy pozwoleniu kolekcjonerskim wymóg jest taki, że muszę należeć do stowarzyszenia o charakterze historyczno-kolekcjonerskim. Po prostu to jest jedyny wymóg, czyli muszę co roku opłacać składkę w takim stowarzyszeniu, wtedy mam to pozwolenie. Na co się mówi o kolekcjonerce, że taką broń trzymamy w szafie rozładowaną, bez podpiętych magazynków, magazynka nie może być. W tym formie jest rozładowaną, spakowaną przewodnią na strzelnicy i możemy jej dopiero użyć na strzelnicy na stanowisku strzeleckim. Każda broń na pozwolenie musi być w szafie pancerny o odpowiednim certyfikacie, to jest co najmniej S1. I tam musi być i broń, i amunicja przerwana. Czarnoprowce możemy sobie powiesić, bo one są bezpozwoleniowe, bez żadnych regulacji prawnych, ale broń ostra musi mieć swoje miejsce w szafie. To chodzi o poważne potraktowanie w kwestii bezpieczeństwa, bo mamy dzieci i tak dalej. Osoby posłane nie powinny w ogóle mieć dostępu do tej broni. Drugie pozwolenie to jest pozwolenie sportowe, o którym mówiłem. Żeby te pozwolenie mieć, to też musimy składki opłacić, co roku wyjść o licencję sportową i co roku odbyć zawody. Teraz 8 konkurencji musimy mieć zaliczonych. To są zawody, które są wpisywane tak zwany kalendarz WZRZS albo PZRZS, gdzie to się nam zalicza, te starty. Mamy 2 razy musimy strzelby wystartować, przeważnie 4 razy karabin, może albo zamienny pistolet i 2 razy pistolet lub karabin, nie? I dopiero jak mamy ten komplet, możemy się o licencję następny rok składać i co roku to powtarzamy, nie? I na te pozwolenie mamy wtedy, jak mamy tą licencję, mamy te starty, możemy cały czas kontynuować posiadanie tej broni sportowej. SK Ostrzeszów.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to nie

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I dwóch znajomych na sk.pl. Autop.

0: nie kpić, nie poczułem nic. Daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio S. Radio SK.